0: Minęła 23. 60 strażaków gasi pożar dużego dyskontu w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. O budowie nowoczesnego potencjału górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii dyskutowano dziś w Tychach. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pali się dyskont przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. Ogień pojawił się około 20. Pożarem objęty jest około 500 metrów kwadratowych dachu pokrytego panelami fotowoltaicznymi. Na miejsce są gaśnicze z Komend w Bielsku-Białej, Rybniku oraz w Wodzisławiu Śląskim i Żorach. Jak przekazał rzecznik jastrzębskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, pożarem objęty jest już cały budynek sklepu. W związku z pożarem całkowicie wstrzymano ruch na ulicy Niepodległości w rejonie sklepu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tej części Jastrzębia-Zdroju. W tej chwili nieznana jest przyczyna pożaru i skala strat. Klienci i personel sklepu opuścili obiekt jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Sąd wyznaczył datę rozprawy odwoławczej Andrzeja J., oskarżonego w procesie poszlakowym o zabójstwo swojej 34-letniej partnerki. Odbędzie się ona 19 listopada przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Do tragicznych wydarzeń doszło w 2021 roku w Roszkowie, gdzie mężczyzna miał celowo zatopić w stawie samochód z przebywającą wewnątrz kobietą, pozorując nieszczęśliwy wypadek.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jak lepiej współpracować w ramach metropolii, jak wykorzystać przyszłe środki europejskie oraz potencjał gospodarczy Śląska do realizacji wspólnych inwestycji i budowy konkurencyjnego, bezpiecznego i odpornego regionu. O tym dyskutowano dziś w Tychach, a konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową dotyczyła głównie budowy nowoczesnego potencjału metropolii, powiedział wiceprezes Tyskiej Izby Zbigniew Gielecia.
2: Pytamy, co chcemy zbudować, i tutaj istotnym elementem jest również kwestia metropolii. Metropolii 2.0, tak to można by dzisiaj nazwać. I jak ta metropolia ma wyglądać? Czy ma być to luźny związek 41 samorządów, czy też struktura organizacyjna, która ciągnie ten Śląsk do przodu?
0: W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej gmin, administracji publicznej, biznesu oraz nauki. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczysta inauguracja odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tej jednostki jest kontynuacja przebudowy auli, która zmieni się w Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej Spin Art. Dotyczą też oferty kształcenia, stwierdziła dziekan wydziału profesor Katarzyna Marcol.
3: Mamy otwarte dwa nowe kierunki w tym roku. Mamy

0: zgodę ministerstwa na uruchomienie kierunku projektowanie w sektorach kreatywnych oraz nasz międzynarodowy kierunek DigiKrea. Również będziemy gościć studentów z całego świata na właśnie kierunku związanym z muzyką, multimedia i sztukami wizualnymi.
1: Cieszyński Wydział Sztuki i Nauka Edukacji prowadzi obecnie 12 kierunków studiów. Od pedagogiki i etnologii po grafikę, muzykę i projektowanie. W dzisiejszej inauguracji wzięły udział władze uniwersyteckie, wojewódzkie oraz samorządu lokalnego. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Tadeusz Sławek. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie, okresami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego lokalnie około 14 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prokuratura żąda 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Małżeństwo i ich 5-letni syn. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w procesie. Prokurator Aleksander Dula tłumaczy, 8 lat więzienia to maksymalna kara.
1: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
0: Obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda domaga się uniewinnienia swojego klienta.
2: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura.
0: Sebastian M. w mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych i powiedział, że jest niewinny. Wyrok w tej sprawie zapadnie za 2 tygodnie. Zakończyła się neutralizacja niewybuchów znalezionych na dnie Bałtyku w Świnoujściu. 5 min głębinowych od poniedziałku zniszczyli wojskowi nurkowie. Niewybuchy z czasów II wojny światowej odkryto podczas oczyszczania dna pod budowę falochronu.
3: Operacja neutralizacji ważących ponad 0,5 tony każdy niewybuchów miała zakończyć się jutro, ale wszystko poszło bardzo sprawnie, mówi kapitan marynarki Łukasz Koziarski z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża.
4: Zawsze zostawiamy sobie jakiś taki margines czasu na ewentualne komplikacje, ale tym razem tych komplikacji nie było, dlatego udało nam się to wszystko zamknąć już dzisiaj.
3: Brytyjskiej produkcji miny Mark 6 zneutralizowano metodą deflagracji, czyli mniej gwałtownego niż w przypadku detonacji wypalenia ładunku wybuchowego. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Firmy chronić danych klientów znajdą się na cenzurowanym. To w ramach rządowych zmian doktryny państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.
5: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Dlatego zapowiada zmianę doktryny.
6: Będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest winien incydentów.
5: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoctor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych. Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Polscy lekarze opracowują lek hamujący rozwój cukrzycy typu pierwszego. Jako pierwszy preparat otrzymał 5-letni chłopiec. Pracujemy nad poprawą jakości życia chorych, mówi dr Elżbieta Niechciał ze szpitala imienia Joschnera w Poznaniu.
8: Żeby było lepsza stabilność glikemii, mniejsze wahania cukru, mniejsze dawki, trochę większa też swoboda życia, ponieważ cukrzyca typu pierwszego i jej terapia to jest praca przez 24 godziny. I naszym celem jest to, żeby było mniej powikłań przewlekłych, czyli patrzymy tutaj bardzo, bardzo też przyszłościowo.
0: Terapię wkrótce przejdą kolejni pacjenci. W badaniach klinicznych nad lekiem dla osób ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu pierwszego bierze udział 60 ośrodków na całym świecie. A na koniec o nowym połączeniu w ofercie lotu. Z Warszawy polecimy do stolicy Tajlandii, Bangkoku, bez przesiadek.
9: Rejs do Azji potrwa 10 godzin i 30 minut. Lot powrotny będzie natomiast o 1,5 godziny dłuższy. Niektórzy pasażerowie zdecydowali się na podróż właśnie ze względu na brak przesiadek.
10: Czasami przesiadki bywają długie i męczące, a taki lot bezpośredni skraca czas podróży.
11: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to lot bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
9: Lot latał już do Bangkoku. Pierwsze połączenie uruchomiono w 1977 roku. W roku 2000 zostało ono zlikwidowane.

0: Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski mówi, że w badaniach okazało się, że Bangkok będzie cieszył się dużym powodzeniem.
1: To połączenie początkowo miało wystartować pod koniec.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy uwaga na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów na północy kraju. Temperatura minimalna od 6 do

0: Forta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr południowo-wschodni 3 do 5, w dzień miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu możliwy deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5 w porywach 6, skręcający na zachodni do północno-zachodniego i wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5 w porywach 6, skręcający na południowo-zachodni do zachodniego i wzrastający na 6 do 7 na zachodzie w porywach do 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

żeby zrozumieć. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Dzieciaki leżą w wannie. Nie mam się wytańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będzie.

0: Minęła 23. 60 strażaków gasi pożar dużego dyskontu w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. O budowie nowoczesnego potencjału górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii dyskutowano dziś w Tychach. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pali się dyskont przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. Ogień pojawił się około 20. Pożarem objęte jest około 500 metrów kwadratowych dachu pokrytego panelami fotowoltaicznymi. Na miejsce skierowano plutony gaśnicze z komend w Bielsku-Białej, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim i Żorach. Jak przekazał rzecznik jastrzębskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, pożarem objęty jest już cały budynek sklepu. W związku z pożarem całkowicie wstrzymano ruch na ulicy Niepodległości w rejonie sklepu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tej części Jastrzębia-Zdroju. W tej chwili nieznana jest przyczyna pożaru i skala strat. Klienci i personel sklepu opuścili obiekt jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Sąd wyznaczył datę rozprawy odwoławczej Andrzeja J., oskarżonego w procesie poszlakowym o zabójstwo swojej 34-letniej partnerki. Odbędzie się ona 19 listopada przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Do tragicznych wydarzeń doszło w 2021 roku w Roszkowie, gdzie mężczyzna miał celowo zatopić w stawie samochód z przebywającą wewnątrz kobietą, pozorując nieszczęśliwy wypadek.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jak lepiej współpracować w ramach metropolii, jak wykorzystać przyszłe środki europejskie oraz potencjał gospodarczy Śląska do realizacji wspólnych inwestycji i budowy konkurencyjnego, bezpiecznego i odpornego regionu. O tym dyskutowano dziś w Tychach, a konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową dotyczyła głównie budowy nowoczesnego potencjału metropolii, powiedział wiceprezes Tyskiej Izby Zbigniew Gieleciak.
2: Pytamy, co chcemy zbudować, i tutaj istotnym elementem jest również kwestia metropolii. Metropolii 2.0, tak to można by dzisiaj nazwać. Jak ta metropolia ma wyglądać? Czy ma być to luźny związek 41 samorządów, czy też struktura organizacyjna, która ciągnie ten Śląsk do przodu?
0: W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, jej gmin członkowskich, administracji publicznej, biznesu oraz nauki. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczysta inauguracja odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tej jednostki jest kontynuacja przebudowy auli, która zmieni się w Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej Spin Art. Nowości dotyczą też oferty kształcenia, stwierdziła dziekan wydziału profesor Katarzyna Marcol.
3: Mamy otwarte dwa nowe kierunki w tym roku. Mamy zgodę ministerstwa na uruchomienie kierunku projektowanie w sektorach kreatywnych oraz nasz międzynarodowy kierunek DigiCrea. Również będziemy gościć studentów z całego świata na właśnie kierunku związanym z muzyką, multimedia i sztukami wizualnymi.
0: Cieszyński Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji prowadzi obecnie 12 kierunków studiów. Od pedagogiki, etnologii po grafikę, muzykę i projektowanie. W dzisiejszej inauguracji wzięły udział władze uniwersyteckie, wojewódzkie oraz samorządu lokalnego. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Tadeusz Sławek. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie, okresami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego lokalnie około 14 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja przeszukała mieszkanie w bloku w Ostrołęce w związku z atakiem nożownika w zespole szkół zawodowych, informuje portal eostrołęka.pl. Wczoraj przed południem 19-letni Jakub Z. zaatakował kolegów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W tym czasie miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Dwie ranne osoby zostały wypisane ze szpitala w Łomży, informuje rzeczniczka placówki Jolanta Gryc.
6: Obie pacjentki, które trafiły do nas przed godziną 13, po zaopatrzeniu, wykonaniu niezbędnej diagnostyki i badaniu lekarskim, zostały wpisane do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym. Obydwie pacjentki nie wymagały hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.
5: 19-letniego nożownika zatrzymano pół godziny po ataku. Ładunkiem wybuchowym w jego plecaku zajęli się pirotechnicy. Zarzut oszustwa dla byłego lekarza Szpitala Południowego w Warszawie Dawida K. Chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na łączną kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Zastosowano środki zapobiegawcze, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
5: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze w sprawie oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie dotyczy nadużycia uprawnień. A w aktualnościach teraz przypominamy, odblaski mogą uratować życie. Coraz wcześniej robi się ciemno, a pieszych bez odblasków kierowcy zauważają znacznie później. Niewielki element przy kurtce, plecaku czy torbie może zwiększyć widoczność i uratować życie. Zapytaliśmy pieszych, czy sami noszą odblaski i czy zwracają na to uwagę.
8: Piesi są widoczni przede wszystkim. To jest podstawa, żeby ich nic nie groziło na drodze. Ale to się poprawia.
9: Tak, bo mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał nikt na drodze.
10: Prawdopodobnie tak, żeby być bardziej widzianym. Żeby mnie kobiety też dobrze widziały. Chociaż stary jestem, ale jeszcze na tym mi zależy.
5: Jesienią i zimą ważne jest, by być widocznym nie tylko poza miastem, ale wszędzie tam, gdzie drogi są słabo oświetlone. Obecność odblasku na odzieży pieszego zapewnia kierowcy dużo więcej czasu na reakcję.
1: To są aktualności jedynki.
5: A w nich Stany Zjednoczone. 18-latek z Minnesoty, który miał zadeklarować wierność państwu islamskiemu i omawiać się plany przeprowadzenia masowej strzelaniny w centrum handlowym Mall of America, został aresztowany po zakupie karabinku AK-47, magazynków oraz amunicji od tajnego współpracownika FBI. Młody mężczyzna miał przez miesiące mówić o zamiarze dokonania zamachu.
11: We wrześniu aresztowany powiedział tajnemu informatorowi FBI: nie mogę się doczekać, aż zabiję niewiernych. Dzień ten przypada 24 października. Czytamy w oparciu o zeznania złożone przed sądem federalnym w Minnesocie. Gdy informator zapytał później, dlaczego wybrał właśnie ten dzień, Mohamud miał wskazać na odbywające się w Mall of America, największym centrum handlowym w USA, wydarzenie artystyczne, na którym pojawi się mnóstwo ludzi, podano w dokumentach sądowych. Podejrzany spotkał się z osobą, którą uważał za lojalnego członka ISIS, aby spróbować kupić karabinek AK-47 i amunicję, wiedząc, że zostanie on użyty do popełnienia przestępstwa lub federalnego aktu terroryzmu. Za wszystko miał zapłacić $800. Obecnie Mohamudowi postawiono zarzut świadomego przyjęcia broni palnej i amunicji, mając świadomość lub uzasadnienie podstawy, by sądzić, że zostaną one wykorzystane do popełnienia przestępstwa oraz federalnego aktu terroryzmu. Donald Trump, rozmawiając w środę z dziennikarzami, pochwalił również sposób, w jaki FBI zajęło się tą sprawą. Słyszałem o tym, wykonali świetną robotę, podkreślał prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Systemy zarządzające europejskimi farmami wiatrowymi i słonecznymi są słabo chronione przed cyberatakami. Podczas prowadzonych badań hakerzy byli w stanie w krótkim czasie przejąć kontrolę nad ponad 8 000 parków energetycznych w 35 krajach. Wyniki badań opublikowała holenderska firma Modat, zajmująca się cyberbezpieczeństwem.
12: Podatnych na cyberataki jest prawie 8 tysięcy farm słonecznych i ponad 600 farm wiatrowych. W 181 przypadkach eksperci mogli przejąć całkowitą kontrolę nad systemem, czyli wyłączyć turbinę wiatrową lub całą farmę, albo też włączyć turbiny, które celowo wyłączono z powodu na przykład silnego wiatru. Badacze mogli to zrobić, gdyż panele są bezpośrednio dostępne przez internet, a część farm energetycznych nie jest zabezpieczona nawet ekranami logowania. Spośród 35 krajów najgorzej wypadły Hiszpania, Włochy, Grecja i Niemcy. Nie ujawniono nazw parków i lokalizacji. Badacze poinformowali administratorów o wynikach badań i wezwali ich do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń. Jest to konieczne, bo jak podaje Eurostat, odnawialne źródła energii generują w Unii Europejskiej ponad połowę energii elektrycznej.

0: Polskie Radio.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Minęła 23. 60 strażaków gasi pożar dużego dyskontu w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. O budowie nowoczesnego potencjału górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii dyskutowano dziś w Tychach. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pali się dyskont przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. Ogień pojawił się około 20. Pożarem objęte jest około 500 metrów kwadratowych dachu pokrytego panelami fotowoltaicznymi. Na miejsce skierowano plutony gaśnicze z komend w Bielsku-Białej, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim i Żorach. Jak przekazał rzecznik jastrzębskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, pożarem objęty jest już cały budynek sklepu. W związku z pożarem całkowicie wstrzymano ruch na ulicy Niepodległości w rejonie sklepu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tej części Jastrzębia-Zdroju. W tej chwili nieznana jest przyczyna pożaru i skala strat. Klienci i personel sklepu opuścili obiekt jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Sąd wyznaczył datę rozprawy odwoławczej Andrzeja J., oskarżonego w procesie poszlakowym o zabójstwo swojej 34-letniej partnerki. Odbędzie się ona 19 listopada przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Do tragicznych wydarzeń doszło w 2021 roku w Roszkowie, gdzie mężczyzna miał celowo zatopić w stawie samochód z przebywającą wewnątrz kobietą, pozorując nieszczęśliwy wypadek.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jak lepiej współpracować w ramach metropolii, jak wykorzystać przyszłe środki europejskie oraz potencjał gospodarczy Śląska do realizacji wspólnych inwestycji i budowy konkurencyjnego, bezpiecznego i odpornego regionu. O tym dyskutowano dziś w Tychach, a konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową dotyczyła głównie budowy nowoczesnego potencjału metropolii, powiedział wiceprezes Tyskiej Izby Zbigniew Gielecia.
2: Pytamy, co chcemy zbudować, i tutaj istotnym elementem jest również kwestia metropolii. Metropolii 2.0, tak to można by dzisiaj nazwać. I jak ta metropolia ma wyglądać? Czy ma być to luźny związek 41 samorządów, czy też struktura organizacyjna, która ciągnie ten Śląsk do przodu?
0: W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej gmin członkowskich, administracji publicznej, biznesu oraz nauki. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczysta inauguracja odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tej jednostki jest kontynuacja przebudowy auli, która zmieni się w Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej Spin Art. Nowości dotyczą też oferty kształcenia, stwierdziła dziekan wydziału profesor Katarzyna Marcol.
3: Mamy otwarte dwa nowe kierunki w tym roku. Mamy zgodę ministerstwa na uruchomienie kierunku projektowanie w sektorach kreatywnych oraz nasz międzynarodowy kierunek DigiCrea. Również będziemy gościć studentów z całego świata na właśnie kierunku związanym z muzyką, multimedia i sztukami wizualnymi.
0: Cieszyński Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji prowadzi obecnie 12 kierunków studiów. Od pedagogiki i etnologii po grafikę, muzykę i projektowanie. W dzisiejszej inauguracji wzięły udział władze uniwersyteckie, wojewódzkie oraz samorządu lokalnego. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Tadeusz Sławek. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie, okresami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego lokalnie około 14 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od wieczornej akcji służb w Ostrołęce w związku z atakiem nożownika w zespole szkół zawodowych. Policja przeszukała mieszkanie w jednym z bloków, podaje portal eostrołęka.pl. To pokłosie wczorajszego ataku 19-letniego Jakuba Z. Młody mężczyzna ugodził nożem kolegów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy domowej roboty.
6: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11. Rzucił plecak, z którego prawdopodobnie wydobywał się dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
7: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
6: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej. Wcześniej sam się okaleczył. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Do 10 lat więzienia grozi byłemu lekarzowi Dawidowi K. Mężczyzna usłyszał zarzuty po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym.
8: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
9: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
8: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie Szpitala Południowego wszczęto już 4 śledztwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie. Mimo przewidywań ekspertów o zbliżającej się obniżce stóp i w rezultacie tańszych ratach kredytów, wzrost inflacji zmienił sytuację, tłumaczy analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
10: Oprocentowanie kredytów hipotecznych ulega znaczącym zmianom w ostatnim czasie. To oprocentowanie wzrosło z około 6% do około 6,4%.
5: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wciąż wynosi 3,75%.
1: To są aktualności jedynki.
5: Ponad 15% dorosłych Polaków uprawia nielegalny hazard w internecie. To ponad 3,5 miliona osób, wynika z badań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Internetowy hazard to prosta droga do wejścia w uzależnienie, ostrzegał w rozmowie z Polskim Radiem realizujący badanie psycholog Rafał Bartczuk.
11: Jeśli chodzi o graczy, takie osoby, które regularnie korzystają z oferty hazardowej online, to w ciągu ostatniego miesiąca korzystało ich około 18%, więc to nie są jakieś tam marginalne zjawiska. To, co jest może najważniejsze, to to, że korzystanie z hazardu nielegalnego wiąże się z negatywnymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. W szczególności około 2/3 z tych osób wskazuje na, potocznie mówiąc, uzależnienie od hazardu.
5: Z badań wynika, że najczęściej z nielegalnego hazardu korzystają głównie ludzie młodzi. Nie jest to jednak problem jednej grupy społecznej. Specjaliści, tak jak słyszeliśmy, alarmują. Uzależnienie od hazardu online ma negatywne skutki dla zdrowia, pracy, życia społecznego i relacji rodzinnych. Na koniec Francja. Władze zapowiadają przedstawienie pod koniec miesiąca odpowiedzi na kryzys w oświacie. W telewizyjnym orędziu premier Sébastien Lecornu odniósł się do trwających od końca września demonstracji licealistów. Wczoraj po raz kolejny towarzyszyły im zamieszki.
12: Nikt nie może być obojętny na obawy wyrażane przez młodzież, powiedział premier, zapowiadając szybkie, konkretne i sfinansowane działania w odpowiedzi na problemy związane z brakiem nauczycieli, złym stanem szkół, przeciążeniem uczniów nauką oraz wyborem kierunku studiów. Le Cornu wskazał natomiast, że o spełnieniu żądań finansowych licealistów zdecyduje parlament podczas debaty nad budżetem. Zachęcił ich również do zgłaszania swoich postulatów za pośrednictwem specjalnej platformy oraz podczas rozmów w klasach. Jak dotąd licealiści wolą jednak wyrażać swoje niezadowolenie na ulicach. Protesty nieco osłabły, ale ponownie towarzyszyły im zamieszki, m.in. w Marsylii, Strasburgu, a zwłaszcza w Paryżu. Siły bezpieczeństwa nie otrzymały polecenia, by konfrontować się z licealistami, zapewniał premier, odpowiadając na zarzuty młodzieży i lewicowych partii o stosowanie brutalnych metod tłumienia demonstracji. Od początku protestów rannych zostało niemal 1000 osób. Są to przede wszystkim funkcjonariusze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
5: Do rana na północy Polski możliwe gęste mgły ograniczające widzialność za kółkiem. Uwaga kierowcy. Czwartek będzie...

0: Minęła 23. 60 strażaków gasi pożar dużego dyskontu w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. O budowie nowoczesnego potencjału górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii dyskutowano dziś w Tychach. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pali się dyskont przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. Ogień pojawił się około 20. Pożarem objęte jest około 500 metrów kwadratowych dachu pokrytego panelami fotowoltaicznymi. Na miejsce skierowano plutony gaśnicze z komend w Bielsku-Białej, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim i Żorach. Jak przekazał rzecznik jastrzębskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, pożarem objęty jest już cały budynek sklepu. W związku z pożarem całkowicie wstrzymano ruch na ulicy Niepodległości w rejonie sklepu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tej części Jastrzębia-Zdroju. W tej chwili nieznana jest przyczyna pożaru i skala strat. Klienci i personel sklepu opuścili obiekt jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Sąd wyznaczył datę rozprawy odwoławczej Andrzeja J., oskarżonego w procesie poszlakowym o zabójstwo swojej 34-letniej partnerki. Odbędzie się ona 19 listopada przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Do tragicznych wydarzeń doszło w 2021 roku w Roszkowie, gdzie mężczyzna miał celowo zatopić w stawie samochód z przebywającą wewnątrz kobietą, pozorując nieszczęśliwy wypadek.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jak lepiej współpracować w ramach metropolii, jak wykorzystać przyszłe środki europejskie oraz potencjał gospodarczy Śląska do realizacji wspólnych inwestycji i budowy konkurencyjnego, bezpiecznego i odpornego regionu. O tym dyskutowano dziś w Tychach, a konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową dotyczyła głównie budowy nowoczesnego potencjału metropolii, powiedział wiceprezes Tyskiej Izby Zbigniew Gielecia.
2: Pytamy, co chcemy zbudować, i tutaj istotnym elementem jest również kwestia metropolii. Metropolii 2.0, tak to można by dzisiaj nazwać. I jak ta metropolia ma wyglądać? Czy ma być to luźny związek 41 samorządów, czy też struktura organizacyjna, która ciągnie ten Śląsk do przodu?
0: W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, jej gmin członkowskich, administracji publicznej, biznesu oraz nauki. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczysta inauguracja odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tej jednostki jest kontynuacja przebudowy auli, która zmieni się w Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej Spin Art. Nowości dotyczą też oferty kształcenia, stwierdziła dziekan wydziału profesor Katarzyna Marcol.
3: Mamy otwarte dwa nowe kierunki w tym roku. Mamy zgodę ministerstwa na uruchomienie kierunku projektowanie w sektorach kreatywnych oraz nasz międzynarodowy kierunek DigiCrea. Również będziemy gościć studentów z całego świata na właśnie kierunku związanym z muzyką, multimedia i sztukami wizualnymi.
0: Cieszyński Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji prowadzi obecnie 12 kierunków studiów. Od pedagogiki i etnologii po grafikę, muzykę i projektowanie. W dzisiejszej inauguracji wzięły udział władze uniwersyteckie, wojewódzkie oraz samorządu lokalnego. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Tadeusz Sławek. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie, okresami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego lokalnie około 14 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 21 października zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginął w nim małżeństwo z 5-letnim synem po tym, jak według ustaleń śledczych w ich pojazd uderzyło auto Sebastiana M. poruszające się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. Wczoraj w sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w tej sprawie.
1: Prokuratura w tej sprawie żąda najwyższego wymiaru kary określonego przez prawo. Ponadto domaga się orzeknięcia dla oskarżonego 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych rodzin. Ich pełnomocnik i zarazem oskarżyciel posiłkowy, mecenas Łukasz Kowalski, podkreślał, że na wyższy wymiar kary nie pozwala obecne prawo.
2: Może pojawi się, nie wiem, Lex Olivier i na bazie tej sprawy będziemy dążyć do pewnych uwarunkowań prawnych, żeby w przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń jak w przedmiotowej sprawie ta odpowiedzialność była po prostu surowsza.
1: Na sali sądowej głos w imieniu pokrzywdzonych zabrała matka Martyny i babcia Oliwiera, pani Małgorzata Duda, która mówiła, że nie jest w stanie zapomnieć o tej tragedii.
3: Wysoki sąd, nie ma dnia, żebyśmy nie myśleli, dlaczego ten człowiek to zrobił, dlaczego do tego doprowadził.
1: Sebastian M. w swojej mowie końcowej przeprosił pokrzywdzone rodziny, ale jednocześnie stwierdził, że to nie on odpowiada za tę tragedię. Jego obrona domaga się uniewinnienia. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców korzystających z autostrady A4. Zamknięta zostanie południowa łącznica na węźle Kąty Wrocławskie. Jednocześnie trwają prace na węźle Budziszów. Ten etap budowy potrwa do 17 października, mówi Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu.
0: Po zamknięciu łącznicy w Kątach Wrocławskich objazd będzie prowadził A4 do węzła Bielany Wrocławskie i z powrotem do Kątów Wrocławskich. Kierowcy chcący wjechać na autostradę w stronę Wrocławia będą mogli skorzystać z węzła Kostomłoty. Pozostajemy w temacie ruchu drogowego i radzimy, jak przygotować samochód na jesień. Ta pora roku to częsta mgła, opady deszczu i szybciej zapadający zmrok. Najczęściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor jazdy Leszek Pławiak.
5: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. Czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
0: Płyn warto wymienić na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury.
6: To są aktualności jedynki.
0: Rząd ponownie proponuje podwyższenie opłaty cukrowej. Podstawowa stawka za litr napoju ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy, a za dodatek kofeiny lub tauryny z 10 groszy do złotówki. Sejm debatował wczoraj nad podwyżkami i zmianą zasad poboru opłaty.
7: Rząd uzasadnia podwyżki troską o zdrowie. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił o znaczeniu opłaty w cenie napojów.
8: Wysokość stawek nie była zmieniana od momentu życia regulacji, podczas gdy ceny produktów i warunki gospodarcze, a przede wszystkim dochody ludności zmieniły się bardzo istotnie. W konsekwencji udział opłaty w cenie napoju przestał być na tyle istotny, aby skutecznie realizować cele zdrowotne.
7: Zmiany krytykują PiS, Konfederacja i Rozwój Plus. Ten ostatni klub wniósł o odrzucenie obu projektów. Janusz Cieszyński przekonywał, że ucierpią producenci, którzy wcześniej ograniczyli zawartość cukru w napojach.
9: Największy armagedon czeka tych, którzy dostosowali technologię, obniżyli o połowę zawartość cukru i do tej pory byli w praktyce z tej opłaty zwolnieni.
7: Wyższe stawki miałyby obowiązywać od stycznia. Niemal całość dodatkowych wpływów ma trafić do NFZ. Podobną podwyżkę w ubiegłym roku zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Dziś poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.

0: 15 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 dolarów, a także przepustkę do sprzedaży setek milionów książek, spotkań z czytelnikami oraz oczywiście sławy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy i nad ranem na północy Polski możliwe mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i opady deszczu na zachodzie i południu kraju, a na termometrach przeważnie od 19 do 25 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. 60 strażaków gasi pożar dużego dyskontu w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. O budowie nowoczesnego potencjału górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii dyskutowano dziś w Tychach. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pali się dyskont przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. Ogień pojawił się około 20. Pożarem objęty jest około 500 metrów kwadratowych dachu pokrytego panelami fotowoltaicznymi. Na miejsce skierowano plutony gaśnicze z komend w Bielsku-Białej, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim i Żorach. Jak przekazał rzecznik jastrzębskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, pożarem objęty jest już cały budynek sklepu. W związku z pożarem całkowicie wstrzymano ruch na ulicy Niepodległości w rejonie sklepu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tej części Jastrzębia-Zdroju. W tej chwili nieznana jest przyczyna pożaru i skala strat. Klienci i personel sklepu opuścili obiekt jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Sąd wyznaczył datę rozprawy odwoławczej Andrzeja J., oskarżonego w procesie poszlakowym o zabójstwo swojej 34-letniej partnerki. Odbędzie się ona 19 listopada przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Do tragicznych wydarzeń doszło w 2021 roku w Roszkowie, gdzie mężczyzna miał celowo zatopić w stawie samochód z przebywającą wewnątrz kobietą, pozorując nieszczęśliwy wypadek.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jak lepiej współpracować w ramach metropolii, jak wykorzystać przyszłe środki europejskie oraz potencjał gospodarczy Śląska do realizacji wspólnych inwestycji i budowy konkurencyjnego, bezpiecznego i odpornego regionu. O tym dyskutowano dziś w Tychach, a konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową dotyczyła głównie budowy nowoczesnego potencjału metropolii, powiedział wiceprezes Tyskiej Izby Zbigniew Gieleć.
2: Pytamy, co chcemy zbudować i tutaj istotnym elementem jest również kwestia metropolii. Metropolii 2.0, tak to można by dzisiaj nazwać. I jak ta metropolia ma wyglądać? Czy ma być to luźny związek 41 samorządów, czy też struktura organizacyjna, która ciągnie ten Śląsk do przodu?
0: W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jej gmin członkowskich, administracji publicznej, biznesu oraz nauki. 370 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczysta inauguracja odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tej jednostki jest kontynuacja przebudowy auli, która zmieni się w Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej Spin Art. Nowości dotyczą też oferty kształcenia, stwierdziła dziekan wydziału profesor Katarzyna Marcol.
3: Mamy otwarte dwa nowe kierunki w tym roku. Mamy zgodę ministerstwa na uruchomienie kierunku projektowanie w sektorach kreatywnych oraz nasz międzynarodowy kierunek DigiCrea. Również będziemy gościć studentów z całego świata na właśnie kierunku związanym z muzyką, multimedia i sztukami wizualnymi.
0: Cieszyński Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji prowadzi obecnie 12 kierunków studiów. Od pedagogiki, etnologii po grafikę, muzykę i projektowanie. W dzisiejszej inauguracji wzięły udział władze uniwersyteckie, wojewódzkie oraz samorządu lokalnego. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Tadeusz Sławek. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie, okresami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego lokalnie około 14 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 21 października zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem po tym, jak według ustaleń śledczych w ich pojazd uderzyło auto Sebastiana M. poruszające się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. Wczoraj w sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w tej sprawie.
6: Prokuratura w tej sprawie żąda najwyższego wymiaru kary określonego przez prawo. Ponadto domaga się orzeknięcia dla oskarżonego 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych rodzin. Ich pełnomocnik i zarazem oskarżyciel posiłkowy, mecenas Łukasz Kowalski, podkreślał, że na wyższy wymiar kary nie pozwala obecne prawo.
7: Może pojawi się, nie wiem, Lex Olivier i na bazie tej sprawy będziemy dążyć do pewnych uwarunkowań prawnych, żeby w przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń jak w przedmiotowej sprawie ta odpowiedzialność była po prostu surowsza.
6: Na sali sądowej głos w imieniu pokrzywdzonych zabrała matka Martyny i babcia Oliwiera, pani Małgorzata Duda, która mówiła, że nie jest w stanie zapomnieć o tej tragedii.
8: Wysoki sąd, nie ma dnia, żebyśmy nie myśleli, dlaczego ten człowiek to zrobił, dlaczego do tego doprowadził.
6: Sebastian M. w swojej mowie końcowej przeprosił pokrzywdzone rodziny, ale jednocześnie stwierdził, że to nie on odpowiada za tę tragedię. Jego obrona domaga się uniewinnienia. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców korzystających z autostrady A4. Zamknięta zostanie południowa łącznica na węźle Kąty Wrocławskie. Jednocześnie trwają prace na węźle Budziszów. Ten etap budowy potrwa do 17 października, mówi Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu.
5: Po zamknięciu łącznicy w Kątach Wrocławskich objazd będzie prowadził A4 do węzła Bielany Wrocławskie i z powrotem do Kątów Wrocławskich. Kierowcy chcący wjechać na autostradę w stronę Wrocławia będą mogli skorzystać z węzła Kostomłoty. Pozostajemy w temacie ruchu drogowego i radzimy, jak przygotować samochód na jesień. Ta pora roku to częsta mgła, opady deszczu i szybciej zapadający zmrok. Najczęściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor jazdy Leszek Pławiak.
10: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. Czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
5: Płyn warto wymienić na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury.
1: To są aktualności jedynki.
5: Rząd ponownie proponuje podwyższenie opłaty cukrowej. Podstawowa stawka za litr napoju ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy, a za dodatek kofeiny lub tauryny z 10 groszy do złotówki. Sejm debatował wczoraj nad podwyżkami i zmianą zasad poboru opłaty.
11: Rząd uzasadnia podwyżki troską o zdrowie. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił o znaczeniu opłaty w cenie napojów.
12: Wysokość stawek nie była zmieniana od momentu życia regulacji, podczas gdy ceny produktów i warunki gospodarcze, a przede wszystkim dochody ludności zmieniły się bardzo istotnie. W konsekwencji udział opłaty w cenie napoju przestał być na tyle istotny, aby skutecznie realizować cele zdrowotne.
11: Zmiany krytykują PiS, Konfederacja i Rozwój Plus. Ten ostatni klub wniósł o odrzucenie obu projektów. Janusz Cieszyński przekonywał, że ucierpią producenci, którzy wcześniej ograniczyli zawartość cukru w napojach.
13: Największy armagedon czeka tych, którzy dostosowali technologię, obniżyli o połowę zawartość cukru i do tej pory byli w praktyce z tej opłaty zwolnieni.
11: Wyższe stawki miałyby obowiązywać od stycznia. Niemal całość dodatkowych wpływów ma trafić do NFZ. Podobną podwyżkę w ubiegłym roku zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jan Oleński, Polskie Radio.
5: Dziś poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Oczy ekspertów i miłośników książek skierowane są na zestawienia bukmacherów przyjmujących zakłady o to, kto może zostać noblistą, mówi literaturoznawca dr Jakub Rawski.
14: Na listach bukmacherskich pojawia się na pierwszym miejscu Can Shue, chińska pisarka, która w Polsce jest jakby poznawana, ponieważ Państwowy Instytut Wydawniczy wydał jej dwie mikropowieści, Ulice Żółtego Błota i Tajemniczy Pociąg. To jest pisarka bardzo ciekawa, dlatego że ona jakby wyrasta z tej tradycji chińskiej awangardy, bardzo mocno zakorzeniona w surrealizmie, bardzo często też pojawiają się elementy groteskowe.
5: Tegoroczny zwycięzca otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 dolarów, a także przepustkę do sprzedaży setek milionów książek, spotkań z czytelnikami oraz oczywiście sławy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy i nad ranem na północy Polski możliwe mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i opady deszczu na zachodzie i południu kraju, a na termometrach przeważnie od 19 do 25 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Teraz 6.31, informacje w skrócie. Karolina Michalik.
2: Jeszcze dwa zastępy strażaków pilnują terenu spalanego dyskontu przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. Jak informują o poranku strażacy, spłonął cały dach obiektu o powierzchni 1200 metrów, pokryty panelami fotowoltaicznymi. Nie było osób poszkodowanych, a z ogniem od 20 walczyło w sumie 30 strażackich zastępów. W tej chwili nie ma już utrudnień dla kierowców w tej okolicy. No i nie jest jeszcze znana przyczyna pożaru i skala strat. Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej planuje zakończenie przyjmowania porodów oraz działalności sali porodowej i oddziału noworodkowego. Placówka wskazała m.in. na koszty działalności, zmiany demograficzne i rozwój leczenia onkologicznego. Plan zakłada także współpracę z Sosnowieckim Szpitalem Miejskim. Zgodnie z przedstawionym kierunkiem, stacjonarne położnictwo i neonatologia miałyby zostać skoncentrowane w Sosnowcu, natomiast w Dąbrowie Górniczej rozwijana byłaby ginekologia zabiegowa i onkologiczna. 8 lat pozbawienia wolności żąda prokuratura dla oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Łódzkiem, Sebastiana M. W wypadku zginęła rodzina z Myszkowa, małżeństwo i 5-letnie dziecko. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono wczoraj mowy końcowe w procesie. W Bielsku-Białej zaczęło już działać ocieplarnia, czyli świetlica, w której potrzebujący mogą w chłodne noce ogrzać się, otrzymać ciepły napój, odświeżyć albo po prostu pooglądać telewizję. Ocieplarnia znajduje się na terenie łaźni publicznej Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Są nowe fakty w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, skonstruował też bombę.
3: Potężny pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju. RCB wysłało alert ostrzegający przed zanieczyszczonym powietrzem.
4: Są zarzuty dla Dawida K., byłego lekarza Stołecznego Szpitala Południowego, a chodzi o oszustwo na ponad 500 000 złotych.
3: Policja przeszukała wieczorem jedno z mieszkań w Ostrołęce. Jak przekazały służby, na czas akcji ewakuowano kilkoro mieszkańców bloku.
4: A chodzi o miejsce zamieszkania 19-latka, który wczoraj zaatakował nożem 7 uczniów i nauczycieli zespołu szkół zawodowych numer 4. Uciekając, ranił 2 przypadkowe osoby.
3: Wiadomo, że planował większą akcję. W plecaku miał ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Potwierdziły to prokuratura i rzeczniczka mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska.
5: Z tego plecaka wydostawał się dym bądź para. Plecak ten został wyrzucony przez jednego z uczniów przez okno i zabezpieczony cały czas jest przez policjantów, a nasi pirotechnicy skierowani zostali na miejsce po to, aby sprawdzić, co dokładnie w tym plecaku się znajduje.
4: Napastnik pojawił się w szkole przed południem. Wszedł do budynku i ugodził nożem 5 uczniów i 2 nauczycieli. Uciekając, ranił 2 przypadkowe osoby.
3: 19-latek został zatrzymany krótko po ataku w rejonie plaży miejskiej. Na widok mundurowych dokonał samookaleczenia i został przewieziony do szpitala.
4: Po kilku godzinach opuścił placówkę i trafił do policyjnej izby zatrzymania.
3: A w związku z atakiem dziś w szkołach w Ostrołęce odbędą się zajęcia opiekuńcze ze specjalistami, zapowiada wiceprezydentka miasta Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
6: Mamy zatrudnionych psychologów, mamy zatrudnionych pedagogów specjalnych i to są te osoby, które są na miejscu. Natomiast dodatkowo skierujemy jeszcze 9 psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4: Ofiary napadu są pod opieką lekarzy, ich życie nie jest zagrożone.
3: Teraz Jastrzębie-Zdrój i potężny pożar sklepu popularnej sieci na osiedlu Bzie Dolne.
4: Ogień pojawił się wieczorem na dachu pokrytym panelami fotowoltaicznymi. Szybko rozprzestrzenił się na cały budynek.
3: Młodszy brygadier Łukasz Cepiel z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej mówi, że nikt nie został poszkodowany.
7: Dostępów jest 22 i 64 strażaków ratowników działa na miejscu. Stwierdzono, że wszystkie osoby się ewakuowały łącznie z osobami kupującymi. Na ten moment nie mamy osób poszkodowanych. Skupiamy się na działaniu z wewnątrz, żeby stłumić pożar.
4: Około 23 odbiorcy znajdujący się w okolicy sklepu otrzymali alert RCB.
3: A w nim ostrzeżenie przed zanieczyszczonym powietrzem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apelowało, by nie wychodzić z domu i nie otwierać okien.
4: Dawid K., były lekarz Szpitala Południowego z zarzutem oszustwa.
3: Śledczy ustalili, że w rachunkach, które wystawiał lecznicy, poświadczył nieprawdę co do czasu spędzonego w pracy.
4: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, poinformował, że chodzi o kilkadziesiąt faktur.
8: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł.
3: Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył tylko wyjaśnienia.
4: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
9: To są aktualności jedynki.
3: A w nich tragiczny bilans potężnego uderzenia Rosji na Ukrainę z poprzedniej nocy.
4: Dotąd potwierdzono śmierć 25 osób, w tym 5 małych dzieci, jest ponad 100 rannych.
3: Najwięcej ofiar jest w Pryłukach. O skutkach tego ataku informował wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski.
4: Cały dzień trwało tam usuwanie skutków uderzenia. W budynek mieszkalny trafił pocisk H-101, zabijając 19 osób, w tym 5 dzieci. Składam wyrazy współczucia ich rodzinom i bliskim. Był to atak kombinowany z udziałem pocisków, rakiet i dronów Szahid. Taki prezent zrobił sobie Władimir Putin w dniu urodzin. Zabijanie dzieci. Zabijanie ludzi.
3: Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wczoraj 44 pociski i rakiety oraz ponad 100 dronów.
4: Rosjanie uderzyli w Kijów, Dniepr, Pryłuki i Krzemieńczuk.
3: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii,
4: zostali docenieni za badania przestrzennego ułożenia atomów w cząsteczkach i mechanizmów, które umożliwiają otrzymywanie określonych form tych cząsteczek.
3: Ich odkrycia od lat znajdują zastosowanie choćby w produkcji leków.
10: Każdy z nas dotyka tego elementu, biorąc leki z naszej apteczki domowej. 70% naszych leków wykazuje właściwości chiralne, czyli nie jest identyczny ze swoim odbiciem lustrzanym. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm jest również zbudowany z takich molekuł, które są po jednej, a nie po drugiej stronie lustra.
3: Wyjaśniał doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: A dziś przed południem poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisistek w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz w 2 setach do 1 i do 3. Jej kolejną rywalką będzie Belgijka Elise Mertens, która dość niespodziewanie ograła Amerykankę Coco Gauff. Pierwszej porażki w rozgrywkach Ligi Mistrzów doznali piłkarze ręczni Industrii Kielce. W 3 kolejce mistrzowie Polski ulegli u siebie liderowi grupy F, niemieckiemu SC Magdeburg, 30-35. Kielczanie pozostali na drugiej pozycji w grupie, która daje awans do kolejnej fazy. W hokejowej Lidze Mistrzów wciąż bez zwycięstwa GKS Tychy. W 5 kolejce mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z niemieckim zespołem Adler Mannheim, ale dopiero po rzutach karnych 4-5. Taki wynik dał Tyszanom pierwszy punkt w tabeli, który plasuje ich na 22 pozycji. Koszykarze Kinga Szczecin rozpoczęli zmagania w Pucharze Europy FIBA. W 1 kolejce polski zespół pokonał u siebie Nitre Blue Wings 88-81. Awans do drugiej rundy tych rozgrywek zapewni sobie czołowa dwójka 6-zespołowej grupy. A wczoraj w Baku na Mistrzostwach Świata w Judo zaprezentowały się dwie Polki w wadze do 63 kg. Angelika Szymańska i Natalia Kropska. Szymańska, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat, rozpoczynała zmagania od drugiej rundy i poniosła porażkę z Kerem Primo z Izraela. Jej występ ocenia prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
12: Trochę zabrakło koncentracji, dlatego że Angelika prowadziła walkę bardzo wysoko na Wazari i na Yuko. Niestety popełniła błąd, który kosztował ją 3 karę, a tym samym dyskwalifikację z tego pojedynku. Jej rywalka ostatecznie sięgnęła po srebrny medal, czyli dzisiaj była w dobrej dyspozycji, a to, że Angelika ją 2-krotnie rzuciła, świadczy tylko o tym, że jak najbardziej, być może to ona powinna być przynajmniej w finale, w którym miała bardzo trudną rywalkę Japonkę, która obroniła tytuł mistrzyni świata, ale na pewno jak najbardziej ta droga do finału była otwarta.
11: Kropska wygrała 2 walki i przegrała pojedynek o ćwierćfinał. Dziś powalczy Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. Ponownie o sporcie za godzinę.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Całkiem pogodnie będzie dziś na wschodzie i w centrum, w pozostałych regionach więcej chmur, a na zachodzie i południu deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Dolnym Śląsku, aż do 25 i miejscami nawet 26 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali. Jakość powietrza jest głównie umiarkowana i dobra, bardzo dobra tylko nad morzem i wysoko w górach. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 20% energii elektrycznej i ten odsetek powoli wzrasta. Od 11 do 14 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci.
9: Klimat. Jedynka. Polskie Radio.
14: Tu Radio Dźwięk.
1: Znaczy coś z powiatu tarnogórskiego w autoradiu, Anna Juszkiewicz?
15: Zaraz się przekonamy. 5 zdarzeń w północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci. Z ich powodu już w tej chwili problemów żadnych nie ma. W regionie warunki jazdy są dobre, nie pada, drogi suche, ruch zwłaszcza w miastach jeszcze na razie niewielki, ale spowolnienie jazdy odnotowujemy obecnie w Katowicach na Gliwickiej i na Ligockiej, w Chorzowie na Gałeczki, na 3 maja i na Nowej. Zwalniamy też w Tychach na Katowickiej i na Serdecznej. W Rybniku więcej samochodów, na Mikołowskiej, gdzie prędkość ograniczona w tej chwili do paru kilometrów na godzinę. Od godziny 8 rano w Mikołowie na drodze krajowej 44 do godziny 15 prace związane z wymianą wideodetekcji pojazdów, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, tak to ładnie brzmi, to przy wjeździe do Oszą. Te prace spowodują zwężenie do jednego pasa ruchu tej drogi i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać, a teraz przypomnę nasz numer 691-400-400 do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie, a więc w Tarnowskich Górach i okolicach w tej chwili żadnych problemów nie ma i odpukujemy w niemalowane oby
1: żeby
15: tak dalej.
1: Tak zostało. Kolejne autoradio tuż przed 7, bardzo dziękujemy.
15: Dziękuję.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Tu Radio Dźwięk.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Teraz 6.31. Informacje w skrócie. Karolina Michalik.
2: Jeszcze dwa zastępy strażaków pilnują terenu spalonego dyskontu przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie. Jak informują o poranku strażacy, spłonął cały dach obiektu o powierzchni 1200 metrów, pokryty panelami fotowoltaicznymi. Nie było osób poszkodowanych, a z ogniem od 20 walczyło w sumie 30 strażackich zastępów. W tej chwili nie ma już utrudnień dla kierowców w tej okolicy. No i nie jest jeszcze znana przyczyna pożaru i skala strat. Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej planuje zakończenie przyjmowania porodów oraz działalności sali porodowej i oddziału noworodkowego. Placówka wskazała m.in. na koszty działalności, zmiany demograficzne i rozwój leczenia onkologicznego. Plan zakłada także współpracę z Sosnowieckim Szpitalem Miejskim. Zgodnie z przedstawionym kierunkiem, stacjonarne położnictwo i neonatologia miałyby zostać skoncentrowane w Sosnowcu, natomiast w Dąbrowie Górniczej rozwijana byłaby ginekologia zabiegowa i onkologiczna. 8 lat pozbawienia wolności żąda prokuratura dla oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Łódzkiem Sebastiana M. W wypadku zginęła rodzina z Myszkowa, małżeństwo i 5-letnie dziecko. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono wczoraj mowy końcowe w procesie. W Bielsku Białej zaczęło już działać ocieplarnia, czyli świetlica, w której potrzebujący mogą w chłodne noce ogrzać się, otrzymać ciepły napój, odświeżyć się albo po prostu pooglądać telewizję. Ocieplarnia znajduje się na terenie łaźni publicznej Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Dzień dobry w czwartek.
5: Dzień dobry jeszcze raz, Waldemar Bielawy. Jakby coś zaskoczył, może pana Nagasia jeszcze raz. Dzień dobry, jest siódma, we w czwartek, mana, mana.
4: Serwis, Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
6: Czujemy się zaskoczeni. Po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób.
7: Monitorujemy sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji, zapewnia minister koordynator służb specjalnych.
6: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
7: Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji. Zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To pokłosie wczorajszego ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4.
6: Na miejscu cały czas pracują śledczy, a prokuratura prowadzi dochodzenie dotyczące usiłowania zabójstwa. O szczegółach Piotr Durys.
8: W ataku rannych zostało dwoje nauczycieli, czworo uczniów i dwie przypadkowe osoby w parku. Jedna z nauczycielek ma ciężkie obrażenia, ale według prokuratury życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. Zatrzymany 19-latek, uczeń klasy maturalnej, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, który ma dziś zostać poddany szczegółowym oględzinom. W szkołach uczniowie mogą liczyć na rozmowę ze specjalistami, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
9: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
8: Wsparcie dla szkół zapowiada też Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Służby specjalne i sanitarne monitorują sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji. Pracownica Instytutu Badawczego w Irkucku rozbiła probówkę, zakaziła się i zmarła, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
10: Te informacje z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
7: Władze Rosji utrzymują, że żadnego zachorowania nie było, a zatem nie ma zagrożenia epidemią.
6: Jednak Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan wprowadziły kontrole sanitarne na punktach granicznych, a prezydent Stanów Zjednoczonych zaoferował pomoc w przypadku, gdyby rzeczywiście wybuchła epidemia.
7: W Sejmie debata nad podwyżką akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej. Dariusz Wieczorek z Lewicy zwraca uwagę, że poprzednie rządowe propozycje zawetował prezydent.
11: Mam wrażenie do tej pory, że wszystkie te weta pana prezydenta miały na celu ograniczyć wpływy do budżetu państwa. Panowie z PiS-u mówią, a zmniejszają się wpływy z akcyzy, zmniejszają się wpływy z podatków. Prawda jest taka, że nikomu przez myśl nie przeszło, że planując zwiększone wpływy z akcyzy czy z opłaty cukrowej, pan prezydent może to zawetować.
7: Pieniądze z podwyżki akcyzy akcyzy i opłaty cukrowej mają trafić do NFZ-u.
6: Dziś w Sejmie głosowanie w sprawie ustawy antyalkoholowej. Nowe przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce i całkowity zakaz reklamy alkoholu.
7: A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Lewicy Tomasz Trela.
6: Aurika Gan z Francji i Kenzo Soai z Japonii otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Naukowców doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Doktor habilitowany Wiktor Lewandowski mówi, że ma to zastosowanie między innymi w produkcji leków.
12: Każdy z nas dotyka tego elementu, biorąc leki z naszej apteczki domowej. 70% naszych leków wykazuje właściwości chiralne, czyli nie jest identyczny ze swoim odbiciem lustrzanym. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm jest również zbudowany z takich molekuł, które są po jednej, a nie po drugiej stronie lustra. A zatem nasze leki muszą mieć kontrolowane właściwości pod tym kątem.
7: A dziś poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla. Więcej na ten temat w porannym zapraszamy do Trójki.
6: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
7: Jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane, ale z powodu wzrostu inflacji sytuacja się zmieniła, mówi ekonomista Jarosław Sadowski.
13: I być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
6: Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
7: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pięć minut po siódmej. Buongiorno.
14: Buongiorno.
4: Adam Malecki.
14: Co taki nieuśmiechnięty jesteś?
4: No już nie mogę.
14: A, teraz. No. Ładnie, ładnie.
4: A co ty się tak pięknie uśmiechasz?
14: Jam szczęśliwy. Maja Chwalińska.
4: Gdyż,
14: Maja Chwalińska. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego?
4: Maja Chwalińska.
14: Tak, właśnie. 11 grudnia zagra w meczu pokazowym w Ergo Arenie. Finalistka tegorocznego French Open chce podziękować kibicom i zaprezentuje swoje umiejętności na granicy Gdańska i Sopotu w starciu z czeszką Lindą Noskową, czyli zwyciężczynią ostatniego Wimbledonu. Oddajmy głos Mai.
15: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
14: No i pięknie. W ramach 3,5-godzinnego Lotto Tennis Show zaprezentują się także inni mistrzowie rakiety, w tym Łukasz Kubot, Kamil Majchrzak czy Jan Zieliński. Maja Chwalińska wczoraj odpadła z gry podwójnej turnieju w Pekinie, za to do ćwierćfinału singla awansowała Iga Świątek. Po fenomenalnej grze pokonała w dwóch setach młodą zdolną z Ameryki Iwę Jowicz i Iwę Jowicz i o półfinał zagra z Belgijką Mertens to jutro, a za niespełna pół godziny na korcie w Szanghaju pojawi się Hubert Hurkacz, by zagrać w pierwszej rundzie. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth, z którym Polak grał jak dotąd dwukrotnie, oba spotkania wygrał. W tym samym turnieju przegrał za to Kamil Majchrzak. Po bardzo zaciętym spotkaniu, w którym każdy z setów kończył się tiebreakiem, przegrał z Niemcem Hanfmanem. W Słowenii trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Mistrzynią Starego Kontynentu w jeździe indywidualnej na czas została Marlen Reusser, a piąte miejsce zajęła Polka Dominika Wodarczyk. Straciła do Szwajcarki 1,5 minuty. Na drugim miejscu ze stratą 23 sekund mistrzyni świata i Europy w wyścigu ze startu wspólnego Holenderka Demi Vollering. W rywalizacji mężczyzn ku uciesze zebranej wzdłuż trasy w Lublianie kibiców po złoto sięgnął Słoweniec Primoz Roglic. Polacy Michał Kwiatkowski 24, Filip Maciejuk 34. I jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i ta hokejowa. Pierwszej porażki w tych rozgrywkach doznali szczypiorniści Industrii Kielce. W trzeciej kolejce Mistrzowie Polski przegrali z Magdeburgiem 30-35. W Champions League na lodzie grali hokeiści GKS-u Tychy. W piątej kolejce przegrali w Niemczech po rzutach karnych z Adlerem Mannheim 4-5 i pozostają bez zwycięstwa, ale zdobyli pierwszy punkt.
4: Adamie, teraz będziemy powtarzać, patrz mi na usta.
14: Usta.
4: Za odkrycie efektów nieliniowych.
14: Za odkrycie efektów nieliniowych.
4: I autokatalizy.
14: I autokatalizy.
4: W asymetrycznej syntezie organicznej.
14: W asymetrycznej syntezie organicznej.
4: Henry Kagan z Francji i Kenzo Sai z Japonii otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii wczoraj, dzisiaj Nobel literacki. No, lubię takie proste, zrozumiałe uzasadnienia.
14: Ale ty chyba już wiesz, kto zdobędzie dzisiaj Nobla literackiego.
4: W Sztokholmie dzisiaj ma nie padać, podobno, tak mówią. Natomiast w Polsce dzień także będzie niemal bezdeszczowy, poza pasem północno-zachodnio-południowym, ale tak na obrzeżach, że tak powiem. W twoim ukochanym Sopocie 20 i deszcz. Pięknie. W Warszawie 24, bez deszczu. Najchłodniej 17 w Szczecinie.
14: A w Genui?
4: A w Genui będzie tak jak u nas, tylko plus 5.
16: Zapraszam. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz na południu regionu korek w Bielsku, na S1 od Lipnika do Hałcnowa i w Kozach na drodze krajowej numer 52. W Gliwicach długi sznur pojazdów na Jana Nowaka Jeziorańskiego, to część krajowej drogi 88 prowadząca od strony Bytomia przez Gliwice do autostrady A4 w Kleszczowie. Zwalniamy też na Toszeckiej, na Leopolda Okulickiego, Feliksa Orlickiego, na Rybnickiej, Zygmunta Starego i Konarskiego. Między Gliwicami a Katowicami na autostradzie A4 mamy wypadek, o czym poinformował dzwoniący do nas słuchacz. To na 323 km trasy w kierunku Katowic-Krakowa czy Rzeszowa. Tutaj doszło do zderzenia kilku samochodów osobowych i terenówki, jak powiedział nasz słuchacz. Ostrzegamy zatem Państwa, a za informację dziękujemy. Przypomnę nasz numer telefonu 691-400-400 do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie, bo jak widać, sprawdza.
3: Tu Radio Dźwięk.

lesie oczywiście, w parku, w sklepie, na przystanku, o skinie.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem.

0: Jest 8. Do Komisji Wyjaśnienia i Naprawy wciąż zgłaszają się nowe osoby skrzywdzone przez księży. Mówił o tym w Radiu Katowice biskup diecezji sosnowieckiej. Sejm rozpocznie dziś pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Co w nim przewidziano? O tym za chwilę. W informacjach także o nowym problemie, jaki spędza sens powiek hodowcom owiec w Beskidach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komisja Wyjaśnienie i Naprawa nadal pracuje, zapewnił na antenie Radia Katowice biskup diecezji sosnowieckiej Artur Ważny. W lutym opublikowano częściowy raport związany z wykorzystaniem seksualnym przez duchownych tamtejszych diecezji. Jak przekazał biskup Artur Ważny, do sosnowieckiej komisji nieraz zgłaszają się też osoby pokrzywdzone w innych diecezjach, ale też w innych środowiskach. Wszystkie te informacje mają być przekazywane do prokuratury, a duchowni starają się wspierać poszkodowanych. W przyszłym tygodniu na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej ma się odbyć konferencja poświęcona przestępstwom seksualnym pod hasłem Zobaczyć, zrozumieć, uleczyć. Całej rozmowy można posłuchać na radio.katowice.pl. Sejm rozpocznie dziś o 9:00 pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą 695 miliardów złotych.
2: W projekcie budżetu przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emeryturę. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych, a na zdrowie 274 miliardów.
3: To jest projekt budżetu, który łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
2: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Projekt budżetu krytykuje opozycja, między innymi Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus.
4: To jest budżet pospinany na trytytki, po prostu łatany jak stara opona.
2: Budżet wpłynął do Sejmu w terminie, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że zgodnie z przyjętym przez prezydium Sejmu harmonogramem, drugie i trzecie czytanie zaplanowano na początek grudnia. Potem budżetem zajmie się Senat.
5: 15 stycznia rozpatrzymy poprawki ewentualne Senatu do ustawy budżetowej.
2: Po 15 stycznia ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta.
0: A o szczegółach mówiła Małgorzata Naukowicz.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Już nie wilki, a jelenie spędzają sen z powiek hodowcom owiec w Beskidach. W Wiśle jest ich tak dużo, że zajmują całe pastwiska na górskich halach. Kosztem owiec, mówi gazda Jan Kędzior.
6: Jo, jak pamiętam, jako chłopiec, nie groził żaden przed jeleniami. Dziś o, taką masa jeleni. Teraz się okazuje, tu na tej na mojej polanie około 20 jeleni. Co mają te owce powiedzieć? Trawy nie ma. Jelenie mi to spasły i wszystko, wiecie. Jak mi taki do młodych łowieczek sianko, no to tego połówkę ci jelenie zeżeru. Komu się poskarżyć, ani złoć, ani nigdzie. Z tego nie ma nic.
0: Jak podkreśla Jan Kędzior, interwencje w Związku Łowieckim i władzach samorządowych nie przynoszą skutku, a hodowców nie stać na stawianie ogrodzeń o wysokości 2 metrów, choć i one mogłyby się okazać niewystarczające. Beskowice szukają pomysłów na wydarzenia, które będą integrować mieszkańców miasta. Może to być koncert, wystawa, warsztaty czy spotkania. W konkursie na beskowicką inicjatywę mogą wziąć udział dorośli i młodzież. Dofinansowanie otrzyma łącznie 5 lokalnych wydarzeń. 3 zgłoszone przez dorosłych i 2 młodzieżowe. Można otrzymać do 2,5 tysiąca złotych wsparcia. Wnioski można zgłaszać jeszcze dziś do 14. Do godziny 16 będą obowiązywać pogodowe alerty synoptyków przed silnym wiatrem w 3 południowych powiatach województwa śląskiego, bielskim, żywieckim i cieszyńskim. Prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę, a w porywach do 75.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Na południu regionu korek w Bielsku, na S1 od Lipnika do Hałcnowa i w Kozach na drodze krajowej numer 52. W Gliwicach długi sznur pojazdów na Jana Nowaka Jeziorańskiego, to część krajowej drogi 88 prowadząca od strony Bytomia przez Gliwice do autostrady A4 w Kleszczowie. Zwalniamy też na Toszeckiej, na Leopolda Okulickiego, Feliksa Orlickiego, na Rybnickiej, Zygmunta Starego i Konarskiego. między Gliwicami a Katowicami na autostradzie A4 mamy wypadek, o czym poinformował dzwoniący do nas słuchacz. To na 323 kilometrze trasy w kierunku Katowic-Krakowa czy Rzeszowa. Tutaj doszło do zderzenia kilku samochodów osobowych i terenówki, jak powiedział nasz słuchacz. Ostrzegamy zatem Państwa, a za informację dziękujemy. Przypomnę nasz numer telefonu 691-400-400 do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie, bo jak widać, się sprawdza.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
9: Czy Państwo wiedzą, że dziś jest czwartek? Michał Nogaś, dzień dobry, minęła ósma, czas na serwis w audycji porannej. Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
10: Po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Na miejscu jest nasz reporter.
11: Firmy, które nie będą chroniły swoich klientów, znajdą się na cenzurowanym, zapowiada minister cyfryzacji.
10: W serwisie też o wyborach na prezydenta Krakowa. Na razie debata między kandydatami przeniosła się do sądu.
11: Za godzinę w Ostrołęce zbiera się sztab kryzysowy po wczorajszym ataku nożownika w zespole szkół zawodowych. 19-letni uczeń ranił 9 osób i siebie. Został zatrzymany przez policję.
10: W Ostrołęce jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Jakie działania podjęto w szkołach po tym tragicznym zdarzeniu?
12: Dziś we wszystkich szkołach w Ostrołęce uczniowie będą mieć zajęcia z psychologami. Zostało ograniczone wejście do placówek edukacyjnych dla postronnych osób, a sami rodzice i uczniowie mówią, że czują niepokój.
13: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no, rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci.
14: Jedna z klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to. Uciekli do nas do szkoły.
13: No my już dostaliśmy wiadomość od dyrektora, że osoby postronne nie będą mogły wejść, rodzice też nie. Telefony są zakazane w szkole. Jeżeli dziecko będzie chciało się skontaktować z rodzicem, to w sekretariacie szkoły.
12: Za godzinę ponownie zbiera się miejski sztab kryzysowy. Swoje działania zapowiedziała też prokuratura. Najprawdopodobniej zostanie zbadany stan zdrowia napastnika. Jeśli to możliwe, zostanie przesłuchany. Policja kontynuuje działania na terenie szkoły. Ma też zbadać plecak sprawcy, w którym prawdopodobnie znajdował się domowy roboty ładunek wybuchowy.
10: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację.
11: Firmy, które nie będą chroniły danych swoich klientów, znajdą się na cenzurowanym, ostrzega wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Rząd zapowiada zmianę doktryny państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.
15: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Dlatego zapowiada zmianę doktryny.
16: Będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest winien incydentów.
15: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoktor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych, bo jak mówi ministra edukacji Barbara Nowacka, ich brak to zagrożenie dla Polski.
17: Za każdą manipulacją może czaić się nasz największy wróg. Może czaić się Rosja.
15: Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
11: W serwisie Trójki teraz derby Krakowa, czyli 3-2 do przerwy między turami w wyborach na prezydenta miasta.
10: Łukasz Gibała, przedstawiający się jako kandydat niezależny, złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, a popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska 2.
11: Łukasz Gibała mówi, że nie chce, ale musi.
18: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ile ktoś pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy rozmawiając z mieszkańcami. Wolałbym, żeby tych pozwów było zero z jednej i z drugiej strony.
10: Także Monika Piątkowska zaapelowała o przeniesienie kampanii z sądów na debatę.
19: Miej odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania. Nie chowaj się za salą sądową, nie chowaj się za innymi środowiskami, grupami. Usiądźmy i porozmawiajmy o naszym mieście.
11: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa w tę niedzielę.
10: Na koniec informacja dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A4 na węźle Kąty Wrocławskie. Trwają też prace na węźle Budziszów.
11: Ten etap remontu potrwa do 17 października, mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg.
20: Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu.
11: Po zamknięciu łącznicy w Kątach objazd będzie prowadził A4 do węzła Bielany Wrocławskie i z powrotem do Kątów.
10: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Czas na sport. W studiu szanowny, wielmożny, wspaniały redaktor Adam Malecki.
3: Bardzo dziękuję. Hubert Hurkacz gra w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Trwa pierwszy set. Hubi odpalił rakietę i prowadzi 4-1. Wczoraj z tego samego turnieju też w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał w trzech setach z Niemcem Hanfmanem. Wynik 7-6, 6-7, 6-7, co pokazuje, jak bardzo był to zacięty mecz. Jutro rano o 5:00 czasu polskiego w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zagra Iga Świątek, a jej walką będzie Belgijka Mertens. W Słowenii trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Wczoraj panie i panowie rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas wokół Lubliany. Mistrzynią została Szwajcarka Marlen Reusser, a mistrzem Słoweniec Primož Roglič. Świetnie pojechała nasza Dominika Włodarczyk i zajęła 5. miejsce. Dobry występ na europejskich salonach koszykarzy Kinga Szczecin, którzy na inaugurację zmagań FIBA Europe Cup wygrali we własnej hali ze słowacką Nitrą Blue Wings 88-81. Mecz i zwycięstwo podsumuje Tomasz Gielo, kapitan Wilków Morskich.
21: Na pewno zwycięstwo cieszy. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze na tym etapie. Możemy powiedzieć, że mecz był chaotyczny. Pozwoliliśmy troszeczkę narzucić sobie tempo gry Nitry. Oni chcieli grać taką właśnie szybką koszykówkę, tak zwany kontrolowany chaos, a my się troszeczkę daliśmy podpuścić i z tego wydaje mi się, że było parę takich niepotrzebnych strat. Ale na tym etapie naprawdę każde zwycięstwo jest na wagę złota, więc trzeba się z tego cieszyć.
3: Kolejny mecz Kinga w Wiedniu z Basketball Club Wienna to 13 października. Także we własnej hali Legionów w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych grała Industria Kielce. Kielczanie, mistrzowie Polski, podejmowali lidera z Magdeburga. Górą drużyna z Niemiec wygrali 35-30. Mimo porażki rozgrywający Industrii Piotr Jędraszczyk widzi pozytywy.
22: Całe spotkanie biliśmy się jak równy z równym, no i zabrakło tam kilku detali, zarówno w obronie, jak i w ataku. Jesteśmy tak naprawdę i zadowoleni, i niezadowoleni z tego spotkania, bo liczyliśmy na więcej, liczyliśmy, że 2 punkty zostaną w hali Legionów, ale teraz trzeba jechać do Magdeburga i walczyć o zwycięstwo.
3: Spotkanie rewanżowe 14 października. W tabeli po 3 kolejkach prowadzi Magdeburg.

0: pułapkach offside'owych.
1: Czarnych koniach.
0: Jak to jeszcze było? Robinsonada. Mm-hmm. O, to może być ciekawe.
1: To prawda.
0: Będziemy wyjaśniać, zapraszam serdecznie jutro od 6:00 osoby kochające lub nielubiące sportu. Bądźcie z nami. A kolega lubi prognozę pogody?
1: Bardzo.
0: To słuchamy.
1: Za oknem słońce pojawia się nad dachem, wyłania się z COVID-a. Liście żółte, zielonkawe chwilami, no i też okna zielone. Ciepło. Jeszcze jutro zimno.
2: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie

0: a wódka taka zimna i pożywna.
1: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
0: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
1: takiej Coca-Coli,
0: takiej musztardy
1: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

0: będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.
1: Księżyc nie będzie

0: Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie

posłuchaj, oni nie są równi.

internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię, to ja zrobię.

a ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni, idioto. Ja mówię, zrobię im obie.

mąż, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Wszyscy cię szanują.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Dziś Śląskiej na Piotra Niedużnego. Jest 9:00. Niebezpieczna sytuacja na kolei. Maszynista pociągu PKP Intercity zignorował semafor wskazujący stój. Sprawę wyjaśni specjalna komisja. 5 pojazdów zdarzyło się na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Są tam poważne utrudnienia po karambolu. W informacjach także o kolejnych osobach pokrzywdzonych zgłaszających się do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystania seksualnego w diecezji sosnowieckiej.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny i okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny Przemyśl Główny zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdach przez dyżurnego ruchu. Nikomu nic się nie stało, ale były spore utrudnienia. Opóźnionych było 59 pociągów pasażerskich na ponad 1600 minut i 2 pociągi towarowe. Po podmianie maszynisty pociąg po około 2 godzinach odjechał w dalszą drogę. 5 pojazdów zdarzyło się na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Do karambolu doszło na 323 kilometrze autostrady w kierunku Katowic. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami, podkreśla Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz wzmożoną koncentrację. Pamiętajmy, że każda decyzja podjęta za kierownicą ma znaczenie. 1. Nieodpowiedzialny manewr, chwila pośpiechu, 3. Brak właściwej oceny sytuacji mogą mieć konsekwencje, których nie da się cofnąć.
1: To nie jedyny karambol w ostatnich dniach w regionie. Wczoraj na DK78 w Porębie w powiecie zawierciańskim doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem aż 8 pojazdów. W jego wyniku zginęły 2 osoby.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Kolejne osoby pokrzywdzone zgłaszają się do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystania seksualnego w diecezji sosnowieckiej. Wyjaśnienie i naprawa. W lutym komisja opublikowała częściowy raport ze swoich prac, który wciąż jest uzupełniany i przekazywany prokuraturze. Jak poinformował o poranku w Radiu Katowice biskup Artur Ważny, z pracami nad końcowym raportem trzeba poczekać dłużej niż pierwotnie zakładano. Dokument powinien być gotowy na Wielkanoc.
4: Dla nas jest to priorytet, jeśli tego typu pojawiają się zgłoszenia, od razu reagujemy, osobiście spotykam się z pokrzywdzonymi, przekazujemy sprawy w zależności od ich potrzeb, czy chcemy ich wesprzeć terapią psychologiczną, czy też prawną. No i oczywiście od razu zgłaszamy na prokuraturę i do właściwych też diecezji, bo okazuje się, że zgłaszają się do mnie również ludzie spoza diecezji pokrzywdzeni.
1: Biskup wskazał, że pokrzywdzeni zgłaszają się ze sprawami krzywdzenia nie tylko przez kapłanów, ale też przedstawicieli innych środowisk. Dodał, że spotkania z pokrzywdzonymi nie są łatwe.
4: Bardzo smutne, bolesne, często dla tych ludzi dodatkowe trudności sprawiające, ale później jakoś nawiązuje się nić zaufania i idziemy dalej w pomaganiu tym ludziom, więc te spotkania są bardzo przejmujące, ale myślę, że będziemy je dalej kontynuować, ponieważ widzę dużą potrzebę i one potem przeradzają się w taką konkretną pomoc dla tych osób.
1: Od publikacji częściowego raportu w lutym, w którym była mowa o co najmniej 50 skrzywdzonych nieletnich, ta liczba wzrosła o kilka osób. W przyszły czwartek w Dąbrowie Górniczej zaplanowano konferencję Zobaczyć, Zrozumieć, Uleczyć, która, jak wskazał biskup Artur Ważny, ma pokazać, w jaki sposób reagować, zachowywać się i pomagać osobom pokrzywdzonym. Prelegenci wskażą też na skutki tego typu działań. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć lokalni społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne postacie związane z klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać się Stanisława Oślizłę. Mural ma powstać na ścianie wyremontowanej kamienicy przy ulicy Wolności 292 w Zabrzu. Malowidło miałoby zostać odsłonięte w 89. urodziny piłkarza, czyli 19 listopada. Kolejną postacią przedstawioną na muralach miałby być Stefan Floreński, który działał na rzecz klubu jeszcze przed Stanisławem Oślizło. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta, wciąż trwa dyskusja na ten temat. Inicjatywę podjęły Rada Dzielnicy Śródmieście oraz Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans. Na razie jeszcze nad regionem zachmurzenie małe, ale z biegiem godzin ma wzrastać do umiarkowanego, a później także dużego. Po południu będą możliwe przelotne opady deszczu, a wieczorem w górach także burze. Temperatura maksymalna dziś 24 stopnie.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: 8 października, czwartek, minęła 9, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
8: W Ostrołęce pomoc psychologiczna udzielana jest uczniom i nauczycielom, zapewnia wiceministra edukacji.
9: O zarzutach i postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa NBP mówił w Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela.
8: Dziś dowiemy się, kto dostanie Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Mieszkająca w Szwecji pisarka stawia na ulubienicę tamtejszych elit.
9: Po ataku w Ostrołęce pomoc psychologiczna udzielana jest uczniom i nauczycielom, zapewnia wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
8: 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych w tym mieście zranił wczoraj nożem 9 osób.
10: W takiej szkole też czy pedagog, czy psycholog również może potrzebować wsparcia. Jest takim samym pracownikiem jak każdy inny. Zawsze w takich momentach wkraczają osoby z miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak stało się również w Ostrołęce. I dzisiaj też pani kurator będzie właśnie sprawdzać, czy dostęp dla każdego do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest realne.
8: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała raport o radykalizacji młodzieży. Dokument ma trafić na biurko premiera, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: Posłowie na Komisji Służb Specjalnych na ten temat rozmawiali. To jest kłopot związany w ogóle z radykalizacją postaw młodzieży na całym świecie. To znaczy mówię przynajmniej o Europie, mówię o Stanach Zjednoczonych. To wynika też z tego, jak działa niestety sieć. Stąd też ten pierwszy krok o tym, żeby nie było w szkole po prostu komórek, żeby z nich nie korzystać.
9: Adam Szłapka dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń do szkół. Mogłoby to skomplikować organizację pracy placówek oświatowych.
8: Napastnik z Ostrołęki został zatrzymany przez policję. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób.
9: Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. 7 samochodów zderzyło się na 323 kilometrze trasy w kierunku Katowic. Na miejscu będzie lądował śmigłowiec LPR.
8: Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, mówi Barbara Pluta z policji.
3: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu.
8: Policja apeluje też do kierowców o wybór innej drogi.
9: Prace nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego kończy Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
8: Przesłuchaliśmy 50 świadków, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela.
12: Jest 8 konkretnych zarzutów wobec pana prezesa Glapińskiego. Bardzo dobre uzasadnienie. Tutaj nie ma ochrony, tutaj nie ma świętych krów. I tak jak pan Maciej Świrski, tak teraz pan Adam Glapiński w moim przekonaniu powinien zmierzyć się ze swoją niekompetencją, nieprzestrzeganiem konstytucji przed Trybunałem Stanu. Jeżeli ktoś będzie bronił Adama Glapińskiego, to tylko z pobudek politycznych.
9: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
8: Możliwości uchwalenia przepisów aborcyjnych w tej kadencji Sejmu nie widzi Marek Sawicki z PSL. Marszałek senior odniósł się do projektów ustaw, które będą dziś omawiane na Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej.
13: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
9: Sejmowa komisja rozpoczyna właśnie pracę. Rozpatrzone zostaną 2 projekty ustaw Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz Trzeciej Drogi PSL i Polski 2050.
8: Dziś dowiemy się, kto dostanie literacką Nagrodę Nobla. Jak co roku jest sporo spekulacji, ale dziennikarka i pisarka mieszkająca w Szwecji Katarzyna Tubylewicz mówiła w poradnym Zapraszamy do Trójki, że czasem da się przewidzieć decyzję Komitetu Noblowskiego.
9: Według niej wszystkie znaki w Sztokholmie wskazują, że będzie to Jamaica Kincaid, ulubiona pisarka szwedzkich elit.
14: autorka, która z jednej strony jest troszeczkę egzotyczna, bo pochodzi z Karaibów, ale z drugiej strony mieszka w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie prawie nigdy nie dostają Nagrody Nobla z literatury i to byłby jakiś taki sposób na danie komuś z Ameryki Nobla, ale inaczej. Sam fakt, że ona dostała w tym roku ważną nagrodę targów książki w Göteborgu, też może mieć znaczenie.
8: Pisarka przypomina, że zanim Nobel trafił do rąk Olgi Tokarczuk, ona sama i jej tłumacz dostali Nagrodę Sztokholmskiego Instytutu Kultury.
15: Klimat.
9: 29% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu powstaje teraz w elektrowniach na węgiel. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
8: W lasach w całym kraju zagrożenie pożarowe to efekt braku opadów. W jeziorach i rzekach obniża się poziom wody. Susza hydrologiczna najbardziej daje się we znaki na południu, w centrum, na wschodzie i zachodzie Polski.
9: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: No to jeszcze o sporcie Adam Malecki.
16: Hubert Hurkacz gra w Szanghaju, to pierwsza runda. Po drugiej stronie siatki Australijczyk James Duckworth. Polak wygrał w secie pierwszym 6-3, w drugim jest 6-6. Trwa tiebreak. Zwycięzca tego meczu zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiczem, który dopiero co wygrał turniej w Pekinie. A właśnie w stolicy Chin przebywa Iga Świątek. Polka awansowała do ćwierćfinału, pokonała młodą, zdolną Amerykankę Iwę Jowicz i jutro o 5 rano czasu polskiego zmierzy się z Belgijką Mertens. Udana inauguracja koszykarzy Kinga Szczecin w europejskich pucharach FIBA Europe Cup. Wygrali u siebie ze Słowakami z Nitry Blue Wings 88-81. W kolejnym meczu Wilki Morskie zagrają na wyjeździe z Basketball Club Vienna. To skoro o koszykówce mowa, to za oceanem trwa przedsezonowe granie w NBA. Z dobrej strony w barwach Portland Trail Blazers zaprezentował się Jeremy Sochan. Zdobył 10 punktów, rozegrał 9 minut, a Blazers wygrali z Golden State Warriors 123-118. Szczypiorniści rywalizują za to w Lidze Mistrzów, to już trzecia kolejka i jest pierwsza porażka piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Mistrz Polski musiał uznać wyższość rywali z Niemiec. Magdeburg wygrał 35-30. Co na to trener Krzysztof Lijewski?
17: Przed meczem zakładałem inny scenariusz, natomiast to spotkanie pokazało nam, gdzie mamy jeszcze braki i nad czym musimy pracować. Natomiast już chłopakom na gorąco w szatni powiedziałem, że jestem z nich dumny, bo grali naprawdę, dali siebie ile mogli. Walczyliśmy z całych sił, ale jeżeli masz przestoje w ataku, nie zamieniasz sytuacji, które sobie kreujesz z przeciwnikiem, szczególnie takim mocnym jak Magdeburg, to nie masz co myśleć o wygranej, bo oni nie wybaczają takich przestojów i sami kontrolowali już do samego końca. Natomiast dużo rzeczy było pozytywnych, kilka było złych.
16: I te złe będzie można wyeliminować w kolejnym meczu znowu z Magdeburgiem, tyle że na wyjeździe, a dzisiaj do akcji w tych rozgrywkach wkroczy Wisła Płock, by zagrać na wyjeździe w Macedonii Północnej z Vardarem Skopje. Początek meczu o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Lubię wracać tam, gdzie byłem i powtarzać to, co najpiękniejsze. Prognoza pogody, Adam Malecki.
16: Już jest słońce, wyszło zza komina i zza dachu.
7: A jeżeli chodzi o to, czy dzisiaj, czy jutro cieplej?
16: No dzisiaj będzie cieplej, chociaż mogą być jakieś małe, drobne opady deszczu. Opady liścia z deszczem.
18: Opadoliść.
16: A jutro już będzie deszcz.
18: A poza tym jesteśmy precyzyjną anteną dwa kominy.
7: Otóż jest to nieprawda, bo jutro będzie trochę deszczu, a trochę nie.
16: Nieprawda.
18: Trochę deszczu, trochę nie. Taka to pogoda w Trójce.
2: Sponsorem.
5: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no.

Kawra z kebabem, siedzi ludzie mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 penset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Dziś Śląskiej na Piotra Niedużnego.
2: Jest 9. Niebezpieczna sytuacja na kolei. Maszynista pociągu PKP Intercity zignorował semafor wskazujący stój. Sprawę wyjaśni specjalna komisja. 5 pojazdów zdarzyło się na autostradzie, a 4 w Rudzie Śląskiej. Są tam poważne utrudnienia po karambolu. W informacjach także o kolejnych osobach pokrzywdzonych zgłaszających się do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystania seksualnego w diecezji sosnowieckiej.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Karolina Michalik, zapraszam. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny i okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny Przemyśl Główny zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdach przez dyżurnego ruchu. Nikomu nic się nie stało, ale były spore utrudnienia. Opóźnionych było 59 pociągów pasażerskich na ponad 1600 minut i 2 pociągi towarowe. Po podmianie maszynisty pociąg po około 2 godzinach odjechał w dalszą drogę. 5 pojazdów zdarzyło się na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Do karambolu doszło na 323 kilometrze autostrady w kierunku Katowic. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami, podkreśla Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
4: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz wzmożoną koncentrację. Pamiętajmy, że każda decyzja podjęta za kierownicą ma znaczenie. 1. Nieodpowiedzialny manewr, chwila pośpiechu czy brak właściwej oceny sytuacji mogą mieć konsekwencje, których nie da się cofnąć.
2: To nie jedyny karambol w ostatnich dniach w regionie. Wczoraj na DK78 w Porębie w powiecie zawierciańskim doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem aż 8 pojazdów. W jego wyniku zginęły 2 osoby.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Kolejne osoby pokrzywdzone zgłaszają się do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystania seksualnego w diecezji sosnowieckiej. Wyjaśnienie i naprawa. W lutym komisja opublikowała częściowy raport ze swoich prac, który wciąż jest uzupełniany i przekazywany prokuraturze. Jak poinformował o poranku w Radiu Katowice biskup Artur Ważny, z pracami nad końcowym raportem trzeba poczekać dłużej niż pierwotnie zakładano. Dokument powinien być gotowy na Wielkanoc.
5: Dla nas jest to priorytet, jeśli tego typu pojawiają się zgłoszenia, od razu reagujemy, osobiście spotykam się z pokrzywdzonymi, przekazujemy sprawy w zależności od ich potrzeb, czy chcemy ich wesprzeć terapią psychologiczną, czy też prawną, no i oczywiście od razu zgłaszamy na prokuraturę i do właściwych też diecezji, bo okazuje się, że zgłaszają się do mnie również ludzie spoza diecezji pokrzywdzeni.
2: Biskup wskazał, że pokrzywdzeni zgłaszają się ze sprawami krzywdzenia nie tylko przez kapłanów, ale też przedstawicieli innych środowisk. Dodał, że spotkania z pokrzywdzonymi nie są łatwe.
5: Bardzo smutne, bolesne, często dla tych ludzi dodatkowe trudności sprawiające, ale później jakoś nawiązuje się nić zaufania i idziemy dalej w pomaganiu tym ludziom, więc te spotkania są bardzo przejmujące, ale myślę, że będziemy je dalej kontynuować, ponieważ widzę dużą potrzebę. I one potem przeradzają się w taką konkretną pomoc dla tych osób.
2: Od publikacji częściowego raportu w lutym, w którym była mowa o co najmniej 50 skrzywdzonych nieletnich, ta liczba wzrosła o kilka osób. W przyszły czwartek w Dąbrowie Górniczej zaplanowano konferencję Zobaczyć, Zrozumieć, Uleczyć, która, jak wskazał biskup Artur Ważny, ma pokazać, w jaki sposób reagować, zachowywać się i pomagać osobom pokrzywdzonym. Prelegenci wskażą też na skutki tego typu działań. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć lokalni społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne postacie związane z klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać Stanisława Oślizłę. Mural ma powstać na ścianie wyremontowanej kamienicy przy ulicy Wolności 292 w Zabrzu. Malowidło miałoby zostać odsłonięte w 89. urodziny piłkarza, czyli 19 listopada. Kolejną postacią przedstawioną na muralach miałby być Stefan Florański, który działał na rzecz klubu jeszcze przed Stanisławem Oślizło. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta, wciąż trwa dyskusja na ten temat. Inicjatywę podjęły Rada Dzielnicy Śródmieście oraz Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans. Na razie jeszcze nad regionem zachmurzenie małe, ale z biegiem godzin ma wzrastać do umiarkowanego, a później także dużego. Po południu będą możliwe przelotne opady deszczu, a wieczorem w górach także burze. Temperatura maksymalna dziś 24 stopnie.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. Kilkanaście minut temu policjanci odblokowali już ruch na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej, gdzie dziś na 323 kilometrze najezdni prowadzącej do Katowic zderzyło się 7 pojazdów, a ranne w wyniku tego zostały 3 osoby. Teraz przejeżdżające autostradą pojazdy powinny już nie mieć problemów, choć zator, jaki jest, spowodowany jest tym, że do czasu tego rozładowania korka jeszcze niestety potrzeba kilku minut. Mamy nowe zdarzenia, tym razem w Gliwicach i w Częstochowie. W Gliwicach na ulicy Pliszki zderzenie 2 samochodów osobowych. Podobna sytuacja w Częstochowie na skrzyżowaniu 3 Maja i Popiełuszki, więc uważajmy. Niewielkie spowolnienie jazdy w Katowicach na Armii Krajowej, na Waltera Jankiego i na Kolejowej w Ochojcu, a także w Śródmieściu, na Warszawskiej Dudy Gracza i na Granicznej. Korek też na Katowickiej w Tychach i na drodze wojewódzkiej 934 w Imielinie. Jest to droga prowadząca z Chełma Śląskiego w kierunku.
6: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Trójka i już 8 dzień października, a minęła 10. A to znak, że czas na serwis i Artur Ewertowski.
9: Poderwano polskie myśliwce, RCB wysłało alerty. Rosja znowu ostrzeliwuje Ukrainę. Służby zapobiegły możliwemu atakowi nożownika w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Zatrzymano 17-latka, który miał 2 noże. Dzisiaj poznamy tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla. Są ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostrzałem Ukrainy. Alerty rozesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, napisano. W nocy z kolei Ukraińcy zaatakowali centrum danych Yandex w rosyjskim obwodzie Riazańskim. To tak zwany rosyjski Google, technologiczny gigant, właściciel najpopularniejszej w Rosji wyszukiwarki internetowej. O szczegółach Paweł Buszko.
10: Według rosyjskich mediów po ataku w centrum przetwarzania danych Yandexa wybuchł pożar. Obiekt znajduje się na terenie zakładów budowy obrabiarek Sasta w mieście Sasowo, ponad 500 km od granic z Ukrainą. Po ataku przestały działać niektóre rosyjskie strony internetowe. Atak wpłynął na notowania Yandexa na rosyjskiej giełdzie. Spadły one o 2 punkty procentowe. Ukraińskie uderzenie to odpowiedź na niedawne podobne rosyjskie ataki na ukraińskie centra danych. Pod koniec września rosyjskie pociski uderzyły w centra Data Group, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych i usług cyfrowych na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: Atak nożownika w Ostrołęce nie był jedynym planowanym wczoraj w polskich szkołach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że dzięki czujności społeczności szkolnej i służb udało się zapobiec podobnej sytuacji w Sierpcu na Mazowszu. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która jest w siedzibie MSWiA. Witaj, Martyno.
11: Dzień dobry.
9: Powiedz więcej o tym, co przekazał minister.
11: 17-latek z jednej z sierpeckich szkół ponadpodstawowych mówił uczniom, że planuje zrobić coś niebezpiecznego. Uczniowie zgłosili sprawę nauczycielom, a ci odpowiednim służbom. Policja zatrzymała ucznia w jego domu, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: U tego 17-latka znaleziono 2 noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Dokładnie tego poszukiwał.
11: Szef MSWiA apelował, żeby zgłaszać służbom każdy sygnał, kiedy ktoś otwarcie mówi o planach przestępstw, ataków, żeby nie bać się reagować, bo dzięki temu można zapobiec podobnym sytuacjom. Wracając do Ostrołęki, ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała podziękowanie za błyskawiczną i odpowiedzialną reakcję dla całej społeczności szkolnej zespołu szkół w Ostrołęce. Szefowa resortu zapowiedziała, że szkoły są odporne i bezpieczne, a także przygotowane na takie sytuacje.
9: A relacjonowała Martyna Szymczakowska.
13: Thank you.
9: Prokuratura prawdopodobnie złoży zażalenie na decyzję sądu o areszcie dla Michała R. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter Michał Fabisiak, śledczy nie zgadzają się z tym, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu zaledwie 1 000 000 złotych kaucji. Jej wysokość jest nieproporcjonalna do strat majątkowych w śledztwach z jego udziałem, które przekraczają 4 miliardy złotych. Michał R. to były wiceprezes Orlenu. Razem z nim do aresztu trafiło 3 byłych i obecnych dyrektorów spółki. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw ze względu na kampanię wyborczą. Zatrzymanym grozi 25 lat więzienia. Dzisiaj poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Przed upublicznieniem werdyktu szwedzkich akademików o oczy miłośników książek skierowane są m.in. na zestawienia bukmacherów przyjmujących zakłady o to, kto może zostać noblistą lub noblistką.
13: Na listach bukmacherskich pojawia się na pierwszym miejscu Can Shue, chińska pisarka, która w Polsce jest jakby poznawana, ponieważ Państwowy Instytut Wydawniczy wydał jej 2 mikropowieści, Ulice Żółtego Błota i Tajemniczy Pociąg. Ona się także pokazała w piwowskiej antologii literatury chińskiej. To jest pisarka bardzo ciekawa, dlatego że ona jakby wyrasta z tej tradycji chińskiej awangardy, bardzo mocno zakorzeniona w surrealizmie. Bardzo często też pojawiają się elementy groteskowe. Ci bohaterowie zderzają się z rzeczywistością, która bardziej przypomina sen.
9: Mówił literaturoznawca dr Jakub Rawski. Przypomina on, że od 2018 roku nagroda przyznawana była naprzemiennie kobietom i mężczyznom. W związku z tym, że ubiegłorocznym laureatem został pisarz, można spodziewać się, że tegoroczna nagroda trafi w ręce pisarki. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na zachodzie pochmurno, a w centrum i na wschodzie dość pogodnie. Na zachodzie opady deszczu, w Karpatach także burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
6: Tu Radio Dźwięk.

Będę na te

0: Jest 11. Aż 3 dramatyczne zdarzenia w szkołach. Jedna osoba nie żyje, 11 jest rannych. 19, 17 i 15-latkowie są w rękach policji. Jednemu z 3 ataków udało się zapobiec. Za chwilę wszystkie najważniejsze informacje w tej sprawie. W Częstochowie organizowany jest konkurs dla uczniów szkół średnich. Ma zwiększyć świadomość na temat hejtu, zachęcić do reagowania i wsparcia osób dotkniętych przemocą rówieśniczą. Dawna siedziba Muzeum Śląskiego przy Alei Korfantego w Katowicach szuka nowego właściciela.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Tragiczna seria ataków na szkołę. Po wczorajszej napaści w Ostrołęce dziś poinformowano o kolejnym takim zdarzeniu oraz o udaremnionym ataku. Dziś 15-letni uczeń zaatakował woźną w szkole na Mazowszu. O zdarzeniu w Leszczy-Dole Nowinach poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Napastnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15, woźna w trakcie reanimacji, druga osoba lekko ranna.
0: Niestety mazowiecka policja właśnie poinformowała, że nie udało się uratować życia reanimowanej 37-letniej kobiety. Poza nią ranne zostały 2 osoby, nauczyciel i dyrektor placówki. To właśnie dyrektor miał powstrzymać napastnika. To kolejny atak w szkole na Mazowszu w tym tygodniu. Wczoraj uczeń w Ostrołęce ostrym narzędziem ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Tego samego dnia w sierpcu udaremniono atak ucznia, który miał 2 noże. Nastolatek poinformował, że zamierzał zaatakować i miał 2 noże, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze zatrzymali 17-latka.
2: No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała. U tego 17-latka znaleziono 2 noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
0: Przypomnijmy, do próby ataku doszło wczoraj, czyli tego samego dnia, w którym w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole 5 uczniów i 2 nauczycieli. Następnie dokonał ataku na 2 osoby poza terenem placówki. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. 19-latek został zatrzymany. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa 9 osób. Dziś w tym mieście obraduje sztab kryzysowy. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski powiedział, że w szkołach wprowadzono specjalne zasady.
3: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
0: W szkole, w której doszło do ataku nożownika, lekcje zostały odwołane. Uczniowie spotykają się z psychologami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wyroluj hejt to konkurs dla częstochowskich uczniów szkół średnich. Jego organizatorem jest Fundacja Chrześcijańska Adullam. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego nagrania wideo, mówi Katarzyna Szeląg z Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, będącego patronem konkursu.
4: Rolek, które opowiadałyby o tym, z jakimi problemami młodzież boryka się w szkole, opowiadałyby o przemocy, której doświadczają, ale nie w kontekście, żeby o tym mówić, byleby mówić, tylko żeby przed tym przestrzegać i żeby wiedzieć, jak udzielać pomocy osobom, które w jakiś sposób jej doświadczają.
0: Celem konkursu jest zwiększenie świadomości na temat hejtu, zachęcanie do reagowania i wsparcia osób dotkniętych przemocą rówieśniczą. Dawna siedziba Muzeum Śląskiego przy Alei Korfantego w Katowicach idzie pod młotek. Placówka wystawiła obiekt na sprzedaż i ogłosiła przetarg w tej sprawie. Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Wcześniej funkcjonował tam Grand Hotel i różne instytucje. Potem przez ponad 30 lat działało tam Muzeum Śląskie. Po przeprowadzce do nowej siedziby w strefie kultury budynek przestał pełnić funkcje muzealne. Wystawiony na sprzedaż obiekt ma prawie 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i znajduje się na działce o powierzchni niemal 1500 metrów kwadratowych. Muzeum Śląskie czeka na pisemne oferty niemal do końca miesiąca. Prokuratura prawdopodobnie złoży zażalenie na decyzję sądu o areszcie dla Michała R. Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter Polskiego Radia, śledczy nie zgadzają się z tym, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 000 000 zł. Jej wysokość jest nieproporcjonalna do strat majątkowych w śledztwach z jego udziałem, które przekraczają 4 miliony. miliardy złotych. Michał R. to były wiceprezes Orlenu. Razem z nim do aresztu trafiło trzech byłych i obecnych dyrektorów spółki. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Wobec nich także zastosowano areszt warunkowy. Zatrzymanym grozi 25 lat więzienia. Po południu w regionie mają się pojawić deszczowe chmury, a wieczorem w górach także burzowe. Szykuje się ochłodzenie. Dziś na termometrach jeszcze maksymalnie 24 stopnie, jutro maksymalnie 14.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. Kilkanaście minut temu policjanci odblokowali już ruch na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej, gdzie dziś na 323 kilometrze najezdni prowadzącej do Katowic zderzyło się 7 pojazdów, a ranne w wyniku tego zostały 3 osoby. Teraz przejeżdżające autostradą pojazdy powinny już nie mieć problemów, choć zator, jaki jest, spowodowany jest tym, że do czasu tego rozładowania korka jeszcze niestety potrzeba kilku minut. Mamy nowe zdarzenia, tym razem w Gliwicach i w Częstochowie. W Gliwicach na ulicy Pliszki zderzenie 2 samochodów osobowych. Podobna sytuacja w Częstochowie na skrzyżowaniu 3 Maja i Popiełuszki, więc uważajmy. Niewielkie spowolnienie jazdy w Katowicach na Armii Krajowej, na Waltera Jankego i na Kolejowej w Ochojcu, a także w Śródmieściu, na Warszawskiej, Dudy, Gracza i na Granicznej. Korek też na Katowickiej w Tychach i na drodze wojewódzkiej 934 w Imielinie. Jest to droga prowadząca z Chełma Śląskiego w kierunku.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Trójka, 8 dzień października. Minęła 11. Agnieszka Obrzańska. Dzień dobry ponownie. I czas na serwis. Artur Ewertowski.
9: Atak nastolatka z nożem w szkole podwyżkowym na Mazowszu. Zginęła 1 osoba. RCB odwołało alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Zagrożenia już nie ma. Na Wiejskiej debata nad budżetem. Temperaturę tej dyskusji mierzy nasza sejmowa reporterka. Nie żyje jedna osoba po ataku nastoletniego nożownika w szkole podwyżkowym na Mazowszu. Do ataku doszło o poranku. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która jest w siedzibie MSWiA i rozmawiała z szefem resortu. Martyno, co wiemy o tym nowym zdarzeniu?
10: 15-letni uczeń, absolwent szkoły podstawowej w miejscowości Leszczydłu-Nowiny pod Wyszkowem wszedł przed godziną 9 do budynku swojej byłej szkoły. Miał ze sobą 3 noże. Ciężko ranił woźną. Kobieta przez kilkadziesiąt minut była reanimowana. Niestety wiemy już, że 37-letnia woźna zmarła. Lżej ranni są 50-letni pracownik szkoły oraz dyrektor, który próbował obezwładnić napastnika. Motywy na razie są nieznane. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił uwagę na radykalizację nastrojów młodzieży. Przekonywał, że służby działają na bieżąco i w razie konieczności te działania będą intensyfikowane.
11: Te 3 przypadki, czyli Ostrołęka, Sierpc i Leszczydłu-Nowiny w powiecie wyszkowskim, one też zostaną przez nas przeanalizowane pod kątem tego, czy wprowadzać jeszcze od strony służb jakieś dodatkowe działania w tym zakresie.
10: Nieoficjalnie mówi się też, że przyczyna zdarzeń, do których dochodzi w ostatnich dniach, to platformy gamingowe, z których korzystają uczniowie. To one mają być źródłem tej ogromnej, nieuzasadnionej agresji. Z kolei szefowa Ministerstwa Edukacji przekonuje, że szkoły są bezpieczne, a nauczyciele i pracownicy wiedzą, jak reagować.
9: A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Odwołano ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Alerty początkowo rozesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Teraz powtórzmy, ostrzeżenia już odwołano. Sejm rozpoczął pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Gospodarka ma urosnąć o 3%, a inflacja ma być na poziomie 2,8%. Dyskusji przysłuchuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicze. Witaj.
12: Dzień dobry.
9: Powiedz, jaka jest temperatura tej dyskusji?
12: No raczej w normie 36,6, ale czasem podnosi się do 37. Projekt budżetu przedstawił minister finansów Andrzej Domański. Mówił, że przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych. 800 plus aktywny rodzic oraz 13 i 14 emeryturę. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych, a na zdrowie 274 miliardów złotych.
13: Przedkładany projekt ustawy budżetowej na rok 2027 to projekt, który w sposób rozważny łączy bieżące potrzeby społeczno-gospodarcze i geopolityczne z wizją rozwoju Polski.
12: Opozycja krytykowała projekt ustawy. Zbigniew Kuźmiuk wniósł w imieniu Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Jak mówił, realizacja założeń jest nierealna.
14: Panie ministrze, to jest budżet na wybory po stronie dochodowej. Pan tych dochodów nie zrealizuje i to w wielkim wymiarze, bo choćby zestawienie tych liczb nie pozostawia żadnych wątpliwości.
12: A zgodnie z ustalonym przez Prezydium Sejmu harmonogramem prac nad budżetem ma on trafić do prezydenta po 15 stycznia.
9: A relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny i okoliczności zdarzenia na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny, Przemyśl Główny zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdach przez dyżurnego ruchu. Nikomu nic się nie stało, ale były spore utrudnienia. Opóźniono 59 pociągów pasażerskich i 2 towarowe. Słabną protesty licealistów we Francji. Od 2 tygodni młodzież wychodzi na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki i większych nakładów na oświatę. Od kilku dni liczba protestów maleje. Według francuskiego Ministerstwa Edukacji dzisiaj częściowo lub całkowicie zablokowanych jest 375 szkół. To najmniej od 10 dni. To oznacza, że prawie 95% placówek w kraju działa normalnie. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dzisiaj w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie chmury oraz opady deszczu, w Karpatach burze, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Szczecinie 17 stopni, w Gdańsku i Poznaniu 21, w Augustowie i Wrocławiu również 21, w Warszawie i Krakowie 24, a w Rzeszowie 25.
7: Tu Radio Dźwięk.

a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liści.

Tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: wybiło południe.
1: Z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca trafia śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Za chwilę szczegóły i powody tej decyzji. Seria ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. 11 osób jest rannych, jedna nie żyje. Doszło do pożaru taśmociągu na terenie byłej kopalni Piast 2 w Woli. O tym także za chwilę w informacjach Radia Katowice.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
3: Powodem przejęcia sprawy od prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej ma być długotrwała nieobecność prokuratora, który zajmował się tą sprawą. Wszystkie prowadzone przez niego śledztwa trzeba było rozdzielić pomiędzy innych prokuratorów. Zmiana jednostki nie oznacza zmiany kierunku śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapewnia, że dalsze czynności będą podejmowane na podstawie gromadzonego materiału dowodowego. Decyzja ma także usprawnić przekazywanie informacji opinii publicznej. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia. Parlamentarzysta jadąc na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej został śmiertelnie potrącony przez samochód. Jego kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut.
1: Łukasz Litewka był posłem Lewicy i znanym w regionie działaczem charytatywnym. Miał 36 lat. Seria ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. Nie żyje woźna zaatakowana ostrym narzędziem w placówce w Leszczy-Dole-Nowinach. Tam do ataku doszło dziś rano, mówiła w TVP Info rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
4: Kobieta została raniona w szyję. Po zaalarmowaniu przez panią woźną natychmiastowo przybiegł dyrektor i jedna z nauczycielek. Również zostali zranieni. Na szczęście tylko powierzchownie. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Pani woźna niestety po udzieleniu pomocy szybkiej reanimacji zmarła. To były uczenie szkoły podstawowej, obecnie uczeń jednej ze szkół zawodowych w powiecie wyszkowskim. Był zaopatrzony w 3 noże, z którymi wszedł do szkoły.
1: Wczoraj udało się udaremnić atak innego ucznia na szkołę w Sierpcu dzięki interwencji uczennicy i szybkiej reakcji dyrektora.
4: Dyrektor po otrzymaniu informacji od jednej z uczennic, że 17-latek planuje coś dużego, coś wielkiego na terenie szkoły, natychmiastowo powiadomił odpowiednie służby i policja wczoraj w godzinach porannych weszła do mieszkania 17-latka. Wszystkie przypuszczenia i informacje przekazane przez dyrekcję placówki rzeczywiście potwierdziły się. Policja znalazła materiały i dowody poświadczające, że ten 17-latek z Sierpca planował atak w szkole.
1: Z kolei wczoraj w Ostrołęce 19-latek ostrym narzędziem zaatakował 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Pożar taśmociągu na terenie byłej kopalni Piast 2 w Woli przy ulicy Kopalnianej. Najpierw taśmociąg próbowali ugasić pracownicy z hydrantu, a gdy nie byli w stanie tego zrobić, wezwano straż pożarną. Na miejscu było 10 zastępów, sytuacja jest już opanowana, aktualnie działania prowadzą jeszcze 4 zastępy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prawie 4,5% populacji na całym świecie albo nie widzi, albo ma problemy ze wzrokiem. Dziś przypada Światowy Dzień Wzroku, który ma zwrócić uwagę na te problemy. Jedną z przyczyn ślepoty jest nieleczona zaćma, a tymczasem taki zabieg można w naszym regionie wykonać bardzo szybko i nowocześnie, mówi profesor Dariusz Dobrowolski, okulista z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
5: Kolejka to jest tydzień, dwa tygodnie. To wynika też z takich wahań sezonowych, więc jest to na tyle elastyczne, że pacjent nie jest skazany na ten sztywny termin, na który musiał długo, długo czekać. Dość nadmienić, że myśmy pozyskali w tym roku najnowszy sprzęt do chirurgii zaćmy, w tej chwili dostępny na rynku, także szpital już go posiada, już na nim pracujemy. Jest to na pewno krok do przodu.
1: Statystycznie choroba dotyka zazwyczaj pacjentów w starszym wieku. Przypominamy, do godziny 16 będą obowiązywać pogodowe alerty synoptyków przed silnym wiatrem w 3 południowych powiatach województwa śląskiego, bielskim, żywieckim i cieszyńskim. Prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę, w porywach do 75.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jest
0: Drogowym raportem przed godziną 13 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Nie ma już utrudnień powypadkowych na autostradzie A4 w okolicy Rudy Śląskiej. Ta jezdnia udostępniona dla wszystkich, którzy jadą. Utkniemy natomiast gdzie indziej, na przykład na odcinku A4, gdy się od węzła Kleszczów jedzie do węzła Nogowczyce za Pławniowicami, a więc kierunek gliwicki tutaj jest obciążony. W okolicy Nogowczyc doszło do kolizji. To utrudnia właśnie przejazd także w stronę Gliwicy. Na tymże odcinku A4 od Chechła, tutaj remontowe zwężenia, a więc z problemami jedzie się i w stronę Gliwic od Wrocławia i w przeciwnym kierunku, czyli kierunek Wrocław. Za Gliwicami w stronę Katowic i Krakowa teraz A4 w zasadzie bezproblemowy ma przejazd, ale mówię w zasadzie, remontowe zwężenia pojawiły się na płatnym odcinku, a więc za bramkami w Wąsowicach w stronę Krakowa i tutaj też na kilku odcinkach zwalniamy, zwłaszcza na wysokości Balic, Chrzanowa i Trzebini. W raporcie Autoradia przywołuję jeszcze drogę 44 od Tychu w stronę Oświęcimia. Spowolnienie przejazdu, ktoś powiedział, standardowa sytuacja właśnie w tym miejscu, zwłaszcza na wysokości Bierunia i Bierunia Nowego. Południe regionu, S1 przywołana w tym raporcie Autoradia, kolumna aut w okolicy Węgierskiej Górki, a więc na wysokości też Milówki, z Wardonia i w policyjnym raporcie mamy tutaj 63 zdarzenia do tej pory. Ostatnia kolizja, autobus w zdarzeniu osobowym autem w Siewierzu na Bytomskiej, ale nikt nie odniósł ran. Szerokiej drogi, szczęśliwej drogi od Autoradia.
7: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna osoba po ataku nastoletniego nożownika w szkole w powiecie wyszkowskim. Ranne są też dwie inne osoby. Sprawa dronów i ich zestrzelenia z września ubiegłego roku umorzona przez śledczych. Uzasadnienie jest utajnione. Węgierski premier tłumaczył się prokuratorom z zabrania komórki mężczyźnie, który go nagrywał, i wyrzucenia jej do Dunaju. W związku z aktami przemocy w szkołach premier wezwał w trybie pilnym ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie ma się odbyć za godzinę. Przypomnijmy, o poranku 15-latek w szkole w gminie Wyszków zaatakował nożem 3 osoby. Jedna osoba nie żyje.
9: Niestety nie udała się akcja reanimacyjna woźnej, która została zaatakowana. Ta kobieta zmarła.
8: Mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Rozmowy z psychologami i więcej patroli służb wokół szkół to główne wnioski po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Ostrołęce. Tam w ataku nożownika, do którego doszło wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4, rannych zostało łącznie 10 osób. W tej sprawie połączymy się za chwilę z naszym reporterem. A kolejne ataki w szkołach i agresywne zachowania młodzieży to wypadkowa wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu i internecie. Tak ostatnie wydarzenia komentuje dr Karolina Applet z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Psycholożka rozwoju wyjaśnia, że wpływ na młodych ma brutalizacja życia społecznego, która nasila się przez treści oglądane w internecie.
10: To bycie obserwowanym, co jest charakterystyczne też dla zachowań w sieci, że one nie znikają. Mówimy, co się raz pojawi w internecie, to już tam jest na zawsze, prawda? Więc stąd też taka świadomość tego, jak mocno oddziałują różne zachowania, także właśnie te przemocowe, związane z mediami, z siecią.
8: Przypomnę, rano w szkole podwyżkowym 15-latek zaatakował 3 osoby, jedna zginęła. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Jednocześnie wczoraj służby powstrzymały 17-latka, który chciał zaatakować w szkole w sierpcu. Śledczy umorzyli postępowania związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Chodzi o wydarzenia z 9 na 10 września zeszłego roku. Jeden wątek dotyczył dronów, które leciały nad Polską bez zezwolenia. A czy węgierska prokuratura przesłuchała premiera Petera Modziora jako podejrzanego o kradzież telefonu? Postępowanie dotyczy incydentu z czerwca 2024 roku, kiedy według prokuratury polityk miał zabrać telefon mężczyźnie, kiedy ten nagrywał go w budapesztańskim klubie, a następnie wrzucić urządzenie do Dunaju.
11: Przesłuchanie było możliwe po wcześniejszym uchyleniu immunitetu parlamentarnego Péterowi Modziorowi. Węgierski parlament zdecydował o tym 28 września. Sam polityk wcześniej zgodził się na uchylenie immunitetu, a na przesłuchanie stawił się w uzgodnionym terminie. Péter Modzior złożył krótkie wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Prokuratura potwierdziła, że przedstawił merytoryczną linię obrony. Adwokat premiera uważa, że jego klient nie może być oskarżany o kradzież, bo telefon nie został przez niego przywłaszczony, a zniszczony. Sprawa ma także wymiar polityczny. Péter Modzior od początku przedstawia postępowanie zachowań jako próbę politycznego ataku na niego i TISE. Natomiast prokuratura podkreśla, że informuje jedynie o dokonanych czynnościach procesowych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
8: Klimat. Bardzo zanieczyszczone powietrze w Krakowie. W Poznaniu jakość powietrza dostateczna, miejscami na północy umiarkowana, a na pozostałym obszarze kraju głównie dobra. Ponad 40% energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 20 stopni. Na zachodzie pochmurno, w centrum i na wschodzie dość pogodnie. Na zachodzie opady deszczu, w Karpatach możliwe natomiast burze. Z kolei nad morzem i w górach porywisty wiatr.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

I'm weeping. Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Jest 14. Seria ataków w szkołach na Mazowszu. Premier prosi o zwiększenie patroli porządkowych w okolicach placówek edukacyjnych. Kanadyjska pisarka Anne Carlson została laureatką literackiego Nobla. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Premier apeluje do policji o zwiększenie patroli wokół i wewnątrz szkół. Po serii ataków na szkoły, ich pracowników oraz uczniów Donald Tusk zwołał pilną naradę. Rano pod Wyszkowem z rąk 15-letniego absolwenta szkoły zginęła kobieta pracująca jako woźna. Premier, biorąc pod uwagę naśladownictwo atakujących, poprosił komendanta głównego policji o wprowadzenie nowych procedur.
2: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Z wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem, w wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń. Bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
0: Po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu rodzice i nauczyciele również w Śląskiem zastanawiają się, czy dzieci w placówkach są bezpieczne. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z rodzicami przed jedną z katowickich szkół.
3: Myślę, że poprzez rozmowy z dziećmi jak najbardziej. Jak mają jakieś problemy, z nimi rozmawiać o tych problemach, a nie żeby dusiły to w sobie.
4: Chcą słuchać?
5: Przyjmują do wiadomości. Czy słuchają? No takie przynajmniej jestem wierzę. Puszczają dziecko do szkoły. Jesteśmy świadomi, że jest bezpieczne, natomiast wypadki nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wychodząc z domu, każdy może czuć się niebezpieczny, choćby nawet na przejściu na pieszych.
0: Narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach zorganizowano dziś w powiecie wodzisławskim, a 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Kanadyjska pisarka Anne Carlson została tegoroczną laureatką literackiej Nagrody Nobla. Autorkę doceniono za jej śmiałą, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Carlson, poetka i eseistka, jest jedną z najbardziej znanych pisarek na świecie. W ubiegłym roku podczas wizyty w Polsce otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. W naszym kraju ukazały się tomy poezji autorstwa Anne Carlson, Dekreacja, Autobiografia Czerwonego, Piękno Męża i Słodko-Gorzki Eros. Twórczość noblistki zna i docenia profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. To właśnie profesor prowadził m.in. spotkanie premierowe oraz debaty poświęcone polskiemu wydaniu książki Dekreacja. W tym roku odbędzie się druga edycja Jeziora Literatury w gminie Czernichów, czyli festiwalu z licznymi atrakcjami typu warsztaty, prelekcje, koncerty i spotkania autorskie. Poprzedzi go konkurs na bajkę o gminie Czernichów, który właśnie ruszył, mówi Szymon Wróbel, organizator festiwalu. Autorem bajki może zostać każdy, może to być też dzieło wspólne, na przykład rodzinne. Grunt by opowiadała o gminie Czernichów i jej Dolinie Dwóch Jezior, zgodnie z regulaminem.
6: Jest postać, którą trzeba wykorzystać i postać, która musi przemieszczać się po naszej gminie i opowiadać o jej atrakcjach i pięknych zakątkach, które być może znają uczestnicy, a niekoniecznie my. Także wszystko w rękach tych, którzy będą chcieli wziąć udział w tym konkursie. I oczywiście do zobaczenia na drugiej edycji festiwalu Jezioro Literatury, a szczegóły przekażemy niebawem.
0: Zwycięska bajka zostanie ogłoszona i nagrodzona podczas festiwalu Jeziora Literatury. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazywać historię i ważne postaci związane z tym klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać Stanisława Oślizło. Malowidło miałoby zostać odsłonięte w jego 89. urodziny 13 listopada. Przed końcem dnia pojawią się opady deszczu i padać będzie także nocą. Od jutra zdecydowanie chłodniej, poniżej 15 stopni, ale z rozpogodzeniami.
7: Tu Radio Dźwięk.
4: To czas na informacje Radia Katowice. Zaczynamy od tego, co na drogach w studiu z raportem autoradia Wojciech Pacula.
8: A na drogach, zwłaszcza tam, gdzie trwają remonty, no dokuczliwe mamy zwężenia. No siłą rzeczy taka akurat okoliczność, kumulacja wręcz pojazdów wcześniej przed samym zwężeniem. Potem spowolniony przejazd, no i trzeba uważać. Te najbardziej newralgiczne w aglomeracji, zwłaszcza odcinki, to przelotowa 81 tutaj przez Katowice, Ochojec i Ligotę, a więc kierunek Mikołów mocno przeciążony. Droga 44 na wschód od Tychów. Newralgiczne fragmenty tej drogi na wysokości Bierunia i Bierunia Nowego, tam akurat remontowane właśnie fragmenty tej jezdni. Pobliska droga wojewódzka 931 w Bojszowach z podobnym utrudnieniem. W samych Katowicach tłocznie zrobiło się teraz na dojeździe do tunelu pod rondem przy Spodku i sznur aut zdecydowanie dłuższy teraz w stronę Sosnowca i Mysłowic mamy. Ci nadjeżdżający od Chorzowa chyba tak bardzo nie narzekają, ale potem już na rozwidleniu węzła Bagienna niestety problem. Tam wcześniej jeszcze zgłoszono około 20 minut temu niewielką stłuczkę, a więc zawsze jakiś problem nam tu wyskakuje. Teraz A4 pod lupą autoradia i dłuższa chwila no, potrzebna, by odprawić się przykładowo na ten płatny małopolski odcinek autostrady A4, a więc na krakowski odcinek. Zdarzeń wpisanych w policyjny meldunek na tę porę 90, ostatnie zgłoszenie to stłuczka, ale parkingówka, więc takich zdarzeń mamy całkiem sporo o tej porze. Jak najmniej oczywiście kłopotów dla wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy Radia Katowice od Autoradia.
7: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Częstsze kontrole w szkołach, a także w ich okolicy. Szef rządu mówił, jaki chce zmian po kilku atakach nożowników na Mazowszu. Ann Carson, laureatką literackiego Nobla, za co dokładnie ją wyróżniono, powiemy za chwilę. Parlament Europejski nie uznaje rosyjskiej dumy państwowej. Europosłowie potępili wybory bez udziału opozycji. Premier Donald Tusk chce częstszych kontroli policji przy i w szkołach. Tak szef rządu reaguje na serię ataków. Wczoraj 19-latek zaatakował uczniów i pracowników swojej szkoły w Ostrołęce. Dzisiaj 15-latek zamordował woźną w podstawówce, której był absolwentem i ranił dwie inne osoby. Również wczoraj policjanci udaremnili działania 17-latka, który miał planować tego typu atak w sierpcu. W kancelarii premiera trwa narada, którą zwołał szef rządu, a biorą w niej udział minister cyfryzacji, szefowa resortu edukacji i szef MSWiA. Przed kancelarią jest Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
11: Dzień dobry.
10: Powiedz, jakich działań chce szef rządu?
11: Przede wszystkim zwiększenia liczby policyjnych patroli w pobliżu szkół w całej Polsce. Premier Donald Tusk poprosił o to szefa MSWiA, by wydał polecenie w tej sprawie. Dodał też, że funkcjonariusze powinni odwiedzać również same szkoły.
2: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
11: I ta decyzja, jak poinformował szef MSWiA, została już wydana. Premier również chce, by w każdej szkole maksymalnie dostępne były informacje o numerze alarmowym 112 i o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Wskazał też na potrzebę powrotu do ustawy blokującej dostęp do nielegalnych treści w internecie, która została zawetowana przez prezydenta.
2: Chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę. Że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować.
11: Bo premier przekazał, że nieletni zabójca z Podwyżkowa miał też kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie akcji z nożem.
10: A relacjonowała Dagmara Kędziora. Laureatką literackiej Nagrody Nobla została kanadyjska poetka Ann Carson. Szwedzka Akademia wyróżniła ją za ważny i nowatorski dorobek, który w pełnym polotu dialogu z tradycją klasyczną stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
12: Nobelpriset i literatur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson.
13: Literacki Nobel dla Kanadyjki podtrzymuje nieformalną zasadę Akademii Szwedzkiej naprzemiennego wyróżniania kobiet i mężczyzn. W ubiegłym roku wyróżniono węgierskiego pisarza Laszlo Krasznahorkaja, tym razem 76-letnią poetkę, eseistkę i tłumaczkę. Nie było wielkiego zaskoczenia, podkreśla profesor Żaneta Nalewajk-Turecka, historyczka literatury z Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o dyskusję o tej autorce w Polsce, ponieważ jest to autorka tłumaczona przez troje tłumaczy. W związku z tym możemy te książki czytać. Nie brakuje też omówień tej twórczości.
13: Jednym z najważniejszych utworów Carson jest wydana w 1998 roku autobiografia Czerwonego.
10: A relacjonowała nasza reporterka Karolina Gonet. 14 osób oskarżyła prokuratura w Gdańsku o oszustwa podatkowe, nielegalny obrót materiałami ropopochodnymi i udział w gangu. Skarb Państwa na działalności grupy stracił prawie 60 milionów złotych. Oskarżeni działali w Elblągu i Działdowie, ale w dokumentach wykazywali fikcyjnych kontrahentów z różnych państw Europy.
15: Mechanizm tego przestępstwa polegał na generowaniu nierzetelnych faktur VAT w związku z działalnością polegającą na produkcji i obrocie olejem smarowym i preparatem antykorozyjnym. Oskarżeni w latach 2014-2016 wytworzyli łącznie 1293 nierzetelne faktury VAT dotyczące ponad 25,5 miliona litrów oleju smarowego i ponad 1 700 000 litrów preparatu antykorozyjnego. Te faktury były nierzetelne, ponieważ dotyczyły fikcyjnego obrotu tymi towarami.
10: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z oskarżonych wprowadził w błąd naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie i uzyskał nienależny zwrot VAT-u na prawie 500 000 złotych. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. Parlament Europejski ostro Rosji odmawia uznania tamtejszej Dumy Państwowej za legalną. Deputowani przyjęli rezolucję potępiającą wrześniowe wybory parlamentarne bez udziału opozycji. Europosłowie podkreślili, że głosowanie przeprowadzono z naruszeniem podstawowych międzynarodowych standardów wyborczych. Rezolucja jest polityczna, nie wiążąca prawnie, ale jest presją na europejskie kraje i unijne instytucje. Za jej przyjęciem głosowało 482 europosłów, przeciwko było 41. Wśród nich trzech deputowanych z Polski: Marcin Sypniewski, Stanisław Tyszka i Grzegorz Braun. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Do końca dnia pogodnie na wschodzie i w centrum, na zachodzie więcej chmur, na północy deszcz, tam oraz w górach porywisty wiatr. W Tatrach Chalny osiąga prędkość do 100 km na godzinę. Od 17 stopni na północnym zachodzie do 21 w centrum i 25 na południowym wschodzie.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Piętnasta 30. O tej porze w studiu Radia Katowice melduje się Agnieszka Tatarczyk. Czas na skrót informacji.
2: Państwo musi mieć zdolność zatrzymywania tego typu akcji i działań po to, by skutecznie ratować uczniów i nauczycieli przed fizycznym zagrożeniem, powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do dwóch ataków młodych ludzi w szkołach na Mazowszu. Szef rządu dodał, że odbędą się rozmowy o metodach szkoleń uczniów i nauczycieli. A przy placówkach edukacyjnych pojawi się więcej policyjnych patroli. Komendanci już otrzymali stosowne polecenia. Kanadyjska pisarka Anne Carson została tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Autorkę doceniono za jej śmiałą, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, ceni autorkę. Prowadził m.in. spotkanie premierowe oraz debaty poświęcone polskiemu wydaniu książki noblistki Dekreacja. Ponad 2 kg narkotyków przejęła śląska policja. Zatrzymano też podejrzanego o handel nimi 49-latka. Policjanci z Katowic przeprowadzili działania w dzielnicy Szopienice. W mieszkaniu i pomieszczeniu gospodarczym znaleźli ziele konopi, metamfetaminę i marihuanę. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na razie trafił na 3 miesiące do aresztu. Zaawansowanie prac przy rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój przekroczyło 75%, poinformował Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej. Nowe miejsce ma służyć celom turystycznym, kulturalnym i edukacyjnym, m.in. jako przestrzeń refleksji nad transformacją regionu. Jeszcze jesienią ogłoszony zostanie przetarg na realizację wystawy, która zostanie zaprezentowana przy Wielkim Piecu.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przy każdej szkole będą zwiększone patrole policji, to ustalenia z nadzwyczajnej narady w kancelarii premiera. Sejm rozpoczął pracę nad budżetem na przyszły rok. Rząd mówi o bezpieczeństwie, opozycja o długu publicznym. Ostrzeżenie dla turystów w Tatrach, w górach Halne i trudne warunki. Na początek kancelaria premiera i nadzwyczajna narada po atakach w szkołach. 15-latek zaatakował rano nożem 3 osoby w szkole pod Wyszkowem na Mazowszu. Nie żyje Woźna. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Co o tej sprawie mówi rząd?
5: Premier podkreślał, że rząd musi jak najszybciej wdrożyć działania, by zapobiegać możliwej eskalacji przemocy. To, czego się teraz obawia, to możliwe naśladownictwo.
6: Bardzo obawiamy się tego ponurego fenomenu naśladownictwa. Znamy ten bardzo ponury fenomen, czyli tę skłonność do naśladowania, na przykład aktów samobójstwa, czy w tym przypadku aktów terroru.
5: Dlatego zgodnie z poleceniem szefa MSWiA przy każdej szkole mają zostać zwiększone patrole policji. Ponadto funkcjonariusze mają codziennie bez zapowiedzi odwiedzać szkoły, by potencjalny naśladowca widział, że policja jest w zasięgu ręki. Jak z kolei przekazała ministra edukacji Barbara Nowacka, służby będą też sprawdzać, czy te ataki są w jakiś sposób ze sobą powiązane.
7: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
5: Według nieoficjalnych informacji 19-latek z Ostrołęki chciał zrobić coś głośnego z okazji swoich urodzin. W przypadku zabójcy z Podwyżkowa nie wiadomo, dlaczego zdecydował się na atak.
4: Dagmara Kędzior, dziękujemy. Procedury bezpieczeństwa w szkołach powinny być wprowadzone o wiele wcześniej, podkreśla Magdalena Techmańska-Czapska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce. Jak przypomina, 3 lata temu doszło do podobnej sytuacji z atakiem nożownika w Kadzidle.
8: Po niestety przykrych doświadczeniach nie zostały wyciągnięte wnioski, nie zostały wprowadzone żadne konkretne procedury, według których mają reagować nauczyciele, pracownicy szkół, pracownicy obsługi administracji. Odwołam się do sytuacji w Kadzidle. Po tej sytuacji powinny już być prowadzone konkretne działania dla szkół, konkretne wytyczne. Wejścia są nieewidencjonowane.
4: W Kadzidle 18-latek zaatakował 2 przypadkowe osoby, potem wybiegł z klasy i przed szkołą ugodził nożem w plecy kolejnego ucznia. Dalej uciekł do lasu, gdzie dokonał samookaleczenia. Sąd apelacyjny w Białymstoku w maju podwyższył karę Albertowi G. z 15 do 18 lat więzienia. Przyszłoroczny budżet z poparciem klubów rządzącej koalicji. Opozycja krytykuje ustawę, wskazując na rosnący deficyt i dług publiczny. Rząd mówi o odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Dyskusji w Sejmie nad przyszłorocznymi finansami państwa przysłuchiwała się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Powiedz, jakie padały argumenty?
9: No, rządzący podnosili, że w projekcie budżetu zapisano rekordowe nakłady na obronność i zdrowie, ale też przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych, takich jak 800+ na przykład. Nie przekonało to opozycji. Budżet krytykował Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus. Zarzucał rządzącym zadłużenie państwa na lata.
10: Największy rachunek, który dręczy Polaków i będzie dręczył kolejne pokolenia, to rachunek tego budżetu. Budżetu, który jest dziurawy jak durszlak.
9: Byłemu premierowi odpowiadał poseł Lewicy Tomasz Trela. Przypomniał m.in., że to za rządów PiS-u wyprowadzano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
11: Trzeba być naprawdę wyjątkowym obłudnikiem. Mówi to człowiek, który przez 6 lat był premierem, pod którego okiem i ręką szerzyła się rządowa korupcja i złodziejstwo.
9: Podczas debaty Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej wniósł o przesłanie projektu budżetu do prac w sejmowych komisjach, a Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
4: Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękujemy. Hal daje się we znaki w Tatrach. TPN ostrzega turystów i odradza wyjścia na szlaki. Warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne.
12: Wieje silny wiatr halny, na szczytach dochodzący w porywach do 100 km na godzinę, nie chodzi kolejka na Kasprowy. No, wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe, w reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa. Także typowa taka wietrzna pogoda.
4: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W ostatnich dniach w Tatrach doszło do serii tragicznych wypadków.
13: Klimat.
4: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana, tylko w Małogoszczy, w Świętokrzyskiem dostateczna. Jeszcze przez godzinę zalecane jest oszczędzanie prądów. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 43% energii elektrycznej. Na wybrzeżu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Do końca dnia pogodnie na wschodzie i w centrum, na zachodzie więcej chmur, na północy deszcz. 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
15: Autopromocja.
14: Trzecia godzina.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Stay.
1: Czas na wiadomości Autoradia w studiu, Wojciech Pacula.
16: No tłoczno, a te najbardziej zatłoczone w aglomeracji przede wszystkim drogi to w samych Katowicach przelotowa 79 na linii Chorzów, Katowice, centrum miasta, a więc okolice Spodka, tunelu. Potem na rozjeździe węzłem Bagienda nieco luźniej robi się w stronę Sosnowca, bo już 86 Aleja Rożdzieńskiego, a potem po kilku kilometrach w miarę sprawnej jazdy odstoimy w okolicy Zagłębiowskiego Centrum Urazowego, to jest tak pogranicze Będzina i Sosnowca. Uporczywe tam zwężenie niestety od pewnego czasu. No i trzeba swoje odczekać. Teraz Będzin był w raporcie Autoradia, a my przenosimy się w okolice Tarnowskich Gór. Zatłoczona i A1, i 78, a do tego na autostradzie A1 mamy, przypomnę, newralgiczny fragment ze zwężeniem remontowym między Bobrownikami a Siemonią, jadąc w stronę Pyrzowic. To ważna informacja dla tych, którzy akurat na lotnisko się wybierają. Zakorkowana mocniej na tę porę 44, gdy się jedzie przez Tychy. Kierunek wschód, czyli generalnie Bieruń Nowy. Chwilami tłoczno na Krajowej 1 jeszcze, to przyczyna przywołana. Bielsko-Biała, nieźle wygląda sytuacja w samym Bielsku i na dojeździe tutaj od Czechowic-Dziedzic. Przywołam teraz A1 na tym zachodnim krańcu aglomeracji, a więc okolice Świerklańca, gdy się jedzie w stronę czeskiej Ostrawy, to południe akurat. I dojeżdżamy w zasadzie już do granicy z Czechami bez problemu. Przywołuję A4 od Katowic w stronę Krakowa, tutaj nieco luźniej. S1 w okolicy rozjazdu do Jaworzna z S1, tu akurat tłoczno na kierunku Dąbrowa Górnicza. Około 100 zdarzeń wpisanych na tę porę w policyjny meldunek. Nie jest źle, jeśli chodzi o te popołudniowe godziny. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy w trasie.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: So let's sing a song. What can we sing?

0: Kultura to dźwięk.
1: A teraz czas na skrót informacji. Agnieszka Tatarczyk.
2: Rosjanie biorą pod lupę rejon szkół czy innych placówek oświatowych. To pokłosie ostatnich aktów agresji, które miały miejsce na Mazowszu. Dziś w wyniku ataku 15-letniego nożownika zginęła 37-letnia woźna. Wczoraj 19-latek ranił nożem kilka osób.

0: Specjalna komisja wyjaśni okoliczności zdarzenia na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny-Przemyśle Główny zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdnego ruchu. Na razie wiadomo tylko, że maszynista był trzeźwy. 650 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej Bielski Szpital Wojewódzki. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Bielski Szpital znalazł się w gronie placówek o największej liczbie dokonanych przeszczepów. Dawna siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach szuka nowego właściciela. Placówka wystawiła obiekt na sprzedaż i ogłosiła w tej sprawie. Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Funkcjonował tam m.in. Grand Hotel.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Radia, miasta 8 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Nie żyje 37-letnia kobieta, nauczycielka i dyrektor są ranni. Nastolatek zaatakował w szkole podwyżkowym. Strażacy przeczesują gruzy po eksplozji w domu jednorodzinnym pod Parczewem na Lubelszczyźnie. Lawina krytyki spadła na prezydenta Czech. Nie zagłosuje w wyborach, bo jest na urlopie. Miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tego, co robi. To najnowsze ustalenia w sprawie ataku 15-latka w szkole we wsi Leszczydu Nowiny Podwyżkowem. Poinformował na specjalnej naradzie premier Donald Tusk. Chłopiec zaatakował nożem 3 osoby, woźną, dyrektora i nauczycielkę. 37-letnia woźna zmarła, osierociła 2 dzieci. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu premier zwołał naradę z udziałem ministrów i szefów służb.
4: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
3: Po dyspozycji premiera będzie wzmocnienie patroli policji w okolicach szkół. Po ustaleniach z dyrektorami policjanci będą mogli wchodzić do placówek. W związku z porannym atakiem jutro lekcje w szkołach gminy Wyszków zostały odwołane. Do ataków nastolatków wrócimy już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Katastrofa budowlana w miejscowości Miłków, Kolonia na Lubelszczyźnie. Około południa doszło do wybuchu prawdopodobnie gazu w domu jednorodzinnym. Murowany budynek jest całkowicie zniszczony. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma kontaktu z jednym z mieszkańców i nie ma pewności, czy w chwili wybuchu przebywał w budynku.
5: Na chwilę obecną na miejscu działa łącznie 12 zastępów. Nie odnaleźliśmy do chwili obecnej żadnych osób poszkodowanych.
3: Na miejscu działa specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza, odgruzowuje i przeszukuje ruiny domu. Polskie służby już są na wojnie hybrydowej, mówi minister Tomasz Siemoniak. Koordynator służb specjalnych wyjaśnia, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy kontrwywiad niemal codziennie odpierają sabotaże i akty dywersji zlecane przez Rosjan.
6: To jest wyścig tarczy i miecza. Mamy coraz lepsze metody obrony, inwestujemy bardzo silnie w cały system defensywny. Natomiast po drugiej stronie przeciwnik też się uczy, też szuka coraz to nowych, groźniejszych narzędzi.
3: Minister Tomasz Siemoniak dodaje, że na pierwszym planie są ataki w cyberprzestrzeni. Prezydent Czech nie odda głosu w wyborach samorządowych, bo udaje się na urlop. Kontrowersyjna decyzja wywołała falę krytyki, która mocno uderzyła w Petra Pawla.
7: Kancelaria prezydenta przyznała, że doszło do błędu w planowaniu, którego Petr Paweł żałuje. Ten krótki komunikat wywołał ogólnokrajową dyskusję. Oliwy do ognia dolała pierwsza dama Ewa Pawlowa, uderzając w czeskie państwo za brak możliwości głosowania z zagranicy. Sprawa wyjątkowo połączyła polityków koalicji i opozycji. Krytycy zgodnie wskazują, że głowa państwa powinna dawać przykład obywatelom, a jej udział w wyborach ma również wymiar profrekwencyjny. Mimo krytyki Petr Paweł nie zmienił planów. Jego kancelaria potwierdziła, że prezydent pozostanie poza Czechami podczas jutrzejszego i sobotniego głosowania. Media ustaliły, że spędza swój urlop na motocyklu. W ostatnich dniach Paweł odwiedził czeską ekipę uczestniczącą w rajdzie Maroka. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 4 minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Sport na naszej antenie wróci po godzinie 17. W nocy przelotnie popada deszcz, nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jutro w ciągu dnia wiele cieplej nie będzie, w tym najcieplej.

0: W pierwszym momencie dnia ma być od 11 do 15 stopni. Przeważnie. Bo na przykład na takim Podlasiu to będzie chłodniej, około 10 stopni, a w obszarach podgórskich Karpat około 8 w najcieplejszym momencie dnia.
1: Zapraszamy.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: O tej porze sprawdzamy, co na drogach. Na ten raport Autoradia zapraszają Wojciech Pacula i nasi korespondenci.
4: A ja zobaczę, co na liczniku zdarzeń drogowych. No tak, około 130 kolizji oficjalnie zgłoszonych mamy już dziś. I to są te popołudniowe godziny, ale nie zapeszając tutaj bez poważniejszego wypadku. Policja informuje o ostatnich dwóch kolizjach. To sprzed 30-40 minut. Możliwe utrudnienia przejazdu. Dotyczy to zgłoszenia w Bielsku-Białej, kolizja na Andersa i Myszków jeszcze nam się tutaj kłania. Na ulicy Kościuszki także zdarzenie dwóch aut, ale nie groźne, jak przekazuje Śląska Drogówka. Teraz w aglomeracji z trudem przemieszczamy się 79, czyli na linii Chorzów, tunel, Rondo Katowickie, potem i obciążony teraz rozjazd do Mysłowic przede wszystkim. W stronę Sosnowca jakby łatwiej się jechało. Natomiast sprawniej jedziemy teraz 86 na odcinku Sosnowiec do obwodnicy Będzina, tak powiem, bo przypomnę, że w okolicach szpitala urazowego na wysokości właśnie Będzina i zjazdu do Czeladzi. Niestety korek w jedną i drugą stronę. Aglomeracja z newralgicznym fragmentem, chyba najbardziej, tam gdzie remont kolejka aut przed zwężeniem, to A1 na odcinku Bobrowniki Siemonia, a więc w stronę Pyrzowic jadąc. I mamy jeszcze sygnał z ostatniej chwili, stłuczka zgłoszona tutaj na czwórce w stronę Krakowa, a więc chwila dłuższa postoju. I odstoimy standardowo też, no dojeżdżając, wyjeżdżając w zasadzie z tego płatnego odcinka A4 już przed Krakowem. Ogólnie nie jest źle, jeśli chodzi o drogi w aglomeracji. Wprawdzie tych remontowych zwężeń sporo, ale jak to się ma na przykład do sytuacji na jurajskich drogach i w tamtejszej okolicy? Pytamy o to Grzegorza Macha, a więc częstochowskie studio w Autoradiu się melduje.
5: Dzień dobry. Przede wszystkim trochę się dzieje w samej Częstochowie. Na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Kilińskiego kolizja dwóch osobówek. Na Jadwigi przewróciła się rowerzystka. Na Brzozowej przy centrum handlowym potrącona została piesza Anna Lenartowicza. Przy przystanku stoi autobus, w którym przewrócili się pasażerowie. Jest im udzielana pomoc. Autobus blokuje jeden pas jezdni. To wszystko dzieje się teraz. Poza tym w Częstochowie natkniemy się na korek na Warszawskiej i Rocha. Na remontowanej wojewódzkiej 492 na utrudnienia trafimy w Kłobucku, Blachowni i Ostrowach nad Okrzą. W Blachowni drogowcy pracują także na DK46 i jeszcze zwężenie na DK91 między Koziegłowami i Markowicami, mimo wszystko szerokiej drogi.
4: Nie przewracajmy się, to tak dla wszystkich. Nie daj Boże, ktoś przewracający się chce wsiąść do samochodu, bo się napił tego. Nie możemy do tego dopuścić. To Bielsko-Biała teraz na linii w Autoradiu. Jarosław Krajewski ma głos.
6: Dzień dobry, u nas godziny szczytu i w związku z tym trochę korków. Na przykład w Żywcu na styku drogi 946 od S1. Tu się wleczymy w tej chwili. Do ulicy Wesołej, na której od Łodygowic też jest kolejka aut. Znacznie lepiej dziś między Żywcem a Przebędzą na S1, przy czym tam też lekkie spowolnienie z powodu prac remontowych. Za to już poza granicą z Wardoniu trzeba jechać starą drogą numer 12 na Świerczynowiec, bo D3 zamknięta na długości kilku kilometrów. Przez roboty drogowe także postoimy na drodze numer 52 w Kozach. Trochę nowej gimnastyki jest na ulicy Piastowskiej w Bielsku-Białej. Tu przebudowa trwa i na przykład nie ma teraz przejazdu od Żeromskiego ulicą Słowackiego do Piastowskiej. W Jasienicy nadal nie zjedziemy z S52 jadąc od Cieszyna w ulicę Strumieńską, bo trwa przebudowa. No i w Cieszynie korki spowodowane dużym ruchem możemy zaliczyć na styku Liburni i Katowickiej oraz na styku Katowickiej i Pikiety jadąc w kierunku na Harzlach. A nad Bielskiem teraz chmury, z których czasem coś kapie, warunki jazdy zatem zmienne, pośpiech niewskazany.
4: My spoglądamy na zegar, minęła 16:30, 16:31 już tyle w Autoradiu. Na teraz usłyszymy się z raportem drogowym przed 17:00 jeszcze.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co...

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz czas na skrót informacji. Agnieszka Tatarczyk.
2: Śląscy policjanci biorą pod lupę rejon szkół czy innych placówek oświatowych. To pokłosie ostatnich aktów agresji, które miały miejsce na Mazowszu. Dziś w wyniku ataku 15-letniego nożownika zginęła 37-letnia woźna. Wczoraj 19-latek ranił nożem kilka osób. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności zdarzenia na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny, Przemyśl Główny zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdach przez dyżurnego ruchu. Na razie wiadomo tylko, że maszynista był trzeźwy. 650 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii otrzyma Bielski Szpital Wojewódzki. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Bielski Szpital znalazł się w gronie placówek o największej liczbie dokonanych przeszczepów. Dawna siedziba Muzeum Śląskiego przy Alei Korfantego w Katowicach szuka nowego właściciela. Placówka wystawiła obiekt na sprzedaż i ogłosiła przetarg w tej sprawie. Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Wcześniej funkcjonował tam m.in. Grand Hotel.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.08 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
5: Ataki w szkołach na Mazowszu pod lupą śledczych sprawdzają, czy nie były powiązane. Czterech menedżerów Orlenu podejrzanych o zaniżanie cen paliw przed wyborami w tymczasowym areszcie. Jest niechęć USA do wywierania presji na Rosję, odpowiada na słowa Marco Rubio, prezydent Ukrainy. Służby będą sprawdzały powiązania między atakami w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole na Winach Podwyżkowym. Wczoraj 19-latek uczeń ostrołęckiej szkoły zaatakował nożem 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Rano Podwyżkowym 15-latek zamordował woźną w podstawówce, którą ukończył, i ranił 2 osoby. Policja udaremniła też działania 17-latka z Sierpca, który miał planować podobny atak. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że służby będą sprawdzały, czy te zdarzenia nie są ze sobą powiązane.
6: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
5: Ważne są działania Centralnego Biura do Spraw Cyberprzestępczości, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą, jakkolwiek to okrutnie i strasznie brzmi, uzyskać fame.
5: A od jutra policja będzie częściej patrolowała okolice szkół. Mundurowi po ustaleniu z dyrektorami będą mogli wchodzić do placówek.
8: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
5: Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Więcej o procedurach bezpieczeństwa w szkołach za kilka minut w naszej audycji i o wpół do w Pulsie Trójki. Czterech menedżerów Orlenu w areszcie mogą wyjść po wpłaceniu kaucji. Jeden z podejrzanych został objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Łódzki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Czterech podejrzanych, żeby wyjść na wolność, musi wpłacić od 500 tysięcy do miliona złotych.
9: Jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
5: Sędzia Grzegorz Gała dodaje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucane im czyny.
9: Oraz obawa matactwa procesowego, czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania, i realna obawa wymierzenia surowej kary.
5: Pięciu byłych i obecnych menedżerów Orlenu usłyszała zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi. Według prokuratury spółka mogła stracić na tym ponad 4 miliardy złotych. Nie ma dyplomatycznego impasu, ale jest niechęć USA do wywierania presji na Rosję. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował słowa sekretarza stanu USA o braku perspektyw na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu Rosja-Ukraina. Marco Rubio stwierdził, że konflikt osiągnął strategiczny impas.
10: A nie jesteśmy w dyplomatycznym impasie. Zablokujcie Rosji całą gospodarkę, zaszyjcie Rosji usta, nie karmcie jej swoją sprzedażą, po prostu nałóżcie sankcje na ich broń. Otwórzcie nam Ukrainie Starlinka. Przecież otworzyliście go, kiedy opowiadaliście Iranowi. Wszystko tam działało. Izrael całkowicie kontrolował niebo nad Iranem, czyli kiedy jest wam to potrzebne, to tak to działa.
11: Коли вам потрібно, воно так працює.
10: Подкреслив український президент Володимир Зеленський, уявив, що українська делегація летить утро до США на розмови з представниками адміністрації Дональда Трампа. То був сервіс Трійки.
0: Більше інформацій на порталі polskieradio24.pl.
4: 17:04 Sport w Trójce, Dariusz Urbański.
12: Szykuje się nierada gratka dla kibiców tenisa. Hubert Hurkacz jutro w południe zagra w Szanghaju z Nowakiem Dżokowiczem. W pierwszej rundzie tysięcznika ATP polski tenisista pokonał Jamesa Duckworth'a w dwóch setach i jak to u Hubiego oczywiście był tiebreak 6-3 i 7-6 i w nim Hurkacz wygrał 7-4.
13: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie. Pozdrowienia.
12: Dziękujemy za pozdrowienia. To będzie 9. pojedynek Hurkacza z najwybitniejszym tenisistą w historii. Polakowi ani razu dotąd nie udało się wygrać. Może w piątek w końcu mu się poszczęści. Z Azji przenosimy się do USA. Nasz rodzynek w NBA, Jeremy Sochan, zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. Wszedł na parkiet w meczu z Golden State Warriors na 9 minut. Zdobył 10 punktów, a Blazersi wygrali 123-118. Znów bez powodzenia na tatami w Baku. Mistrzostwa Świata w judo nie układają się po myśli polskich zawodniczek. Dziś walczyła w kategorii 70 kg Aleksandra Kowalewska i odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Włoszką Irene Pedrotti przez Juko. To niskopunktowana akcja. Trenerem Aleksandry Kowalewskiej jest słynny polski judoka, dwukrotny mistrz świata i złoty medalista olimpijski. Pamiętamy Atlanta 9-6, legenda tego sportu Paweł Nastula. Dziś wieczorem wielkie emocje dla kibiców Szczypiorniaka. Orlen Wisła Płock w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zagra z HC Vardar 1961. To niezbyt znany, ale nieustępliwy zespół z Macedonii Północnej. Początek o 20:45.
4: W nocy przelotny deszcz i temperatura od 7 do 10 stopni przeważnie. Najchłodniej jednak w obszarach podgórskich, tam lokalnie będzie około 5 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, miejscami przelotny deszcz i od 11 do 15, ale na przykład na Podlasiu będzie tylko 10 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
0: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Czas sprawdzić, co na drogach regionu w studium. Wojciech Pacula.
14: Powoli, powoli ta fala popołudniowego przeciążenia na drogach opada, zwłaszcza w aglomeracji, w samych Katowicach, no i w pobliżu. Ale sznur aut na przykład na zwężeniach, tam gdzie remonty, dotyczy to Będzina, kierunek Łagisza pod Warpie. Dobre 5 km to jest z taką jazdą zderzak w zderzak. 81 w Ochojcu, podobna sytuacja, dojazd do Ligoty, potem Mikołów. No i jadąc teraz bardziej na południe, robi się zdecydowanie luźniej. Spora kolejka jeszcze aut na czwórce. Chodzi o punkt poboru opłat. Czekamy na mniej więcej 10, może i trochę więcej minut w Mysłowicach, Brzęczkowicach. Dotyczy to jadących do Krakowa. Korek mamy na remontowanym fragmencie A1 między Bobrownikami a Siemonią. Od pewnego czasu jest to spore utrudnienie teraz dla jadących do węzła Celiny Pyrzowice. I niestety to chyba najbardziej zatłoczony fragment ważnego tranzytu w regionie. Przed Kanał mamy 94 w Dąbrowie Górniczej na tą prawie już wieczorną porę i to obokierunkową. Chwilami spiętrzenia jeszcze na 44, zatycham jedną stronę Oświęcimia. Po południu mniej narzekaliśmy na spowolnienie jazdy, ale mamy świadomość mnogości remontowych odcinków właśnie. I jeszcze kończę meldunek z doniesieniami policji. Kontrole drogowe okazały, że 110 kierujących nie powinno, przepraszam, 110 kolizji było, a 10 kierujących nie powinno podejmować decyzji zasiadania za kierownicą, wiadomo z jakich względów. Zbyt wiele procentów po prostu to wykazały kontrole.
1: A teraz czas na skrót informacji. W studiu melduje się Agnieszka Tatarczyk.
2: Śląscy policjanci zwiększają patrole w rejonie szkół czy innych placówek edukacyjnych. To pokłosie ostatnich aktów agresji, które miały miejsce na Mazowszu. Dziś w wyniku ataku 15-letniego nożownika zginęła 37-letnia woźna. Wczoraj 19-latek ranił nożem 9 osób. 17-latek po zakażeniu grypą trafił do szpitala w stanie ciężkiej niewydolności wielonarządowej w Śląskim Centrum Chorób Serca. W Zabrzu przeszedł przeszczep płuc, a po blisko 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu. Dziś specjaliści przekazali informacje o zabiegu, także ku przestrodze, by nie lekceważyć grypy. Kanadyjska pisarka Anne Kelson została tegoroczną laureatką literackiej Nagrody Nobla. Autorkę doceniono za jej śmiałą i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, ceni autorkę. Prowadził m.in. spotkanie premierowe oraz debaty poświęcone polskiemu wydaniu książki noblistki Dekreacja. Zaawansowanie prac przy rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój przekroczyło 75%, poinformował Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej. Zakończyła się konserwacja obiektów, a do wykonania zostało m.in. zagospodarowanie terenu. Na 60-metrowym Wielkim Piecu zaplanowano taras widokowy.

0: tam znać.
1: W popołudniowym programie Radia Katowice teraz temat, który znają Państwo z naszych informacji, tyle że szerzej, jak bardzo zazwyczaj bagatelizowana grypa może przyczynić się do skrajnej niewydolności organizmu, nawet u młodego człowieka, mogli przekonać się dziś dziennikarze zaproszeni do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Historia nastoletniego Kacpra dowodzi, że grypa może stanowić zagrożenie nie tylko w przypadku małych dzieci i seniorów. O niebezpieczeństwo może być, niebezpieczeństwo z tym związane może być tak poważne, że prowadzi do konieczności transplantacji płuc. A więcej w nagraniu Jadwigi Woźnikowskiej.
2: W czwartek syn się źle poczuł.
3: Jan Bortol, tata Kacpra.
2: Dobę później, w piątek, byłem z nim u lekarza. Wykryła mu pani doktor wirus grypy i dała lekarstwa, wszystko. I dobę później, czyli w sobotę, po pracy z żoną przyjechaliśmy. Syn już miał 41 stopni gorączki, oddech płytki. No pojechaliśmy do szpitala.
4: Wylądowaliśmy na Ojomie w Katowicach.
3: Joanna Bortel, mama Kacpra.
4: Rokowania były takie, jakie były. Cały czas tylko słyszeliśmy, że nie ma lepiej.
2: Nigdy sobie, jako starsza osoba, ja bo mam 50 lat, okej. Mogłoby mnie to trafić, ale młode dziecko, wysportowane dziecko, niepalące, niepijące, uprawiające sport. Od małego zaczął pływać, potem aikido, brązowy pas zdobył. Jako dziecko, które mógł wszystko zdobyć, zdobył siłownię. No i zaczął brazylijskie jiu-jitsu, ale grypa weszła, gronkowiec się uaktywnił, i poszło. Pokonała go grypa. Się okazało, że gronkowiec zaczął na płuca, poszedł na nerki, sepsa była, wstrząs septyczny. I tak się to zaczęło.
5: Kacper do naszego ośrodka właściwie został zgłoszony, będąc jeszcze pacjentem Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tamtejszy zespół zajmował się Kacprem, ponieważ trafił już do nich w stanie dość ciężkim. I to właściwie po dość krótkiej historii infekcji grypowej.
3: Doktor Maciej Urlik, kardiochirurg i transplantolog kliniczny.
5: Kacper, jak większość z nas, doświadczył gorączki, kaszel, katar. Po kilku dniach pojawiła się niewydolność oddechowa i Kacper musiał zostać podłączony do zaawansowanej aparatury, początkowo do respiratora, a później nawet respirator nie był w stanie odpowiednio natlenić organizmu Kacpra i zostało włączone dodatkowe tak zwane sztuczne płuco, czyli ECMO. I właściwie w takim stanie chory został przedstawiony lekarzom tutaj nam, jako potencjalnie kandydat być może do przeszczepienia płuc. No i faktycznie wskazania były, natomiast przeciwwskazań było jeszcze więcej. Kacper był w stanie skrajnie ciężkim, niewydolny wielonarządowo, właściwie w aktywnej infekcji ogólnoustrojowej, zarówno bakteryjnej, jak i grzybiczej. Wirusa na szczęście już nie było, natomiast w tak ciężkim stanie chory został nam przedstawiony.
4: Był to bardzo ciężki czas dla nas, natomiast nadziei nigdy żeśmy nie stracili, bo dopóki po prostu Kacper walczył i mieliśmy taki po prostu tutaj zespół, który tak nas wspierał, nie zwątpiliśmy ani razu. Pamiętam, jak przyjechaliśmy tutaj na rozmowę, jak Kacper ma przyjechać, powiedział mi słowa, że jest cień nadziei. To dla mnie było coś niemożliwego. I wtedy dopiero po prostu poczułam, że naprawdę walczymy dalej. Nie da się inaczej. Jest to nasze jedyne dziecko.
5: Po 2 tygodniach oczekiwania na dawcę odpowiedniego wykonaliśmy tą transplantację obu płuc. No i później zaczął się już etap leczenia po, który oczywiście był bardzo ciężki, bardzo trudny, wynikający głównie z tego, że stan przed transplantacją był już skrajnie ciężki.
2: Jesteśmy w tym szpitalu 7 miesięcy ogólnie, jak się zaczęło od 7 lutego, 5 tygodni w Ligocie. No i potem tutaj do doktora Urlika żeśmy trafili.
3: Kacper Bortel.
6: To jakie wsparcie dostałem tutaj w szpitalu. Od pielęgniarek, lekarzy, w ogóle od, powiedzmy, całego personelu, też od fizjoterapeutów, nie zapomnijmy. Naprawdę myślę, że dzięki temu nie popadłem w jakieś załamanie, bo to wsparcie, jakie ja tu otrzymałem, to jest po prostu nieziemskie. Też od rodziców bardzo dużo otrzymałem, bo jednak to, że oni ze mną byli, jeździli codziennie praktycznie razem, naprawdę dużo mi to dało.
5: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było 1% szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi, zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe. Ale dla takich pacjentów warto ryzykować i myślę, że dzisiaj, jak Państwo widzieliście tego naszego chorego, miało to sens.
2: Trzeba ludzi uświadamiać, że jednak szczepienia są potrzebne. Grypa nie wybiera po prostu, czy to jest dziecko, czy młody chłopak, czy dorosły człowiek.
6: To chyba największa walka to jednak jest teraz. Zresztą widzi pani, jak to wygląda aktualnie. ma pani maseczkę. Niestety musi być pani ubrana w jeszcze ten kaftan lekarski. No ale już niedługo i myślę, że wyjdę. Już widziała pani, coraz lepiej faktycznie się czuję. W porównaniu do tego, co było, jest na pewno dużo lepiej.
3: O czym marzysz teraz?
6: Szczerze mówiąc, jedyne, o czym marzę, to żeby po prostu wyjść stąd, spotkać się ze znajomymi i po prostu pojechać do domu, spędzić czas jutro z rodziną i nadrobić to wszystko, szczególnie z rodzicami. To jest moje chyba jedyne marzenie, żeby nadrobić ten stracony czas leżenia w łóżku z rodzicami tak naprawdę. Chyba to jest to. Na pewno maturę będę pisał, to jestem pewny. No a potem studia.
1: Zdrówka pozostaje życzyć.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi

Dalej wisisz na liście gości, obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza

Nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie.

się gości. Obok lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja ty

0: dam znać.
1: W popołudniowym programie Radia Katowice teraz temat, który znają Państwo z naszych informacji, tyle że szerzej, jak bardzo zazwyczaj bagatelizowana grypa może przyczynić się do skrajnej niewydolności organizmu nawet u młodego człowieka. Mogli przekonać się dziś dziennikarze zaproszeni do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Historia nastoletniego Kacpra dowodzi, że grypa może stanowić zagrożenie nie tylko w przypadku małych dzieci i seniorów. O niebezpieczeństwo może być, niebezpieczeństwo z tym związane może być tak poważne, że prowadzi do konieczności transplantacji płuc. A więcej w nagraniu Jadwigi Woźnikowskiej.
2: W czwartek syn się źle poczuł.
3: Jan Bortol, tata Kacpra.
2: Dobę później, w piątek, byłem z nim u lekarza. Wykryła mu pani doktor wirus grypy i dała lekarstwa, wszystko. I dobę później, czyli w sobotę, po pracy z żoną przyjechaliśmy. Syn już miał 41 stopni gorączki, oddech płytki. No pojechaliśmy do szpitala.
4: Wylądowaliśmy na Ojomie w Katowicach.
3: Jan Bortol, mama Kacpra.
4: Rokowania były takie, jakie były. Cały czas tylko słyszeliśmy, że nie ma lepiej.
2: Nigdy sobie, jako starsza osoba, ja bo mam 50 lat, okej, mogłoby mnie to trafić, ale młode dziecko, wysportowane dziecko, nie palące, nie pijące, uprawiające sport. Od małego zaczął pływać, potem aikido, brązowy pas zdobył, jako dziecko, które mógł wszystko zdobyć, zdobył. Siłownie, no i zaczął brazylijskie jiu-jitsu, no ale cóż, no grypa weszła, gronkowiec się aktywnił, no i poszło. Pokonała go grypa. Się okazało, że gronkowiec zaczął, na płuca poszedł, na nerki, sepsa była, wstrząs septyczny. I tak się to zaczęło.
5: Kacper do naszego ośrodka właściwie został zgłoszony, będąc jeszcze pacjentem Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tamtejszy zespół zajmował się Kacprem, ponieważ trafił już do nich w stanie dość ciężkim. I to właściwie po dość krótkiej historii infekcji grypowej.
3: Doktor Maciej Urlik, kardiochirurg i transplantolog kliniczny.
5: Kacper, jak większość z nas, doświadczył gorączki, kaszel, katar. Po kilku dniach pojawiła się niewydolność oddechowa i Kacper musiał zostać podłączony do zaawansowanej aparatury, początkowo do respiratora, a później nawet respirator nie był w stanie odpowiednio natlenić organizmu Kacpra i zostało włączone dodatkowe tak zwane sztuczne płuco, czyli ECMO. I właściwie w takim stanie chory został przedstawiony lekarzom tutaj nam, jako potencjalnie kandydat być może do przeszczepienia płuc. No i faktycznie wskazania były, natomiast przeciwwskazań było jeszcze więcej. Kacper był w stanie skrajnie ciężkim, niewydolny wielonarządowo, właściwie w aktywnej infekcji ogólnoustrojowej, zarówno bakteryjnej, jak i grzybiczej. Wirusa na szczęście już nie było, natomiast w tak ciężkim stanie chory został nam przedstawiony.
4: Był to bardzo ciężki czas dla nas, natomiast nadziei nigdy żeśmy nie stracili, bo dopóki po prostu Kacper walczył i mieliśmy taki po prostu tutaj zespół, który tak nas wspierał, nie zwątpiliśmy ani razu. Pamiętam, jak przyjechaliśmy tutaj na rozmowę, jak Kacper miał przyjechać, powiedział mi słowa, że jest cień nadziei. To dla mnie było coś niemożliwego.

0: I wtedy dopiero po prostu poczułam, że naprawdę walczymy dalej. No nie da się inaczej. Jest to nasze jedyne dziecko.
1: Po 2 tygodniach oczekiwania na dawcę odpowiedniego wykonaliśmy tą transplantację obu płuc. No i później zaczął się już etap leczenia po, który oczywiście był bardzo ciężki, bardzo trudny, wynikający głównie z tego, że stan przed transplantacją był już skrajnie ciężki.
2: Jesteśmy w tym szpitalu 7 miesięcy ogólnie, jak się zaczęło od 7 lutego, 5 tygodni w Ligocie. No i potem tutaj do doktora Urlika żeśmy trafili.

0: razem. Naprawdę dużo mi to dało.
1: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kilka procent szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi, zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe. Ale dla takich pacjentów warto ryzykować i myślę, że dzisiaj, jak Państwo widzieliście tego naszego chorego, miało to sens.
2: Trzeba ludzi uświadamiać, że jednak szczepienia są potrzebne. Grypa nie wybiera po prostu, czy to jest dziecko, czy młody chłopak, czy dorosły człowiek.
0: To chyba największa walka to jednak jest teraz. Zresztą widzi pani, jak to wygląda aktualnie. Ma pani maseczkę, niestety musi być pani ubrana w jeszcze ten kaftan lekarski. No ale już niedługo i myślę, że wyjdę. Już widziała pani, coraz lepiej faktycznie się czuję. W porównaniu do tego, co było, jest na pewno dużo lepiej.
3: O czym marzysz teraz?
0: Szczerze mówiąc, jedyne, o czym marzę, to żeby po prostu wyjść stąd, spotkać się ze znajomymi i po prostu pojechać do domu, spędzić czas jutro z rodziną i nadrobić to wszystko, szczególnie z rodzicami. To jest moje chyba jedyne marzenie, żeby nadrobić ten stracony czas leżenia w łóżku z rodzicami tak naprawdę. Chyba to jest to. Na pewno maturę będę pisał, to jestem pewny. No a potem studia, no.
4: Zdrówka pozostaje życzyć.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: To jest piosenka o przyjaźni.

0: Na zegarach 19. Policja sprawdza, czy ostatnie ataki nożowników w szkołach są ze sobą powiązane. Ponad 2 kg różnego rodzaju narkotyków przejęli policjanci z Katowic. 49-letni dealer trafił do aresztu. Centrum Spin Art powstaje w Cieszynie na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Służby będą sprawdzać ewentualne powiązania między atakami w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. Wczoraj 19-latek, uczeń ostrołęckiej szkoły, zaatakował 9 osób, w tym uczniów i pracowników placówki. Dziś rano pod Wyszkowem 15-latek zamordował woźną w podstawówce, którą ukończył, i ranił 2 osoby. Policja udaremniła też działania 17-latka z Sierpca, który miał planować podobny atak. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że policja analizuje teraz te sprawy.
2: To wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo proszę wybaczyć, że takie, to nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą jakkolwiek to okrutnie i strasznie nie uzyskać fejmu.
0: W związku z atakami szef MSWiA wydał policji polecenie, zgodnie z którym wokół szkół w całej Polsce ma być więcej patroli funkcjonariuszy. Ponadto mundurowi raz dziennie mają odwiedzać szkoły wewnątrz i mogą to robić bez zapowiedzi.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 49-latka, który handlował narkotykami, zatrzymali katowiccy policjanci. W ręce mundurowych wpadło ponad 2 kg różnego rodzaju substancji. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej komendy, działania przeprowadzono w dzielnicy Szopienice.
3: Policjanci przeszukali mieszkanie 49-latka oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. W trakcie czynności zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, ziela konopi, marihuanę, MDMA oraz blisko 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszał tam zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Ponad 27 milionów złotych będzie kosztować powstające w cieszyńskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego Centrum Spin Art. To gruntowna przebudowa dawnej auli przy ulicy Paderewskiego. Budowa jest już na etapie prac konstrukcyjnych i instalacyjnych. Powstają nowe stropy i klatka schodowa, modernizowane są dach i elewacja. Obiekt ma stać się nowoczesnym zapleczem dla sztuki, designu, multimediów i nowych kierunków studiów, wyjaśnia dziekan wydziału profesor Katarzyna Marcol.
4: Będzie aula i sala taka widowiskowa i koncertowa na około 400 osób i rzeczywiście na to bardzo, bardzo czekamy, bo przyda nam się dla prezentacji zarówno dydaktycznych, chórów, orkiestr, ale także z myślą o mieście, o powiecie i o lokalnej społeczności, która będzie mogła u nas gościć.
0: Inwestycja została dofinansowana z funduszy unijnych kwotą ponad 23 milionów złotych. Finał prac zaplanowano na koniec 2027 roku. Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, konieczna będzie reakcja. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Zdaniem meteorologów noc w regionie pochmurna z opadami deszczu, nad ranem już większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 5 do 9 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 8 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie akty przemocy były związane z zagrożeniami w internecie, podkreśla premier. Jeszcze w tym miesiącu Sejm może się zająć zmianami w prawie aborcyjnym, pracowała komisja. Mieszkańcy 8 podwrocławskich miejscowości bez wody nadającej się do picia. Konieczne jest wprowadzenie regulacji zwiększających bezpieczeństwo w sieci, podkreśla premier Donald Tusk. Sejm jeszcze dziś ma przyjąć unijny akt o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań. Nie ma wątpliwości, że ostatnie akty przemocy były związane z zagrożeniami w sieci, powiedział szef rządu w mediach społecznościowych.
5: Nie mamy żadnych wątpliwości, że to sprzężenie, zło w internecie, gotowość do zbrodni miało miejsce właśnie dzisiaj. Pod Wyszkowem 15-latek miał na głowie kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie i wrzucanie do internetu, transmitowanie ataku nożem i konsekwencji zabójstwa. To nie jest jedyny taki przypadek.
6: O ostatniej serii ataków w szkołach rozmawiali goście Pulsu Trójki. Sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia, mogą się niestety zdarzyć w każdej placówce, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Dodaje, że ataki uczniów nożowników nie wynikały z jakiejś specyfiki konkretnej szkoły. Nie można też mówić o zaniedbaniach.
7: Nie przewidzimy takiego wydarzenia do końca. Nawet jeżeli wiemy, jak reagować, to jest moment, to jest błysk stali i stało się nieszczęście. Co robić dalej, to już są procedury. Co robić przed, to są procedury.
6: Za radykalnymi rozwiązaniami, włącznie z pełną kontrolą szkół, opowiada się dr Piotr Potejko, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Ja jestem zwolennikiem akurat zamknięcia i kontroli. Bo nie zawsze się da zamknąć tak do końca, ale takiej wzmożonej kontroli osób zewnętrznych, które mają dotarcie do szkoły. Ten problem był w wielu instytucjach, urzędach, ministerstwach. Oczywiście nie wyeliminujemy tak zwanego insidera, czyli ucznia, który może dokonać takiego czynu.
6: Po dyspozycji premiera od jutra będą wzmocnione patrole policji w okolicach szkół. Najpierw dyskusja, potem propozycje i głosowanie. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego przyjęła poprawki. Jedna zakłada częściowe odstąpienie od karania za pomoc w aborcji, druga przywraca możliwości przerywania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu. O pracach komisji Anna Orzeł.
9: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
9: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
11: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
9: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
6: Ann Carson została laureatką tegorocznej literackiej Nagrody Nobla. Akademia Szwedzka wyróżniła kanadyjską poetkę, eseistkę i tłumaczkę, której twórczość łączy świat antycznych mitów z tematami bliskimi współczesnemu człowiekowi. O nagrodzie Karolina Gonet.
12: Nazwisko Carson od lat pojawiało się wśród tych wskazywanych przez bukmacherów, ale dopiero teraz Akademia zdecydowała się sięgnąć po autorkę, która wymyka się tradycyjnym literackim kategoriom. Zauważa profesor Karol Samsel, literaturoznawca i poeta z Uniwersytetu Warszawskiego.
13: Jako filolog klasyczny świetnie, co jest już znane polskiemu czytelnikowi, Autobiografia Czerwonego, Piękno męża czy Słodko-gorzki Eros, jest w stanie dokonywać na naszych oczach, moim zdaniem, wskrzeszenia. Niejedno znaczności antyku.
12: W ubiegłym roku Nobel trafił do Węgra, Laszlo Krasznahorkaja, a tym razem Akademia postawiła na kobietę, mówi dr Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Dopiero od 10 lat komitet wydaje się, że wprowadził parytet i nagradza w kolejnych latach kobiety i mężczyzn. Dobrze, że to się zmienia. Dla mnie ciekawy będzie ten moment. Być może on powinien wreszcie nastąpić, kiedy dwie kobiety z rzędu dostaną literacką nagrodę.
12: Ann Carson jest jak dotąd 19. kobietą w historii wyróżnioną literackim Noblem.
6: Jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. 8 miejscowości w gminie Kąty Wrocławskie bez bieżącej czystej wody w kranach na Dolnym Śląsku. Sanepid poinformował, że woda nie nadaje się do picia, bo jest zanieczyszczona bakteriami E. coli. Alert w tej sprawie wydało dla mieszkańców również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Problem dotyczy mieszkańców gminy sąsiadującej od południowo-zachodniej strony z Wrocławiem. Jutro mają być znane najnowsze wyniki badań. Służby ostrzegają, że woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Nadchodząca noc pochmurna z opadami deszczu nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na Wybrzeżu i na Lubelszczyźnie do 13 stopni.
1: Sponsorem programu.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 20. Sosnowiecka prokuratura okręgowa przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Częstochowska fundacja Adullam organizuje konkurs dla młodzieży pod hasłem Wyroluj hejt. Uniwersytet Bielsko-Bialski zainaugurował kolejny rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. Więcej na ten temat w relacji reporterki Radia Katowice Joanny Opas.
2: Powodem przejęcia sprawy od prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej ma być długotrwała nieobecność prokuratora, który zajmował się tą sprawą. Wszystkie prowadzone przez niego śledztwa trzeba było rozdzielić pomiędzy innych prokuratorów. Zmiana jednostki nie oznacza zmiany kierunku śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapewnia, że dalsze czynności będą podejmowane na podstawie gromadzonego materiału dowodowego. Decyzja ma także usprawnić przekazywanie informacji opinii publicznej. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia. Parlamentarzysta, jadąc na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Jego kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut.
0: Łukasz Litewka był posłem Lewicy znanym w regionie z działalności charytatywnej. Zginął w wieku 36 lat.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Wyroluj hejt to hasło konkursu dla uczniów częstochowskich szkół średnich. Jego organizatorem jest Fundacja Chrześcijańska Adullam. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego nagrania wideo, mówi Katarzyna Szeląg z Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, będącego partnerem konkursu.
3: Rolek, które opowiadałyby o tym, z jakimi problemami młodzież boryka się w szkole, opowiadałyby o przemocy, której doświadczają, ale nie w kontekście, żeby o tym mówić, byleby mówić, tylko żeby przed tym przestrzegać i żeby wiedzieć, jak udzielać pomocy osobom, które w jakiś sposób jej doświadczają.
0: Wszystkie szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej Częstochowskiego Teatru. 5000 studiujących, w tym 2600 pierwszoroczniaków, dwa nowe kierunki kształcenia, nowoczesne biuro obsługi studenta oraz główna aula z nowym patronem. To nowości rozpoczętego dziś oficjalnie roku akademickiego w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Zajęcia dla studentów zaczęły się z początkiem miesiąca, ale uroczysty start zaplanowano na dziś. Ten rok jest ważny dla uczelni pod wieloma względami, powiedział rektor Uniwersytetu profesor Jacek Nowakowski.
4: To jest już czwarty rok akademicki na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. W sumie patrząc na historię uczelni, to 58 rok akademicki. Mamy nową ofertę dydaktyczną, nowe kierunki studiów. Również podjęliśmy takie działanie dotyczące obsługi studentów. Powstało biuro obsługi studenta w miejsce klasycznych dziekanatów. Wyróżnia naszą uczelnię.
0: A główna aula uczelni otrzymała dziś imię zmarłego w tym roku profesora Marka Trąbskiego, zasłużonego rektora, naukowca i byłego wojewody bielskiego. Reportaż dziennikarza Radia Katowice Szymona Brandysa pod tytułem Trzecie ucho znalazł się w finale 29. edycji konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Ponadto podczas warsztatów reporterskich towarzyszących finałowi konkursu ma zostać wysłuchany reportaż dziennikarza Radia Katowice Łukasza Szweja Szerpa Nadziei. Pierwsze dzieło to opowieść o pamięci, starości, stracie i niezwykłej sile życia. Bohaterką jest fortepianistka seniorka Wanda Miech z Karwiny na Zaolziu. Drugi reportaż z kolei poświęcony jest wolontariuszom, którzy pomagają swoim podopiecznym w górskich wyprawach. Łukasz Szwej przedstawił w nim ludzi o wielkich sercach, którzy niosą wsparcie i nadzieję. Finał konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory zaplanowano 23 października. Noc w regionie z opadami deszczu, choć nie będą one zbyt obfite. O poranku możemy spodziewać się większych przejaśnień. Temperatura minimalna od 5 do 9 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Odwołano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ranił nożem 9 osób w szkole w Ostrołęce. Trwa przesłuchanie 19-latka. Za śmiałą, innowatorską twórczość literacki Nobel trafił do kanadyjskiej pisarki Anne Carson. Przez pół godziny na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego obowiązywał alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni RP operowało polskie lotnictwo, ale alert został już odwołany. Śledczy przesłuchują 19-letniego Jakuba Z., który wczoraj w szkole w Ostrołęce ranił nożem 9 osób, dwie z nich wciąż są w szpitalu.
7: Do prokuratury okręgowej w Ostrołęce Jakuba Z. przywiózł policyjny konwój. Był ubrany w specjalny strój z rodzajem miękkiego kasku na głowie dla groźnych podejrzanych. Strój ten nie pozwala zatrzymanemu zrobić sobie krzywdę, ale też taki strój chroni samych policjantów przed atakiem, uderzeniem głową czy ugryzieniem. Sprawca ataku na szkołę w Ostrołęce był pytany przez dziennikarzy o powody swojego działania, ale nie odezwał się ani słowem. Wiemy, że służby przeprowadziły eksperyment procesowy na substancji z plecaka, który agresor podpalił w szkole, ale nie ma jednoznacznej informacji, że była to bomba. Prawdopodobnie Jakub Z. usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Ostrołęka, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Nie minęła doba od ataku w Ostrołęce, kiedy 15-latek wtargnął z nożem do szkoły we wsi Leszczy Dół Nowiny koło Wyszkowa. Zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Po tych wydarzeniach od jutra policjanci będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. Bramek i wykrywaczy metali w szkołach nie zamierza jednak wprowadzać ministra edukacji Barbara Nowacka.
8: Pole na 1500 uczniów realnie sparaliżowałyby pracę szkoły. Szkoła jest miejscem zaufania publicznego.
6: Jutro szefowa resortu edukacji będzie rozmawiać z dyrektorami szkół. Kolejne linie lotnicze zawieszają loty do Riyadu. Jemeńscy Huti znowu atakują lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej. Nad lotniskiem unosił się dym po tym, jak trafiły w nie dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Hutich. To kolejny już atak na ten port lotniczy w ciągu kilku dni. Loty do Riyadu, który jest jednym z największych portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, zawiesiły m.in. Lufthansa, KLM i Air France. Za odważną twórczość, która w dialogu z tradycją stworzyła nowe formy współczesnej literatury, Szwedzka Akademia wyróżniła Noblem z literatury Anne Carson. Dzieła kanadyjskiej autorki opowiadają o kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką, przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści.
6: Anne Carson jest jedną z najbardziej znanych pisarek na świecie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Nadchodząca noc pochmurna z opadami deszczu. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze wysoko w górach. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. Szkoły są bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, zapewnia minister edukacji Barbara Nowacka po atakach uczniów z nożami w placówkach na Mazowszu. Pod koniec marca przyszłego roku ma być gotowy raport komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystywania seksualnego w diecezji sosnowieckiej. Rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach policjanci będą raz dziennie wchodzić do placówek i kontrolować bezpieczeństwo. W Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. Natomiast we wsi Leszczydł Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły. Minister edukacji Barbara Nowacka nie przewiduje wprowadzania bramek czy wykrywaczy metali w szkołach.
2: W szkole na 1500 uczniów realnie sparaliżowałyby pracę szkoły. Szkoła jest miejscem zaufania publicznego. I proszę zwrócić uwagę, widzimy w tej chwili te ataki w szkołach. My tu zamierzamy wzmocnić uprawnienia dyrektora, ale przecież kiedy atak był w kościele, to nie rozmawiamy o bramkach w kościele, bo wiemy, że są pewne miejsca zaufania publicznego.
0: Jutro minister Nowacka spotka się z radami dyrektorów szkół, aby porozmawiać o ewentualnych zmianach w prawie oświatowym, które mogą wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kolejne osoby pokrzywdzone zgłaszają się do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystywania seksualnego w diecezji sosnowieckiej. Wyjaśnienie i naprawa. W lutym komisja opublikowała częściowy raport ze swoich prac, który wciąż jest uzupełniany i przekazywany prokuraturze. Jak poinformował na antenie Radia Katowice biskup diecezji sosnowieckiej Artur Ważny, z pracami nad końcowym raportem trzeba poczekać dłużej niż pierwotnie zakładano. Dokument powinien być gotowy na Wielkanoc.
3: Dla nas jest to priorytet. Jeśli tego typu pojawiają się zgłoszenia, od razu reagujemy. Osobiście spotykam się z pokrzywdzonymi. Przekazujemy sprawy w zależności od ich potrzeb, czy chcemy ich wesprzeć terapią psychologiczną, czy też prawną. No i oczywiście od razu zgłaszamy na prokuraturę i do właściwych też diecezji, bo okazuje się, że zgłaszają się do mnie również ludzie spoza diecezji pokrzywdzeni.
0: Od publikacji częściowego raportu w lutym, w którym mowa była o co najmniej 50 skrzywdzonych nieletnich, ta liczba wzrosła o kilka osób. Zaawansowanie prac przy rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój przekroczyło 75%, poinformował Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej. Zakończyła się konserwacja obiektów, a do wykonania zostało m.in. zagospodarowanie terenu. Prezydent miasta Michał Pierończyk mówił na antenie Radia Katowice, że widać już zbliżający się koniec prac.
4: W przyszłym roku ma być otwarcie, będzie można tam na wieżę wjechać. Wczoraj byłem tam osobiście prawie na samej górze, więc ogromne wrażenie.
0: Zgodnie z planem prace budowlane powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Lokalny samorząd chciałby udostępnić obiekty z okazji Dnia Hutnika 4 maja 2027 roku. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności zdarzenia na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław-Przemyśl zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdach przez dyżurnego ruchu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale były spore utrudnienia. Opóźniono 61 pociągów. Na miejsce przyjechała policja, by sprawdzić stan trzeźwości maszynisty. Mężczyzna był trzeźwy. Noc w regionie z opadami deszczu, jutro zachmurzenie umiarkowane, rano miejscami duże, a po południu rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 8 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Seria ataków z nożem w szkołach. Służby reagują. Nie wznowimy ataków na Iran przed wyborami do kongresu, zapowiedział prezydent Donald Trump. W serwisie także pierwsze w Polsce operacje Jaskry bez nacięcia oka. Tragiczna seria ataków nastolatków w szkołach. Wczoraj Ostrołęka, dziś pod Wyszkowem. W szkole w Leszczydole Nowinach 15-latek wszedł z nożem. Nie żyje 37-letnia woźna, a nauczycielka i dyrektor zostali ranni. Tak o napastniku mówią mieszkanki wsi.
7: On tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
8: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany. No, miał po prostu. Miał ciężkie życie.
7: To był z rodziny, której była przemoc fizyczna.
6: Woźna osierociła 2 dzieci w wieku 6 i 12 lat. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że służby będą sprawdzały ewentualne powiązania między atakami w szkołach w Ostrołęce, Podwyżkowem oraz udaremnionym atakiem w Sierpcu.
5: Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą jakkolwiek to okrutnie i strasznie nie uzyskać fejmu.
6: W związku z falą ataków w całej Polsce ma być więcej patroli i funkcjonariuszy wokół placówek. Ponadto policjanci raz dziennie mają odwiedzać szkoły. Sejm przyjął ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Oznacza to, że każdy lokal przeznaczony do wynajmu na okres krótszy niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do centralnego wykazu obiektów noclegowych. Ponadto lokalne samorządy będą mogły wprowadzić tzw. strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego, podkreśla wiceminister sportu Piotr Bors.
9: Takie sytuacje są potrzebne, na przykład w Zakopanem, gdzie burmistrz ma wolne tereny, chce budować mieszkanie, a niekoniecznie spowodować, że te mieszkania były sprzedawane, bo mieszkańcy wyprowadzają się, po prostu są wykupywani w tej chwili przez ludzi z ogromnym kapitałem.
6: Ustawa trafi teraz do Senatu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki placówki. Główny zarzut to niedostateczna, zdaniem związkowców, komunikacja z pracownikami w sprawie restrukturyzacji zadłużonego szpitala.
10: Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
6: Mówiła przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek Małgorzata Sawicka. Tymczasem dyrektorka szpitala Violetta Kasperska odpiera zarzut.
11: Sytuacja szpitala jest kryzysowa. Każda oddziałowa, kierownik działu dostał dokładne informacje w postaci notatki służbowej, jak będzie wyglądała restrukturyzacja w jego dziale.
6: Szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. Nie będziemy atakować Iranu do czasu wyborów do kongresu, zapowiedział prezydent Donald Trump. Wybory połówkowe odbędą się 3 listopada.
12: Sama wojna oraz jej koszt wynoszący 3 miliardy dolarów miesięcznie stały się kluczowym tematem amerykańskiej kampanii wyborczej. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że po wyborach spodziewa się gwałtownego spadku cen ropy. Jednak wysokie ceny paliw i wojna z Iranem stanowią poważne obciążenie dla kandydatów republikanów i zagrażają utrzymaniu przez nich większości w kongresie. W ostatnich tygodniach Iran i USA wymieniły się propozycjami mającymi na celu zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie ciśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportu energii na świecie. Donald Trump odrzucił jednak najnowszą ofertę Teheranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To przełom w leczeniu jaskry w Polsce. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny jest pierwszym ośrodkiem w kraju i czwartym na świecie, w którym rozpoczęto właśnie laserowe leczenie jaskry, czyli bez nacięcia oka.
13: Jaskra prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a jej przyczyną jest wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nowoczesna technologia pozwala na precyzyjne obniżenie ciśnienia w oku poprzez laserowe otwarcie kanału ułatwiającego odpływ cieczy z gałki ocznej, wyjaśnia dyrektor szpitala profesor Jacek Szaflik.
14: Pozostawiamy zachowaną całą ciągłość gałki ocznej, nie ryzykujemy infekcji. Także postępowanie pooperacyjne dla pacjentów jest znacznie łatwiejsze.
13: Zabieg z wykorzystaniem nowoczesnego lasera przeszła 81-letnia pani Teresa.
15: U mnie przede wszystkim w grę wchodziło ciśnienie oka. Natomiast samo oko mnie nie bolało.
13: Laserowa chirurgia jaskry to szansa dla pacjentów na zahamowanie postępu choroby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
16: Klimat.
6: Zła jakość powietrza w Małogoszczu w województwie świętokrzyskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, miejscami umiarkowany, a najlepiej oddycha się na zachodzie kraju. Ponad 27% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodnim wybrzeżu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wód. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport i Norbert Michalak.
17: Dobrze sobie radzi reprezentacja Polski kobiet w futsalu. Polki odniosły drugie zwycięstwo w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej biało-czerwone pokonały Norweżki 3-0. Dzień wcześniej rozbiły Belgię 7-0, a w sobotę w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w turnieju daje bezpośredni awans na Euro. Nie lada wyzwanie czeka Huberta Hurkacza. Polski tenisista udanie zainaugurował turniej w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Pierwszą partię wrocławianin rozstrzygnął w zaledwie 27 minut dzięki przełamaniu w czwartym gemie. W drugim secie obaj tenisiści pilnowali własnego serwisu, a o wygranej Polaka zadecydował tiebreak. Hurkacz o kolejną rundę turnieju w Szanghaju zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
18: Wygrał mecz z Nowakiem, dawno z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko, no i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie, pozdrowienia.
17: Jutro też zagra Iga Świątek. Polka powalczy o awans do półfinału turnieju w Pekinie. Pojedynek Polki z Belgijką Elis Mertens jest zaplanowany na 13 czasu polskiego. Na koniec piłka nożna i wyróżnienie dla Piotra Zielińskiego. Podczas włoskiej gali Premio Gentleman, pomocnik piłkarski reprezentacji Polski i Interu Mediolan otrzymał dwie nagrody. Gentleman Inter oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada 2025 roku w wygranym 2-1 meczu z Ellasem Verona.
6: A nadchodząca noc pochmurna z opadami deszczu, nad morzem nawet możliwe burze. Jutro od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu 10.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 21. Szkoły są bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, zapewnia minister edukacji Barbara Nowacka po atakach uczniów z nożami w placówkach na Mazowszu. Pod koniec marca przyszłego roku ma być gotowy raport komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystywania seksualnego w diecezji sosnowieckiej. Rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach policjanci będą raz dziennie wchodzić do placówek i kontrolować bezpieczeństwo. W Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. Natomiast we wsi Leszczydu Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły. Minister edukacji Barbara Nowacka nie przewiduje wprowadzania bramek czy wykrywaczy metali w szkołach.
2: W szkole na 1500 uczniów realnie sparaliżowałyby pracę szkoły. Szkoła jest miejscem zaufania publicznego. I proszę zwrócić uwagę, widzimy w tej chwili te ataki w szkołach. My tu zamierzamy wzmocnić uprawnienia dyrektora, ale przecież kiedy atak był w kościele, to nie rozmawiamy o bramkach w kościele, bo wiemy, że są pewne miejsca zaufania publicznego.
0: Jutro minister Nowacka spotka się z radami dyrektorów szkół, aby porozmawiać o ewentualnych zmianach w prawie oświatowym, które mogą wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kolejne osoby pokrzywdzone zgłaszają się do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystywania seksualnego w diecezji sosnowieckiej, wyjaśnienie i naprawa. W lutym komisja opublikowała częściowy raport ze swoich prac, który wciąż jest uzupełniany i przekazywany prokuraturze. Jak poinformował na antenie Radia Katowice biskup diecezji sosnowieckiej Artur Ważny, z pracami nad końcowym raportem trzeba poczekać dłużej niż pierwotnie zakładano. Dokument powinien być gotowy na Wielkanoc.
3: Dla nas jest to priorytet. Jeśli tego typu pojawiają się zgłoszenia, od razu reagujemy. Osobiście spotykam się z pokrzywdzonymi. Przekazujemy sprawy w zależności od ich potrzeb, czy chcemy ich wesprzeć terapią psychologiczną, czy też prawną. No i oczywiście od razu zgłaszamy na prokuraturę i do właściwych też diecezji, bo okazuje się, że zgłaszają się do mnie również ludzie spoza diecezji pokrzywdzeni.
0: Od publikacji częściowego raportu w lutym, w którym mowa była o co najmniej 50 skrzywdzonych nieletnich, ta liczba wzrosła o kilka osób. Zaawansowanie prac przy rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój przekroczyło 75%, poinformował Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej. Zakończyła się konserwacja obiektów, a do wykonania zostało m.in. zagospodarowanie terenu. Prezydent miasta Michał Pierończyk mówił na antenie Radia Katowice, że widać już zbliżający się koniec prac.
4: W przyszłym roku ma być otwarcie, będzie można tam na wieżę wjechać. Wczoraj byłem tam osobiście prawie na samej górze, więc ogromne wrażenie.
0: Zgodnie z planem prace budowlane powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Lokalny samorząd chciałby udostępnić obiekty z okazji Dnia Hutnika 4 maja 2027 roku. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności zdarzenia na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław-Przemyśl zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdach przez dyżurnego ruchu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale były spore utrudnienia. Opóźniono 61 pociągów. Na miejsce przyjechała policja, by sprawdzić stan trzeźwości maszynisty. Mężczyzna był trzeźwy. Noc w regionie z opadami deszczu, jutro zachmurzenie umiarkowane, rano miejscami duże, a po południu rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ustawa cyfrowa uchwalona przez Sejm ma zapewnić bezpieczeństwo w sieci. 9 zarzutów usłyszał nożownik ze szkoły w Ostrołęce, grozi mu dożywocie. Zamieszki i starcia z policją. We Francji nie ustają protesty uczniów. Sejm przegłosował tak zwaną ustawę cyfrową. Dzięki niej blokowanie nielegalnych treści czy przypadków nawoływania do przemocy ma być znacznie szybsze.
7: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zyska uprawnienia do blokowania nielegalnych treści, gdy dostanie wniosek na przykład od policji czy prokuratury. O przyjęcie ustawy apelowała posłanka KO Monika Rosa.
8: Nie jest wolnością słowa, ale i zaprzeczeniem to, że Polska jako państwo nie może blokować
5: treści o charakterze przestępczym.
7: Poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński zwraca uwagę, że przyjęcie ustawy wcześniej nic by nie zmieniło w przypadku takich tragedii, jakie miały miejsce w mazowieckich szkołach. To reguluje ustawa antyterrorystyczna.
8: Wszystkie tego rodzaju treści, kiedy ktoś wchodzi gdzieś z nożem, są natychmiast do zdjęcia na wniosek służb lub przez same platformy, jeżeli one to wychwycą.
7: Wicemarszałek Sejmu z Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że trzeba założyć kaganiec z platformą cyfrową i powstrzymać patotreści.
9: Patotreści w internecie doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
7: Od decyzji UKE w sprawie zablokowania nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 19-latek, który wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem 9 osób. Prokuratura jeszcze dziś ma skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie napastnika. Z kolei policjanci w Wyszkowie przesłuchali 15-latka, który dziś w szkole zaatakował nożem 3 osoby. Jedna z nich, woźna, zginęła na miejscu. O losie 15-latka zdecyduje sąd rodzinny, mówi sędzia Tomasz Królik.
10: W zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
6: Jeśli sąd zdecyduje, że przekaże sprawę prokuraturze, wtedy nastolatek będzie odpowiadać jak dorosły. Śmiertelny wypadek na polowaniu w gminie Daleszyce, to powiat kielecki. Na terenie jednego z kół łowieckich doszło do śmiertelnego postrzelenia myśliwego obywatela Włoch.
11: Mężczyzna po zakończonym polowaniu przeszedł na tył swojego pojazdu, z którego miał wypuścić psy myśliwskie i zabrać broń. W trakcie tych czynności doszło do wystrzału z broni myśliwskiej, na skutek czego mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
6: Mówił Jacek Borek z policji w Kielcach. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają teraz okoliczności zdarzenia. Kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska wezwała Łukasza Gibałę do debaty. Na finiszu kampanii senatorka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaapelowała do swojego kontrkandydata o udział w debacie jutro o 17 na Rynku Głównym.
12: Będę czekała na pana na Rynku Głównym. Zadajmy sobie pytania wzajemne. Pozwólmy zadać też pytania dziennikarzom. Jak chce się zarządzać drugim największym miastem w Polsce? Trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
6: Kandydaci na prezydenta deklarowali gotowość do debaty, ale sztaby nie porozumiały się co do jej formuły. Sztab Łukasza Gibały chciał, żeby kandydaci odpowiadali tylko na zadane sobie nawzajem pytania. Protesty znowu przerodziły się w starcia z policją. W Paryżu niesłabną zamieszki podczas demonstracji licealistów. Już od 2 tygodni uczniowie we Francji wychodzą na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę.
13: W Paryżu przez większość dnia było spokojnie. Do zamieszek doszło po południu, gdy służby bezpieczeństwa wezwały do opuszczenia placu Bastylii, na którym zgromadziły się tłumy demonstrantów. Lewicowi ekstremiści zaczęli rzucać w policjantów różnymi przedmiotami, zarówno z ulicy, jak i z dachów budynków, skąd wyrywali kawałki kominów. Doszło do starć między funkcjonariuszami a demonstrantami, którzy wycofali się z placu pod naporem armatek wodnych i gazu łzawiącego. W pozostałych miastach demonstracje przebiegały raczej spokojnie, choć ponownie doszło do podpaleń i plądrowania szkół, m.in. w Bordeaux. W Marsylii demonstranci brutalnie pobili pracownika szkoły. Z oficjalnych danych wynika, że protesty licealistów słabną. Dziś ponad 95% liceów funkcjonowało normalnie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A nadchodząca noc będzie pochmurna, będzie padać. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe nawet burze wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. A jutro maksymalnie od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu tam tylko 10.
14: Autopromocja.
15: Ucieszyłem się z...
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 22. Sejm przegłosował ustawę pozwalającą na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Medycy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uratowali życie nastolatka, którego organizm wyniszczyła grypa. Ochotnicza Straż Pożarna w zabrzańskich Makoszowach już niedługo dołączyć może do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sejm przegłosował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
2: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zyska uprawnienia do blokowania nielegalnych treści, gdy dostanie wniosek na przykład od policji czy prokuratury. O przyjęcie ustawy apelowała posłanka KO Monika Rosa.
3: Nie jest wolnością słowa, ale i zaprzeczeniem to, że Polska jako państwo nie może blokować treści o charakterze przestępczym.
2: Poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński zwraca uwagę, że przyjęcie ustawy wcześniej nic by nie zmieniło w przypadku takich tragedii, jakie miały miejsce w mazowieckich szkołach. To reguluje ustawa antyterrorystyczna.
4: Wszystkie tego rodzaju treści, kiedy ktoś wchodzi gdzieś z nożem, są natychmiast do zdjęcia na wniosek służb lub przez same platformy, jeżeli one to wychwycą.
2: Wicemarszałek Sejmu z Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że trzeba założyć kaganiec z platformą cyfrową i powstrzymać patotreści.
5: Patotreści w internecie doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
2: Od decyzji UKE w sprawie zablokowania nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu.
0: O czym informował z Sejmu Michał Makowski.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Zespół medyków Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uratował życie nastolatka, którego organizm w galopującym tempie wyniszczyła grypa. Ciężkie zakażenie, zniszczone płuca, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa sprawiły, że jedynym ratunkiem była transplantacja. 13-godzinną operację wykonano w marcu, a przewodniczył jej specjalista kardiochirurgii i transplantacji klinicznej dr Maciej Urlik.
6: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kilka procent szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi, zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe. Ale dla takich pacjentów warto ryzykować i myślę, że miało to sens.
0: Kacper, wcześniej zdrowy chłopak uprawiający sport i bez nałogów, dziś jest pacjentem po przeszczepie płuc. Cały czas jest leczony i rehabilitowany w oddziale transplantacyjnym Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 650 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii otrzyma Bielski Szpital Wojewódzki. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Bielski Szpital znalazł się w gronie placówek o największej aktywności donacyjnej w 2025 roku. Nowy sprzęt będzie służyć przede wszystkim pacjentom leczonym na intensywnej terapii. Ochotnicza Straż Pożarna w zabrzańskich Makoszowach może już niedługo dołączyć do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka będzie mogła ściśle współpracować z Państwową Strażą Pożarną i uczestniczyć w działaniach jako jej wsparcie. Dziś podpisano trójstronne porozumienie między zabrzańskim magistratem, PSP a OSP. Długo czekaliśmy na ten moment i jesteśmy gotowi, mówi prezes ochotniczej jednostki Krzysztof Szołtysek.
7: Na dzień dzisiejszy spełniamy warunki, wszyscy są wyszkoleni, limit kierowców, limit wyszkolonych strażaków. Wszystko spełniamy te wymogi. Ludzie wyszkoleni bardziej, praktycznie każdy ma KPP, kwalifikowaną pierwszą pomoc, różne szkolenia kwalifikujące do działań ratowniczo-gaśniczych. Wypoznaliśmy się sprzęt całe lata do różnego rodzaju działań.
0: Ostateczna decyzja należy do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Ma zapaść na początku przyszłego roku. Wszystkie inne zabrzańskie jednostki OSP działają już w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie umiarkowane, rano miejscami duże, a po południu możemy spodziewać się rozpogodzeń. Będzie jednak chłodno, temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jej cel to walka z nielegalnymi treściami w internecie. Sejm za ustawą cyfrową. Wzmocnione patrole i wizyty policjantów w szkołach to reakcja na falę przemocy wśród nastolatków. Będzie nocna prohibicja w całym kraju oraz zakaz reklam i promocji. Jest zielone światło dla ustawy antyalkoholowej. Sejm za ustawą wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo w sieci. Pilne głosowanie zarządzono po atakach w mazowieckich szkołach. Jeszcze przed głosowaniem premier w specjalnym nagraniu przypomniał, że regulacje mogły obowiązywać już wcześniej, ale prezydent zawetował ustawę.
10: Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego prezydent zawetował także tę ustawę i to w dodatku posługując się bałamutnie hasłem, wiecie, wolności słowa, swobody w internecie. Państwo powinno się wtrącać tam, gdzie jest zagrożenie, szczególnie dla dzieci, ludzi najmłodszych, ludzi bezbronnych.
9: Słowa premiera spotkały się z ostrą krytyką ze strony szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
11: Tak, na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują nieprzyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują jak hieny. A pan dzisiaj, atakując prezydenta, przekroczył nawet tą trzecią kategorię. Niech pan się z tego wycofa.
9: Szef prezydenckiej kancelarii zapewnił, że po uwzględnieniu zastrzeżeń głowy państwa ustawa zostanie podpisana od razu. 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa, postawiła prokuratura nożownikowi ze szkoły w Ostrołęce. Wczoraj 19-letni napastnik zaatakował nożem i maczetą w zespole szkół zawodowych. Ranił 9 osób.
12: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, 1 nauczycielka i 10 uczniów.
9: Mówiła prokurator Elżbieta Łukasiewicz. 19-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. W reakcji na ataki w szkołach wczoraj w Ostrołęce, dziś pod Wyszkowem, policja będzie częściej patrolowała okolice szkół. Mundurowi po ustaleniu z dyrektorami będą mogli wchodzić do placówek, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
13: Zwłaszcza w sytuacjach, czy też wobec osób, które stwarzałyby jakieś podejrzenia, że mogą zagrażać komukolwiek. Policjanci będą kontaktować się z dyrektorami szkół, z nauczycielami. Będziemy uzgadniać zakres współpracy.
9: Nowe wytyczne wchodzą w życie już od jutrzejszego poranka. Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz piwa bezalkoholowego. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz produkcji w wysokości od 500 tysięcy do miliona. Jak mówi sędzia Grzegorz Gała, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzeni popełnili zarzucane im czyny.
14: Oraz obawa matactwa procesowego, czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
9: 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu usłyszało zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku przed wyborami. Według prokuratury spółka mogła stracić na tym ponad 4 miliardy złotych. Jemeńscy Huti znowu atakują lotnisko w Riyadzie, a kolejne linie lotnicze zawieszają loty. To efekt ciężkich walk między Hutimi a jemeńsko-saudyjską koalicją w Jemenie.
15: Nad Riyadem unosił się dym po tym, jak w lotnisko trafiły 2 rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Hutich. To kolejny atak na ten port lotniczy w ciągu kilku dni. Huti, którzy walczą z jemeńskimi siłami rządowymi i wspierającą je Arabią Saudyjską, twierdzą, że znowu zaatakowali także lotnisko w Nadżranie oraz bazę sił powietrznych w Hamis Mushaid. Ta informacja nie jest jeszcze jednak niezależnie zweryfikowana. Wczoraj Arabia Saudyjska poinformowała, że w ostatnich atakach Huti na saudyjskie lotniska zginęły 3 osoby, a 36 zostało rannych. Ataki spowodowały zakłócenia w ruchu lotniczym. Loty do Riyadu, który jest jednym z największych portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, zawiesiły m.in. Lufthansa, KLM, Air France, Air India i wiele innych linii lotniczych. Huti sugerują międzynarodowym przewoźnikom, żeby w ogóle omijali saudyjską przestrzeń powietrzną. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Aleppo.
9: Sunnicka Arabia Saudyjska uznaje wspierany przez Iran szyicki ruch Huti za organizację terrorystyczną. Potężna awaria w Norwegii, chodzi o awarię sieci komórkowej Telenor, sparaliżowała dziś łączność telefoniczną w całym kraju. Przestały działać telefony alarmowe, policji i pogotowia ratunkowego. W całym kraju wstrzymano ruch pociągów. Policja wdrożyła procedury kryzysowe. Władze poleciły, by przed komisariatami w Oslo dyżurowali mundurowi funkcjonariusze, do których mieszkańcy mogli sami zgłaszać się. Wieczorem Telenor poinformował, że awarię udało się usunąć. Jest 19. kobietą wyróżnioną Literacką Nagrodą Nobla. Szwedzka Akademia doceniła kanadyjską pisarkę Anne Carson za odważną i nowatorską twórczość.
16: Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka. Jej zdaniem największą wartością w dziełach Carson jest umiejętność autorki pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
17: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej.
16: Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Anne Carson w swojej twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasji filologa do słownictwa i pragnienia poety, by nadawać słowom nowe znaczenia. Agata Król, Polskie Radio.
9: A najsłynniejszą książką Anne Carson jest autobiografia Czerwonego. To powieść, poemat, którego bohater, wrażliwy skrzydlaty chłopiec o czerwonej skórze, natrafia na butnego włóczęgę Heraklesa. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Czas na sport i Norbert Michalak.
18: Na początek dobre wiadomości. Szczepiorniści Wisły Płock odnieśli drugie zwycięstwo Widze Mistrzów. W trzeciej kolejce wicemistrzowie Polski pokonali na wyjeździe macedoński Vardar Skopje 32-26. Przed rundą rewanżową Płoczanie wskoczyli na drugą pozycję w tabeli, a prowadzi niemieckie Melsungen. Awans do kolejnej fazy rozgrywek uzyska czołowa dwójka z grupy B. Drugie zwycięstwo odniosła też kobieca reprezentacja Polski w futsalu. W Bielsku-Białej Polki pokonały Norweżki 3-0 w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Dzień wcześniej Polki rozgromiły Belgijki 7-0, a w sobotę w ostatnim spotkaniu zagrają z Ukrainkami. Zwycięstwo w turnieju daje bezpośredni awans na Euro, ale można sobie go także zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans, nawet zajmując drugie miejsce.

0: Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Piątek wraca do formy w zespole katarskiego Al Duahil. Polak, który pod koniec września został przywrócony do składu, zdobył bramkę w drugim kolejnym meczu. W wygranym 4-0 spotkaniu ligowym z Al Shamal reprezentant Polski zdobył bramkę i dodał asystę. Jutro Iga Świątek powalczy o awans do półfinału turnieju w Pekinie. Polka w ćwierćfinale zmierzy się z Elise Mertens. W 1/8 finału Belgijka pokonała 6-3, 6-3 Coco Gauff. O formę polskiej tenisistki spokojny jest trener tenisa Michał Gawłowski.
1: Iga przed kolejnym meczem w Chinach. No miejmy nadzieję, że z Belgijką wygra. Bilans meczu 2-0, więc teoretycznie wie jak z nią grać, ale ostatnie mecze też pokazują turniejowe, że nie ma tu żadnych reguł. Mam nadzieję, że ten mecz taki najtrudniejszy, który czasami potrafi wyrzucić zawodnika z turnieju, już jest za nią, że będzie zbierała kolejne punkty, że będzie grała Masters i że wróci na tron.
0: Początek meczu z Mertens o 13 czasu polskiego.
2: Noc pochmurna z opadami deszczu. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze, a jutro od 11 do 15 stopni chłodniej, na Podlasiu tam tylko 10.
3: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Policjanci sprawdzają, czy za serią ataków w szkołach może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, przejęła prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zapraszam. Policja sprawdza niepokojące informacje po mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których w piątek. Służby sprawdzają również informacje mówiące o tym, że za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Podinspektor Monika Matyjewicz z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy niepokojący sygnał pojawiający się w internecie.
2: Każda taka informacja, czy to jest post opublikowany, czy nagranie, czy komentarz, czy...

0: tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
1: Autorem nagrania mówiącego o planowanym na jutro ataku wygenerowanego przez sztuczną inteligencję może być 17-latek z powiatu przesnyskiego, którego zatrzymali już policjanci i jest on obecnie przesłuchiwany. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch poważnych ataków w szkołach. Dziś w Leszczy-Dole Nowinach Podwyżkowym 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Natomiast wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łuk. Śledczy zapewniają, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. Powodem przejęcia sprawy od prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej ma być długotrwała nieobecność prokuratora, który zajmował się sprawą. Wszystkie prowadzone przez niego śledztwa trzeba było rozdzielić pomiędzy innych prokuratorów. Zmiana jednostki nie oznacza zmiany kierunku śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapewnia, że dalsze czynności będą podejmowane na podstawie gromadzonego materiału dowodowego. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia. Parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Jego kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut. 49-letniego dilera narkotykowego zatrzymali policjanci z Katowic. Przejęli ponad 2 kg narkotyków. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej policji, działania przeprowadzono w dzielnicy Szopienice.
3: Policjanci przeszukali mieszkanie 49-latka oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. W trakcie czynności zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, ziela konopi, marihuanę, MDMA oraz blisko 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszał tam zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne osoby związane z klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać Stanisława Oślizłę. Jak mówi Krzysztof Lewandowski, jeden z inicjatorów powstania szlaku, to wyjątkowa postać dla Górnika Zabrze.
4: Stanisław Oślizło to absolutna legenda polskiej, a przede wszystkim zabrzańskiej piłki nożnej. Ten pierwszy mural będzie w Zabrzu przy ulicy Wolności 292 na przepięknie wyremontowanej kamienicy i na pewno mieszkańcy Zabrza będą z tego dumni. Chcemy ten mural odsłonić z okazji 89. rocznicy urodzin Stanisława Oślizło.
1: Ostateczna decyzja w sprawie szlaku murali jeszcze nie została podjęta. Wciąż trwa dyskusja na ten temat. Zdaniem meteorologów jutro o poranku w regionie zachmurzenie będzie duże, w ciągu dnia już umiarkowane. Termometry pokażą do 14 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: 4 minuty po północy. Olaf Ważyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamkną dziś niektóre szkoły podstawowe. Dotyczy to m.in. Wyszkowa, Legionowa i Piaseczna. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. M.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dzieci pozostały w domach. A wszystko to w związku z ostatnimi atakami w placówkach w Ostrołęce i w Leszczy-Dolenowinach. W tym pierwszym w środę rannych zostało 9 osób. W drugim z wczoraj zginęła 37-letnia woźna. Obrażenia mają dwie osoby. Po tych tragicznych wydarzeniach policjanci będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przyznaje, że resort dostaje sygnały o panice w szkołach.
1: Wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję.
0: Policja sprawdza też niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść dzisiaj. Tymczasem policja zatrzymała 17-letniego mieszkańca powiatu Przasnyszkiego. To prawdopodobnie on jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Film zawierał groźbę ataku na liceum w Przasnyszu. Nastolatek jest obecnie przesłuchiwany.
2: Był tam taki film nagrany ze zmodulowanym głosem. Film dający pewne taki lęk wywołujący strach i obawy w ludziach. Więc osoba podejrzewana o publikację tego filmu została zatrzymana.
0: Powiedziała Polskiemu Radiu Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji. 19-latek, który był sprawcą ataku w Ostrołęce, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa. Zarzuty przedstawiono także 17-latkowi zatrzymanemu w sierpcu, który miał mówić kolegom, że planuje, tu cytat, zrobić coś złego w szkole. A wieczorem Sejm przegłosował ustawę wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. Głosowanie poprzedziła wymiana zdań pomiędzy szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim a ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim. Polityk lewicy podkreślał, że ustawa już dawno weszłaby w życie, gdyby nie weto prezydenta.
3: Zło trzeba tępić w świecie realnym i w internecie. Zło trzeba tępić tam, gdzie się rodzi. Dzisiaj to zło rodzi się na wielkich platformach cyfrowych. Rodzi się na mediach społecznościowych.
0: Już po głosowaniu Zbigniew Bogucki powiedział dziennikarzom, że prezydent będzie przyglądał się pracom nad ustawą w Senacie.
4: Niepokojąca jest ta zapowiedź premiera, który mówi, że będą wracać do tych rozwiązań, które były powodem weta. To znaczy nie ma poszukiwania konsensusu.
0: Ustawa ma pozwolić na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy. Prezydent poprzedniej wersji ustawy zarzucał próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Co najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku rosyjskiego krwawego ataku na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Agresor uderzył w dwa autobusy rejsowe z pasażerami. Rosjanie użyli do tego kierowanej bomby szybującej. Wieczorem rosyjski dron uderzył w cywilny samochód w Kramatorsku, w którym jechały dwie osoby. Obie zginęły. Nie będzie przymusu w sprawie SAFE dla Ukrainy. Niewykorzystana pula pożyczek z unijnego funduszu nie zostanie automatycznie przekazana Kijowowi. Tak zapewniła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pulę od 10 do 20 miliardów euro.
5: Teraz już żadnych wątpliwości nie ma.
6: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
5: Komisja Europejska uważa, że pieniądze należy przeznaczyć na obronę przeciwdronową w ramach współpracy Unii z Ukrainą. Ale to wcale nie oznacza, jak mówiła wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że pieniądze muszą trafić do ukraińskich firm.
6: Polska ma świetne firmy dronowe. Nie tylko polska armia wyposaża się w te drony. Te drony walczą też na Ukrainie.
5: Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o część niewykorzystanej puli SAFE. Pod uwagę będzie brać po pierwsze czas, pożyczki trzeba wykorzystać do 2030 roku. No i pytanie, co z kolejnym zadłużaniem, bo pożyczki z SAFE Polska będzie musiała spłacić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jest 119. laureatką literackiej Nagrody Nobla i 19. kobietą wyróżnioną w ten sposób. Komitet Noblowski docenił w tym roku kanadyjską pisarkę Anne Carson. Ona zafascynowana starożytnością. Największą wartością w jej książkach jest umiejętność pokazywania zamierzchłej tradycji jako bliskiej nam, mówi dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści.
0: Ann Carson jest autorką kilkunastu książek, z których wyłania się Słodko, Gorzki, Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno Męża. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy przelotnie popada, nad morzem i w zachodniej części Karpat może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 5 do 13 stopni. Nad morzem i w górach bardzo silne porywy wiatru przekraczające 100 km na godzinę. Silnie, choć już słabiej, będzie wiać także w dzień. Oprócz południowego zachodu miejscami przelotne opady deszczu, w Karpatach początkowo deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 15 stopni.
8: Jedynka. Polskie Radio.
0: 10.
9: Tu Radio Dźwięk.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę. Ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam przy szklaneczce whisky albo butelek